0: 15% kwoty może od razu do nas trafić. To około 20 miliardów złotych. Znaczna część pieniędzy z unijnej pożyczki trafi do polskiej zbrojeniówki, od której rząd kupi sprzęt dla wojska. Mimo weta prezydenta liczę, że te środki zostaną właściwie wydane, mówi posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.
1: Życzę moim kolegom w koalicji rządzącej, niech naprawdę zrobią wszystko, żeby te środki, skoro już jesteśmy na tak wiele lat obciążeni, żeby mieli dość oleju w głowie, żeby rzeczywiście dobrze to wykorzystać.
0: Europa musi się zbroić, także w kontekście ostatnich zapowiedzi Pentagonu, dodaje senator i były szef MSZ Grzegorz Schetyna.
2: Szczególnie po tych informacjach, które słyszymy dzisiaj z Białego Domu od prezydenta Trumpa, że będzie mniej, o 5 tysięcy mniej amerykańskich żołnierzy w bazach niemieckich, tym bardziej musimy powiedzieć konkretnie tu i teraz inwestycje w europejskie bezpieczeństwo.
0: Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE. Dostaniemy prawie 44 miliardy euro. Na poligonie w Orzyszu trwają ćwiczenia polskich i amerykańskich żołnierzy. Ponad 3,5 tysiąca wojskowych testuje m.in. zdolności przemieszczania się i walk, także z użyciem ostrej amunicji. To część ćwiczeń o kryptonimie Cyber Strike 26, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Potrwają do piątku. Jednorazowe odprawy albo płatne urlopy. Około 4 tysięcy górników odchodzących z Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzysta z pakietu osłonowego. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie, mówi wiceminister energii Marian Zmarzły.
3: Jest to pomoc nie tylko dla górników, ale dla całego społeczeństwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie górnictwa. Są dokumentami, które pozwalają na restrukturyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej w zakresie reorganizacji tej spółki.
0: Wypłaty odpraw ruszą w tym miesiącu. Pakiet osłon ma pozwolić zmniejszyć zatrudnienie w JSW, bo spółka jest na skraju bankructwa. Na podpis Karola Nawrockiego czeka ustawa, dzięki której JSW mogłaby dostać pożyczkę na dalsze funkcjonowanie. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Ściółka jest sucha jak wiór. Strażacy wyjeżdżają do pożarów, a leśnicy czekają na deszcz. Jak mówi Radiu Z Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie, suszę potęguje wiatr.
4: Trzeba patrzeć na wiatr, bo wiatr wysusza. Ale po drugie, w razie wystąpienia pożaru przy wietrznej pogodzie jest bardzo utrudniona akcja gaszenia. Najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, których mamy już konieczność gaszenia pożaru.
0: Dlatego leśnicy przypominają, że do lasów nie można wjeżdżać samochodami, palić ogniski, grilla, a także papierosów. Za wzniecanie ognia w lasach można zapłacić nawet karę 5 000 zł. Są pieniądze dla ratowników z Mazur. Przed startem sezonu istniało ryzyko, że mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe będzie musiało sprzedać łódź, żeby przetrwać. Rząd znalazł 500 000 zł. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Pieniądze mają trafić na bieżące funkcjonowanie mazurskiego pogotowia, na opłacenie dyżurów czy zakup paliwa do łodzi. Ratownicy mają być też doposażeni. Informacja o dodatkowych środkach pojawiła się tuż przed startem sezonu żeglarskiego w Giżycku, kiedy nowi ratownicy MOPR złożyli ślubowanie.
6: Zasililiście szeregi ratowników mazurskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Ratownicy MOPR nigdy nie będą sami.
5: Mówi wiceminister kultury Maciej Wróbel. MOPR liczył, że za sprzedaż łodzi otrzyma ponad 200 tysięcy złotych.
0: O dodatkowe pieniądze dla mazurskich ratowników walczył wojewoda i MSWiA. Rewolucyjna zmiana w obsłudze cudzoziemców. Polska wdrożyła MOS, czyli ogólnopolski portal do obsługi wniosków pobytowych. Dokumenty, które dotychczas były składane na papierze, zostały zastąpione internetowym formularzem. Portal ma odciążyć pracowników urzędów i wyeliminować bezprawny handel miejscami w kolejkach. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Urzędnicy nie będą już musieli ręcznie przepisywać danych z papieru na komputer, co zabierało mnóstwo czasu. Dodatkowo papierowe wnioski często były wybrakowane, mówi Tomasz Cytrynowicz, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
8: Najczęściej były pozbawione istotnych cech, które umożliwiały ich rozpatrzenie na przykład podpisu lub niektórych pól, które powinny być wypełnione. Teraz to oczywiście znika.
7: Miejscami w kolejkach do urzędów też nie będzie można już handlować. Znikną numerki i wojewodowie będą wyznaczać cudzoziemcom terminy na złożenie odcisków palców.
0: Aby złożyć wniosek o pobyt, cudzoziemcy muszą założyć konto w systemie MOS i posiadać podpis elektroniczny. Przyszli mieszkańcy Księżyca i Marsa być może będą trenować na Górnym Śląsku. To nie science fiction, a realnie rozważany projekt Ministerstwa Nauki. W likwidowanej właśnie kopalni Wujek w Katowicach może

0: Może powstać Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego. To pomysł Uniwersytetu Śląskiego. Raport stworzył popularyzator nauki dr Tomasz Rożek. Jak twierdzi, pierwsi kolonizatorzy będą musieli żyć pod ziemią, więc kopalnia to idealne miejsce do testów.
1: Infrastruktura podziemna pod wieloma względami jest idealna do testowania, do sprawdzania i do badania różnych technologii, ale także człowieka w kontekście lotu w kosmos, w kontekście budowy infrastruktury i w kosmosie.
0: Jak dodaje naukowiec, w kopalni można przetestować roboty czy kosmiczne technologie.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Jesteś przemęczony, doktorze Trochan. Mruknął pod nosem i ruszył w kierunku auta. Gdy chwycił za klamkę, usłyszał z głębi parkingu jakiś dźwięk. Jakby niewielki, stalowy element potoczył się po betonie i zatrzymał gdzieś w oddali. W niemal absolutnej ciszy metaliczny odgłos poniósł się upiornym echem. Trochan puścił klamkę i poszedł na tył samochodu. Otworzył bagażnik i wyciągnął saperkę. Pomyślał, że właściwie mógłby po prostu wsiąść za kierownicę, włączyć silnik i pojechać po sushi i wino, a z samochodu zadzwonić na policję i zgłosić, że ktoś podejrzany kręci się po podziemnym parkingu kliniki. Pierwszy lepszy patrol zajechałby sprawdzić, co się dzieje i ewentualnie zgarnąłby tego bezdomnego, złodzieja czy kimkolwiek był ten osobnik. Mimo to z saperką w ręku ruszył przed siebie. W głębi duszy doskonale wiedział, że to nie był ani bezdomny, ani złodziej. Przez krótki moment poczuł się silny i twardy. Ale gdy metaliczny odgłos rozległ się w najciemniejszym zakamarku parkingu, zrozumiał, że był w błędzie. Na skroniach wystąpiły mu krople potu, a serce zamieniło się w młot pneumatyczny. Suchość w ustach, drżenie rąk, gardło ściśnięte jak w imadle. Ostatni atak paniki miał dobrych kilkanaście lat temu, ale nie zapomniał tego obezwładniającego uczucia. Paraliżowało go w ułamku sekundy. Tak właśnie reagował, gdy wyczuwał jego obecność. Cień wrócił. Kto tam? Proszę odpowiedzieć, bo mam się czym bronić. Ton głosu zaskoczył nawet jego samego. Piszczał jak pięcioletnia dziewczynka, która właśnie straciła z oczu mamę w lunaparku. Jeśli chciał kogoś przestraszyć, to jego starania z pewnością odniosły odwrotny skutek. Uznał, że wystarczy. Nie będzie dalej pajacować. Wycofał się i ruszył w kierunku pojazdu. Otworzył drzwi i usiadł za kierownicą, a saperkę położył na siedzeniu pasażera. Rozejrzał się po parkingu po raz ostatni, po czym włączył silnik. Reflektory rozbłysły silnym, jasnym światłem, ale choć podświadomie to sobie wyobraził, nie uchwyciły w swoim blasku zarysu żadnej złowrogiej postaci. Zamiast tego wnętrze pojazdu wypełniły rytmy jakiegoś nowego hitu w języku hiszpańskim, który wpadł mu w ucho kilka dni temu. Muzyka sprawiła, że poczuł się bezpieczniej. Przesunął gałkę zmiany biegów na drive i powoli ruszył do przodu. Gdy brama garażu uniosła się, a on opuszczał podziemny parking, pomyślał, że chyba przesadził. Przecież cień był tylko ucieleśnieniem jego obaw i lęków z dzieciństwa. Przynajmniej tak kiedyś tłumaczył to psychiatra. Wtedy na kręgosłupie poczuł lodowate palce strachu. Odruchowo zamknął oczy i pomodlił się, aby w lusterku wstecznym znów nie ujrzeć tego, co mignęło mu przed chwilą w odbitym świetle ulicznych latarni. Za plecami usłyszał dyszenie i poczuł ciepły oddech na karku. Cień siedział tuż za nim. Chwilę później doktor runął w otchłań ciemności. Na zewnątrz wciąż panował mrok. Krople deszczu dudniły o parapet starej kamienicy na warszawskiej Saskiej Kępie, a sypialnie o skąpym wystroju wypełniały jęki szczytującej pary kochanków. Kobieta o długich blond włosach wpijała paznokcie w klatkę piersiową partnera i gwałtownie, z każdą sekundą coraz szybciej i bardziej zachłannie, ujeżdżała go. W kulminacyjnym momencie zakleła siarczyście i wygięła ciało w łuk, niczym gimnastyczka. Mężczyzna uniósł biodra, jakby w ostatniej chwili chciał wejść w kochankę jeszcze głębiej, po czym obojgiem targnęła fala ekstatycznych spazmów. Chwilę później kobieta opadła na partnera, jakby straciła wszystkie siły. Leżeli tak przez kilkadziesiąt kolejnych sekund, dysząc ciężko. Wnętrze wypełniał zapach dymu papierosowego, kadzideł i seksu. Kocham cię, Igor, szepnęła mężczyźnie do ucha i pocałowała go w szyję. Raz, drugi, trzeci. Czekała, aż w końcu usłyszy z jego ust to samo, ale kochanek milczał. Jak zawsze. Oksana Szczypenko pochodziła z Ukrainy i blisko rok temu zakochała się w Igorze bez opamiętania. Poznali się przypadkiem, gdy prowadził śledztwo dotyczące zabójstwa szefa jednego z magazynów dużej firmy odzieżowej pod Warszawą. Przesłuchiwał ją jako jednego z kilkudziesięciu potencjalnych świadków i choć nie miała zielonego pojęcia o sprawie, zatrzymała wręczoną wizytówkę. Po kilkunastu dniach walki z samą sobą zadzwoniła. Wtedy wszystko się zaczęło. Z początku ją zlekceważył, ale miała swoje sposoby, aby zmienił zdanie. W końcu uległ i spotkali się w gruzińskiej restauracyjce na Starym Mieście. Przyszła ubrana w podkreślającą jej kształty czerwoną sukienkę i od razu zrobiła na nim wrażenie. Szczupłe nogi do samego nieba wieńczyły zgrabne pośladki, a szerokie biodra kontrastowały z talią tak wąską, że postawny mężczyzna był w stanie objąć ją dłońmi. Jej bezsprzecznym atrybutem były też ogromne, jasno-niebieskie oczy oraz zdrowe, lśniące włosy koloru letniego słońca. Znała swoją wartość i wykorzystała ją w pełni, aby usidlić faceta, który w tylko sobie znany sposób skradł jej serce. Oksana uniosła delikatnie głowę i odgarnęła dłonią posklejane w strąki włosy. Jej mężczyzna miał zamknięte powieki, oddychał coraz spokojniej. Powiodła wzrokiem po jego idealnie wyprofilowanej twarzy, twardych, męskich rysach, bliźnie przecinającej łuk brwiowy i pokrytych kilkudniowym zarostem policzkach. Nie mogąc się oprzeć, pocałowała go w usta, po czym zsunęła się z niego i położyła obok. Przez chwilę obserwowała, jak jego klatka piersiowa miarowo unosi się i opada. Położyła smukłą dłoń w okolicach mostka. Jej palce powoli przesuwały się, zakreślając niewielkie koła. Kluczyły pomiędzy zroszonymi potem włosami. W końcu zatrzymały się kilka centymetrów powyżej prawego sutka. W tym miejscu skóra była pozbawiona owłosienia, a przy tym najdelikatniejsza. Przypominała jej najdoskonalszy jedwab. Przez kilka sekund zataczała na niej palcami drobne okręgi, następnie przysunęła twarz i pocałowała to miejsce. Nie dostrzegając żadnej reakcji ze strony mężczyzny, położyła głowę i objęła go. Westchnęła zawiedziona. Nie miała pojęcia, jak przebić się przez ten emocjonalny mur, jakim Igor odgrodził się od reszty świata. Jeszcze nigdy nie spotkała tak zamkniętego w sobie człowieka. Nie naciskała go, wiedziała, jaki jest i przyzwyczaiła się do tego, że nie okazuje albo po prostu nie potrafi okazywać uczuć. Na początku znajomości nawet jej się to podobało. Igor był taki surowy, męski, trochę szorstki w obyciu, a do tego pieprzył się jak sam Bóg. Z czasem jednak odnalazła w sobie potrzebę większej akceptacji, pragnienie głębszego związku, motywowanego nie tylko dzikim i namiętnym seksem. Czuła, że nie była Igorowi obojętna, ale nigdy też nie usłyszała od niego czegoś więcej niż jesteś cudowna i szaleję za tobą. Zwykle tuż przed albo w czasie, gdy się kochali. Słowo kocham zdawało się nie istnieć w jego słowniku. Jakby było co najmniej zakazane, a jego użycie podlegało karze. Z zamyślenia wyrwał ją dźwięk komórki Igora, tej firmowej, która dzwoniła, kiedy chciała i nieraz zepsuła im upojną noc. Igor po omacku wyciągnął rękę w kierunku nocnej szafki. Nie mogąc namierzyć bzyczącego telefonu, otworzył oczy i delikatnie wysunął się spod ciała kochanki. Musisz? Zapytała. Nic nie odpowiedział, tylko spuścił nogi na podłogę i chwycił urządzenie.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Dzwoniła jego była partnerka Julia Zawadzka, z którą przestał pracować, gdy po jednej z akcji stres odreagowali w łóżku. Od tamtej pory wolał działać sam, choć oboje pozostali w przyjacielskich relacjach. Cześć, Igor.
2: Cześć, Julka. Jesteś w Warszawie?
1: Tak, ale wiesz, która...
2: Tak, wiem, która jest godzina, więc dlaczego nie dzwonisz na prywatny?
1: Bo mógłbyś nie odebrać. Pod ten numer dzwonią zwykle po to, aby mi zepsuć humor. Też masz taki zamiar?
2: Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale raczej ci go nie poprawię. Musimy się natychmiast zobaczyć.
1: To nie może poczekać do rana?
2: Owszem, ale wtedy zapewne będziesz już gwiazdą wszystkich mediów, a komendant nakaże ci natychmiastowe stawienie się w jego biurze, aby osobiście urwać ci jaja.
1: Ty się dobrze czujesz, Julka?
2: Nie wkurwiaj mnie, Igor. Nie dzwoniłabym do ciebie, gdyby to nie było ważne. Przyjedź do mnie jak najszybciej, albo ja mogę dojechać do ciebie.
1: Nie, do mnie nie. Niedługo będę, ale możesz mi choć z grubsza powiedzieć, o co chodzi?
2: Już za chwilę możesz być podejrzany o morderstwo. Wystarczy?
1: Żartujesz sobie?
2: A brzmi, kurwa, jakbym żartowała? Pośpiesz się, Igor.
1: Połączenie zostało przerwane. Komisarz siedział na skraju łóżka i próbował jakoś przyswoić słowa byłej partnerki.
2: Musisz uciekać, mruknęła Oksana. W jej tonie wybrzmiał nieskrywany żal.
1: Na to wygląda, rzucił w przestrzeń, po czym obrócił się i spojrzał jej w oczy. Jak chcesz zostać, to klucze wiszą w skrzynce przy drzwiach, ale nie czekaj. Nie wiem, kiedy wrócę.
2: Przyzwyczaiłam się.
1: Igor włożył spodnie i wyjął z szafy koszulę. Najpierw jedną, potem drugą, trzecią, czwartą cisnął w kąt. Zaklął pod nosem. Wszystkie wyglądały jak wyjęte psu z gardła.
2: Ja panu wyprasuję, panie komisarzu.
1: Oksana rzuciła mu zalotne spojrzenie i zamachała łydkami, jak lolitka z kucykami i wielkim lizakiem w ustach.
2: Nie teraz, oka. Poza tym czasem mogłabyś zaprotestować.
1: Czyż nie jesteś moim panem i władcą? Igor miał mętlik w głowie, a podobne zagrywki ze strony Oksany zdecydowanie nie pomagały w koncentracji. Uwielbiał ją za to jednowymiarowe postrzeganie życia, ale teraz najchętniej wyrzuciłby ją za drzwi. Miała 28 lat i choć przeżyła już wiele, wciąż była niewinna i naiwna, zwłaszcza gdy zaciągała z tym swoim wschodnim akcentem. Wezmę koszulkę.
2: Czyli nie idziesz na inne dziewczyny?
1: Zapytała zaczepnie i usiadła na skraju łóżka. Oka, proszę cię, idź już spać. Komisarz przełożył przez głowę wysłużoną koszulkę Reeboka. Na nią narzucił równie szaro-burą rozpinaną bluzę. Sięgnął do szuflady w szafce nocnej, wypiął Waltera z kabury i wcisnął zapasek spodni. Często tak nosił broń. Lubił czuć ją przy ciele.
2: Mam się martwić? Spytała Oksana, jakby wyczuwając, że tym razem nie chodzi o zwykły telefon z komendy.
1: Nie musisz.
2: Na pewno?
1: Czy kiedykolwiek cię okłamałem?
2: Oksana uśmiechnęła się anemicznie, bo rzeczywiście nigdy tego nie zrobił. Ale jeżeli zwykle milczy się na większość tematów, to i skłamać trudno.
1: Nigdy.
2: Szepnęła i usunęła się z powrotem na pościel.
1: Chwilę później Igor maszerował przez ponure podwórze, nie zważając na siekący deszcz. Miał złe przeczucie, a intuicja zawodziła go rzadko. Gdy w końcu dotarł do samochodu i uruchomił starego Nissana Patrola, pomyślał, że wdepnął w niezłe bagno. Komisarz Igor Brudny był mężczyzną w kwiecie wieku. Nie przykładał wagi do tego, co nosi, dlatego zwykle wyglądał tak samo. Golił się raz na tydzień, a jak miał dużo pracy w terenie, to czasem raz na dwa. Większość współpracowników widziała w nim gbura, ale nie rozdzierał szat z tego powodu. W zasadzie nawet mu to odpowiadało. Przynajmniej nie musiał udawać i każdemu z osobna mówić rano dzień dobry, gdyż wychodził z założenia, że nie ma sensu chwalić dnia przed zachodem słońca. Dobre dni przytrafiały mu się rzadko, ale potrafił je docenić. Zwykle wieczorami w towarzystwie ulubionych Jamesona i brudnego Harego. Od jakiegoś czasu Jamesona, brudnego Harego i pewnej niezwykle uroczej Ukrainki, która dawała mu to, czego Jameson i brudny Harry nie byli w stanie. Komisarz Brudny był też człowiekiem o dość zagmatwanej przeszłości. Nikomu o tym nie mówił, ale tak naprawdę nie nazywał się Brudny. Nazwisko to przyjął tuż po wkroczeniu w dorosłość, gdy postanowił zniknąć z miejsca, gdzie się wychował i raz na zawsze zerwać ze światem, który los mu wybrał. Jedynym transferem z życia numer 1 do życia numer 2 był właśnie Brudny. Brudny Harry. To na cześć tego ascetycznego gliniarza, którego grał nie mniej surowy w życiu prywatnym Clint Eastwood, a przynajmniej Igor tak go sobie wyobrażał, przyjął w urzędzie stanu cywilnego nowe nazwisko. Pomijając grymas wyjątkowo nieprzyjemnej Biurwy, która słysząc wybór petenta nie omieszkała poprzewracać oczami i dodatkowo go skomentować, Igor nigdy więcej nie miał problemów w związku z nowym nazwiskiem. Zwłaszcza, że w stolicy, do której się przeprowadził, popracował nad wizerunkiem, aby już od pierwszego kontaktu sprawiać wrażenie ponurego skurwysyna. Przeszłość Igora kryła wiele smutnych historii, ale nigdy nikomu o nich nie opowiadał. W ogóle mówił niewiele i gdyby nie praca, która w dużej mierze polegała na zadawaniu pytań, pewnie nie mówiłby wcale. Według Igora od słów wszystko się zaczynało i na nich wszystko kończyło. Nie tylko w pracy, ale także poza nią. A poza pracą czuł się jak słoń w składzie porcelany. Dlatego przez blisko 20 lat był sam, a jego kontakt z kobietami ograniczał się do przygodnych spotkań, zwykle rzadkich, bo z konieczności opłacanych z lichej policyjnej pensji. Miało to swoje plusy, bo nie musiał mówić. Minusem była arytmetyka, której nie dało się oszukać i bywało, że Igor pod koniec miesiąca musiał ograniczać się do chleba, sera i Jamesona. Dopiero przed rokiem coś w tym temacie drgnęło, a nieoczekiwane pojawienie się w uporządkowanym schemacie gadatliwej kobiety z mocnym wschodnim akcentem wprowadziło w życie Igora nieco więcej słów, których połączenie nie kończyło się znakiem zapytania. Godził się jednak na to, bo był gburem, ale nie ignorantem i rozumiał, że może otrzymać coś tylko wtedy, gdy z czegoś innego zrezygnuje. Decydując się na jakiś ruch, należało się liczyć z konsekwencjami. Akcja rodziła reakcję. To był bardzo prosty mechanizm lub, jak kto woli, prawda życiowa. Lecz poznał w życiu wielu ludzi, którzy jednak tego nie rozumieli. Takich zazwyczaj łapał albo do nich strzelał. Lubił proste środki i czytelne metody, przejrzyste rozwiązania i jasne odpowiedzi. Czerń i biel. Dlatego tym bardziej nie mógł pojąć, co miał znaczyć ten enigmatyczny i popierdolony telefon od Julki w sobotę o 2:30 nad ranem. Dotarł na Giełdową krótko po 3:00. Zatrzymał się tam, gdzie zawsze, czyli na zarośniętej dzikimi krzakami wysepce, która z racji przesadnie wysokiego krawężnika dla zdecydowanej większości samochodów osobowych była nie do sforsowania. Wyłączył silnik i raz jeszcze spróbował ogarnąć, o co mogło chodzić byłej partnerce z patrolu. Nic nie przychodziło mu do głowy, a nie lubił być zeskakiwany, nawet przez Julkę. Wysiadł z samochodu i zeskoczył na chodnik. Wciąż lało jak z cebra, a w oddali dźwięczały klaksony uwijających się jak w ukropie taksówek. Skierował się w stronę portierni, przez którą wchodziło się na zamknięte osiedle. Jedno z wielu, które w ostatnim czasie wyrastały w stolicy jak grzyby po deszczu. Okolica nie należała do tanich i Igor zawsze zastanawiał się, jak Julka daje radę się tu utrzymać. Strażnik go znał, więc przywitał się tylko i przepuścił. Igor wyszedł na wewnętrzne, przestronne podwórze i ruszył do jednego z kilkuletnich wieżowców. Na 8. piętrze mieszkała Julia Zawadzka. Była partnerka z patrolu, dla której kiedyś zebrał kulkę i z którą potem wylądował w łóżku. To wtedy jedyny raz złamał swoje zasady i zaczął mówić. Wszedł do klatki i zadzwonił domofonem. W odpowiedzi usłyszał tylko sygnał rozmagnesowującego się zamka. Po pierwsze spodziewała się go, a po drugie każde z urządzeń miało wbudowaną kamerę. Przy windzie natknął się na podpitą Parkę, która lubieżnie całowała się pod ścianą. On w spodniach w kant i wygniecionej koszuli za tysiaka, ona z tych, których usta wyglądają, jakby pokąsały je pszczoły. Byli na siebie mocno napaleni, bo nawet go nie zauważyli. Dopiero gdy drzwi się otworzyły, a dziewczyna zorientowała się, że nie są sami, wyrwało jej się krótkie „o kurwa”. Odsunęła kochanka i odruchowo spuściła nieco podciągniętą już spódnicę, ale zaraz potem oboje zachichotali. Igor nie czekał, wcisnął guzik z ósemką i winda ruszyła w górę.
3: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego „Piętno”. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Sternik łodzi, która wywróciła się na Jeziorze Salińskim na Kaszubach, dostał zarzut kierowania nią w stanie nietrzeźwości. W tragicznym wypadku w piątkowy wieczór zginęły 2 z 5 osób płynących tą jednostką. 33-letni sternik przeżył, ale teraz czeka go odpowiedzialność karna. O szczegółach Maciej Bąk.
1: 33-latek po przedstawieniu mu zarzutu przez policjantów został doprowadzony do prokuratora. Ten zdecydował o nałożeniu na niego dozoru i zakazu kontaktowania się z dwójką osób ocalałych po wypadku. W piątek wieczorem mieszkańcy Salina zobaczyli osobę, która samodzielnie dostała się na brzeg i wzywała pomocy. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się podjąć z wody 2 kolejne. Niestety, mężczyzna i kobieta w wieku 28 lat zginęli na miejscu. Ich ciała odnaleziono w jeziorze po kilku godzinach.
0: Sternik w momencie zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. Opozycjonista został niedawno uwolniony z białoruskiego więzienia, w którym spędził 5 ostatnich lat. W 7 dniu tygodnia w Radiu Z politycy mówili o kulisach jego uwolnienia, w które zaangażowane były Stany Zjednoczone.

0: Gawła, niedawno przecież także aresztowanego, jest jednak sukcesem naszych służb. No to trzeba sobie wprost powiedzieć.
1: Ale bardzo niepokojące jest to, że Ameryka chce rozpoczynać handel, czy też jakoś normalizować te relacje, dlatego że to też oznacza, że to jest kolejny element takiego ocieplania relacji z Rosją tak naprawdę.
2: Odpowiedziała senatorowi Koalicji Obywatelskiej Karolina Ziołopóżuk z Lewicy. Andrzej Poczobut powiedział, że nie czuje się bohaterem, nazwał siebie zwykłym człowiekiem, który w trudnych czasach próbował zachować się przyzwoicie. Już teraz powtórka 7 dnia tygodnia w Radiu Z, a na kolejne wydanie wiadomości zapraszam o 4.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dzień dobry.
4: Pan Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
6: Dzień dobry.
4: Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dzień dobry.
4: Pan Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska.
8: Dzień dobry Państwu.
4: Pani Karolina Ziołopóżuk, Lewica. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
4: Szanowni Państwo, tak jak słyszeli Państwo w wiadomościach Radia Z, Donald Trump zdecydował o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Na początek ma zostać wycofanych około 5 tysięcy żołnierzy z baz w Niemczech, ale to dopiero zdaniem Donalda Trumpa początek, bo z Niemiec wycofa jeszcze więcej żołnierzy, a redukcję obejmą też inne kraje, prawdopodobnie Włochy i Hiszpanii. Jest się czego bać, Grzegorz Schetyna, jako były szef MSZ-u?
0: No to jest poważny gest i poważna informacja. Szczególnie, że spodziewaliśmy się, że przecież mówił o tym prezydent Trump i sekretarz Hegseth, że będzie ograniczenie, przesunięcie amerykańskiej obecności w Europie Zachodniej. Byliśmy tutaj spokojni, bo było...
4: Bo liczyliśmy, że ci żołnierze trafią do nas, ale wygląda na to, że wrócą do Stanów Zjednoczonych, może w region Indo-Pacyfiku zostaną przesunięci.
0: Później pojadą, tak, w inne miejsce. To jest oczywiście symboliczne, dlatego że żebyśmy też słuchaczom przypomnieli, dlaczego tak się stało. No, to jest efekt wypowiedzi kanclerza Merca,
4: który powiedział, że Iran upokarza Donalda Trumpa,
0: że akcja przeciwko Iranowi była nie do końca przemyślana, czy nie do końca dobrze
4: zorganizowana. Czy przemyślana jest reakcja najpotężniejszego człowieka świata, który na krytykę wycofuje swoje wojska z jednego z krajów sojuszniczych? NATO zadeklarowało, że współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów tej decyzji, a zatem NATO nic na ten temat nie wie.
0: Tak, no, żeby też mówić o liczbach, to jest 5 tysięcy z kontyngentu, który ma około 36-37 tysięcy w samych Niemczech. Więc to nie jest bardzo dużo, ale to jest symboliczne. Szczególnie, że to jest sygnał, który no, musi odebrać Rosja, tak? Że Niemcy jeszcze przecież sekretarz Kolbi parę dni temu mówił o NATO 3.0, o roli niemieckiej, która ma budować nową architekturę układu natowskiego, tak? Cała ta strategia przygotowywana przez Pentagon była obliczona na to, że Niemcy są bardzo mocno w tej konstrukcji tej strategii takim fundamentem, podstawą aktywności Europy, całego kontynentu, tak? Polska zresztą też, ale Niemcy w pierwszej kolejności. Więc to jest zaskakujące nawet dla samych Amerykanów. Ja czytałem wypowiedzi kongresmenów amerykańskich, także republikańskich. Ten Rogers i Wicker, oni byli kompletnie zaskoczeni. Zresztą to jest... Byliśmy przyzwyczajeni, że takie rzeczy mogą się zdarzać w Stanach Zjednoczonych, tak? Że te wypowiedzi prezydenta Trumpa nie zawsze są w taki sposób skorelowane z całą polityką Pentagonu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale tutaj już są decyzje, bo poinformował mi sekretarz
4: Hegseth. No tak, bo w 2020 roku za swojej pierwszej kadencji Donald Trump też wielokrotnie sugerował, że wycofa wojska, tego nie zrobił. Natomiast no to żyjemy w takich realiach, że Trump sobie, a szefowie Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów i Senatu wspomnianej przez pana Mike Rogers i Roger Wicker, którzy są republikanami, krytykują te decyzje. To znaczy w klasie politycznej amerykańskiej nie ma co do tego zgody.
0: Nie ma zgody i oczywiście, to już nie mówiąc o demokratach, ale to także proszę pamiętać o tym, że są 3 listopada wybory połówkowe, tak, do Kongresu Amerykańskiego. To też będzie miało, może mieć wpływ na wybór wprost spikera którejś izb, na pewno Izby Reprezentantów. Więc to jest poważny sygnał. Ja myślę, braku koordynacji

0: i korelacji, że tutaj często mieliśmy takie wypowiedzi prezydenta Trumpa, które budowały rzeczywiście zdziwienie i zdumienie. Ale tutaj, po tej wypowiedzi jest konkretna decyzja. I uważam, że to jest problem. Po raz pierwszy dzieje się coś, co jednak w tych relacjach transatlantyckich, które dla nas są absolutnie krytyczne i kluczowe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i całego kontynentu, będzie bardzo ważne.
1: Mirosława Stachowiak-Różecka.
2: No, słuchałam uważnie Grzegorza Schetyny i muszę powiedzieć, że z taką satysfakcją jednak, że po tamtej stronie sceny politycznej w Polsce są ludzie, którzy rozumieją, że nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest strategiczny, bo czasami można było odnieść wrażenie, zwłaszcza obserwując państwa lidera, premiera i jego różne, no, ja oceniam wpadki w ocenianiu i mówieniu o Trumpie, które mogliśmy obserwować przez ostatnie miesiące, zacytuje, na pewno nam nie pomagały, prawda?
1: Zacytuję pana premiera już po tej decyzji Donalda Trumpa. Premier Donald Tusk: największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend.
2: No tak, ale wcześniej mieliśmy jego obecność na Cyprze, wcześniej mieliśmy wywiad, prawda, w jednej z zagranicznych gazet, prawda, gdzie on opowiadał. Właściwie to, no, taki miał, tak, on się wypowiada w taki sposób arogancki.
1: No dobrze, ale
2: prawda?
1: Czy pani uważa, że wypowiedzi Tuska, pani poseł,
2: nie,
1: ale czy
2: ja
1: pani, że wypowiedzi Tuska doprowadziły do wycofania wojsk,
2: no
1: raczej
2: nie,
1: Merca?
2: Ale za tym też, no dokładnie, chciałam to powiedzieć, jest jeszcze Merc, prawda, i tu też taka arogancja, no i mam wrażenie, że już po tych wszystkich latach i po poprzedniej kadencji Trumpa i teraz po tych już kilkunastu miesiącach, naprawdę no, politycy, zwłaszcza dyplomaci, chyba zdają sobie sprawę z tego, z kim mamy do czynienia i można przewidzieć pewne reakcje Trumpa.
1: Nie wolno denerwować niedźwiedzia, tak?
3: Na kolanach należało.
2: Nie, nie na kolanach, ale czy nam się to podoba, czy nie, innego sojusznika, tak jak powiedział Grzegorz Schetyna, strategicznego, póki co nie mamy. Europa nie jest gotowa na to, żeby obronić się sama. Europa i jej pomysły na to, że stworzy jakąś swoją wersję NATO, zachowuje się nieodpowiedzialne. Po pierwsze, widzieliśmy, jak się zachowywała Europa, gdy się rozpoczęła wojna na Ukrainie. Wystarczy sobie przypomnieć, zwłaszcza jak zachowywały się Niemcy, to po pierwsze. Po drugie, naprawdę, ja sobie nie wyobrażam przy tej biurokracji, podejmowaniu decyzji, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich lat, że Europa jest w stanie rzeczywiście taki sojusz stworzyć i że jest do niego dojrzała. Czy nam się podoba, czy nie, jesteśmy skazani na sojusz z Trumpem i to jest dobry sojusz i powinniśmy robić wszystko, żeby NATO w takim kształcie, w jakim jest, przetrwało.
4: Ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Trumpem.
2: No, jeżeli już, zgoda, ale póki co, ale proszę, jeśli pani pozwoli, ale jest jak jest i musimy jednak rzeczywiście na tej cienkiej linii stąpać ostrożnie. No jeśli chodzi o Merca, to już z niej po prostu spadł i teraz jest pytanie, jak to można odkręcić. No, rzeczywiście zgadzam się, że wydaje, że są już decyzje podjęte. Ale można jeszcze być może mówić o tym, żeby z Niemiec przenieść
1: Polscy politycy w takim razie mogą krytykować operację w Iranie, czy nie mogą? No bo tu się okazuje, że nie można powiedzieć sojusznikowi, że postępuje niewłaściwie.
2: Nie, myślę, że pan to upraszcza, bo to się zbiera po prostu, to jest nie jedna wypowiedź, tylko pewien klimat, który politycy europejscy tworzą już od kilkunastu miesięcy, od kiedy mamy do czynienia
1: od
2: wyborów Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Więc Trump mówi tak, no dobra, jak jesteście tacy mądrzy, no to pokażcie, co potraficie. No trochę to tak wygląda, prawda?
1: Tylko zwracam uwagę, że Donald Trump nie pytał nikogo z europejskich sojuszników o czy nie poinformował, że zamierza uderzyć na Iran, a jednocześnie, kiedy okazało się, że ta operacja mu nie idzie, to oczekiwał pomocy. No my sami nie byliśmy skłonni żadnej pomocy mu udzielać.
2: Ależ oczywiście i się zgadzam, że nie powinniśmy udzielać. Nie, chodzi o to, że musimy po prostu stąpać ostrożnie. Puszenie się i mówienie, że sobie poradzimy i w takim razie obraźmy się na Trumpa jest nieodpowiedzialne. Tylko tyle chcę powiedzieć. Ja nie bronię decyzji Trumpa. Jestem nią oburzona i zaniepokojona, żeby była jasność. No ale teraz jednak wszystkie siły dyplomatyczne w Europie powinny, mówiąc kolokwialnie, stanąć na rzęsach, żeby tą sytuację nieco uspokoić i znaleźć w tej sytuacji rozwiązanie, bo my nie jesteśmy gotowi na to, żebyśmy byli bezpiecznym kontynentem bez sojuszu z Ameryką i bez NATO. No taka jest prawda, trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
1: Informacyjnie w tej chwili w Europie jest około 70 tysięcy amerykańskich żołnierzy, plus 10 tysięcy żołnierzy rotacyjnie w Polsce, a na początku bieżącego roku Kongres uchwalił takie przepisy, w ramach których administracja amerykańska nie może na dłużej niż półtora miesiąca zredukować liczbę poniżej 76 tysięcy, a zatem są pewne ograniczenia. Marek Sawicki, PSL.
3: Ja powiem tak, że tu zgadzając się z Grzegorzem Schetyną, chcę też nawiązać do tego, o czym wielokrotnie mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. My mamy silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nikt z rozsądnych polityków w Polsce tego sojuszu nie podważa. Natomiast też nie musimy, że tak powiem, za każdym głosem Trumpa dreptać i od razu do niego się ustosunkowywać. Choć te ostatnie decyzje są już decyzjami poważnymi. I chcę powiedzieć tak, że tamten tydzień był taki symptomatyczny, jeśli chodzi o relacje wewnątrz NATO, bo kiedy Donald Tusk udzielił wywiadu, to oczywiście...
1: Financial Times.
3: Tak, cała...
1: Jeśli pan pozwoli, tylko przypomnę naszym słuchaczom i widzom, premier zasugerował, że nie jest pewny gwarancji NATO i powiedział, że kiedy doszło do incydentu, kiedy rosyjskie drony wleciały do Polski we wrześniu minionego roku, to próbował alarmować sojuszników i ten alarm nie był traktowany poważnie.
3: No i wtedy bardzo ostro Prawo i Sprawiedliwość uderzyło w premiera, że spycha o to Stany Zjednoczone do bezpośredniej współpracy z Niemcami, rzekomo przeciwko Polsce. I ta narracja obowiązywała 3 dni, dopóki nie wypowiedział się kanclerz Merz. Więc on się wypowiedział jasno i na wypowiedź kanclerza Merza zareagował Donald Trump, zareagował zdecydowanie. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że owszem, długo jeszcze sojusz ze Stanami będzie nam potrzebny i ta dobra współpraca, ale też Stany Zjednoczone wiedzą, i o tym mówił Grzegorz Schetyna, że bez silnej Europy i Europy, która się dozbroi, też nie będą aż tak silne, jak im się wydaje. Bo historycznie, jak pamiętamy po 1944 roku, praktycznie gdzieby się Stany Zjednoczone w jakąś wojnę nie zaangażowały, to tej wojny nie wygrały. W związku z tym Europa Stanom Zjednoczonym jest tak samo potrzebna i trzeba na to patrzeć ze spokojem, a nie w panicznym przerzucaniu się kto, co i kiedy, dlatego że
1: rządy... To jest raczej pytanie, bo na razie przytoczyliśmy liczby, na razie wciąż jest mniej więcej 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie, w tym w Polsce. Pytanie, czy to nie jest początek pewnej serii, bo państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, tam zapowiedział, że dalej będzie wycofywał.
3: Ale dlaczego pytamy, czy to nie jest początek pewnej serii? No przecież strategia obronna Stanów Zjednoczonych jasno mówi, spycha Europę na trzecie miejsce. O tym, że Indo-Pacyfik jest dla nich ważniejszy, wiemy już przynajmniej od 10-15 lat. W związku z tym to, że będą przegrupowywać swoje siły i bronić interesów bardziej na półkuli zachodniej i na Indo-Pacyfiku niż u nas,
1: ja to
3: Europa przespała, naprawdę przespała kilkanaście lat, nie przygotowując się do tego.
1: Ja to wiem, ale po pierwsze, dzisiaj są realia takie, że Rosja jest państwem agresywnym, a po drugie okazuje się, że wojska przez Trumpa są wycofywane nie jako element strategii. On nie przedstawił pewnej strategii, tylko powiedział, Merz mnie obraził, w związku z tym zabieram o 5 tysięcy
3: żołnierzy. Ale na szczęście jeszcze jest Pentagon, na szczęście jeszcze są dwie izby parlamentu amerykańskiego, które są w stanie pohamować, że tak powiem, zemstę Trumpa. Tak bym to określił.
1: Karolina Ziołopuszczuk, Lewica.
4: Donald Trump nie jest w żadnym wypadku stabilnym partnerem. Może Stany Zjednoczone są i ciągle mamy taką nadzieję.
1: Proszę uważać, jest pani członkinią rządu, a ta wypowiedź może się ponieść świat. Przedstawicielka polskiego rządu powiedziała, że Donald Trump nie jest stabilnym partnerem.
4: Tak. Donald Trump nie jest stabilnym partnerem, wywołuje wojny i ma pretensje, że nikt nie chce mu następnie pomagać i wyciąga konsekwencje, tak jak w przypadku Niemiec, przecież z powodu urażonej tak naprawdę dumy. Pytanie tylko, jak należy rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi? Albo, tak jak proponuje pani poseł, nie denerwować ich i raczej być tutaj pokornym, albo rozmawiać, będąc realnie świadomym siły, jaką ma tak naprawdę Unia Europejska.
1: A jaką macie siłę Unia Europejska?
4: Nikt nie zaprzecza temu. Unia Europejska buduje swoją siłę militarną i oczywiście prawdą jest to, że te ostatnie lata na kontynencie przed wybuchem wojny to nie był czas, kiedy myślano o zabezpieczeniu militarnym, chociaż pojawiały się głosy dotyczące tak zwanej europejskiej armii. Natomiast te ostatnie lata od wojny na Ukrainie bardzo wyraźnie podniosły nasze bezpieczeństwo i działania choćby SAFE, tak? Projekt SAFE to są takie momenty, w których Unia Europejska ma szansę być naprawdę odważnym i dobrym partnerem. Problem polega na tym, albo może dobry aspekt tego jest, że Donald Trump, jak każda administracja oczywiście minie i nasze budowanie relacji z Stanami Zjednoczonymi musi sięgać powyżej tylko i wyłącznie relacji z samym Trumpem i widzimy, że nie ma zgody w siłach amerykańskich co do tego, że to postępowanie jest postępowaniem racjonalnym. Ale no nie można się oszukiwać, tak? Donald Trump w poprzedniej swojej administracji chciał wycofać choćby wojska z Półwyspu Koreańskiego. To była bardzo znana sprawa i nie wycofał ich dlatego, że zgubił tę kartkę, na której były napisane szczegóły tego wycofania. Możemy sobie tylko wyobrazić, co by się wtedy wydarzyło w tym rejonie świata. No mam nadzieję, że może zgubi tę kartkę albo co innego powie.
1: Nie, to już decyzje są podjęte w ciągu pół roku do roku, mają być wycofane. Jeśli dobrze pamiętam, w Korei też chodziło o to, że on chciał pieniądze po prostu za stacjonowanie.
2: Tak, zawsze chce pieniądze za
5: jedno zdanie ad vocem, bo chciałabym być jednak dobrze zrozumiana. Pani poseł, nie chodzi o to, żeby się kajać przed Trumpem. Ja mówię wyraźnie i powtórzę to jeszcze raz. Najlepiej jak się da uprawiać tak zwaną dyplomację. Robić no politykę po prostu.
4: Polska
5: bo
4: uprawia
5: wie pani co, gdybyśmy mieli broń nuklearną, to byśmy sobie mogli fikać i mówić, co nam się podoba. Ale póki co,
4: to nie jest takie
5: czy się
4: proste.
5: To pani podoba, czy nie, czy pani lubi pana Trumpa, czy nie. I niezależnie jak go pani ocenia, od Stanów Zjednoczonych póki co najbardziej i od nas, mam nadzieję, zależy nasze bezpieczeństwo.
1: Dobro miejsce Konfederacji.
6: Myślę, że to powinno zostać zapamiętane jako ważna lekcja na przyszłość, jeśli przy kolejnych zapewnieniach, które wielokrotnie słyszeliśmy naszych polityków, że te sojusze są takie pewne, prawda, że mamy gwarancję o czyjeś bezpieczeństwo. Jak widać, czasami wystarczy, że ktoś focha strzeli i te gwarancje były i nie ma na przykład. Tak? Znaczy, no tu akurat gwarancje nie zostały naruszone, ale stacjonowanie żołnierzy już jak najbardziej. W związku z tym no, trzeba być świadomym tego, że karty własne trzymają przy sobie, a nie dajemy je na przykład do wspólnego zarządzania do Unii Europejskiej na przykład, bo może się okazać, że w Niemczech też zmieni się kanclerz i też będzie jakiś szalony, obrażalski, prawda, człowiek, który z jakiegoś powodu nieracjonalnego albo racjonalnego zdanie zmieni. Nauczmy się tego, żeby nie wierzyć.
1: Nie opieramy się kwestii naszego bezpieczeństwa jakoś szczególnie na Bundeswehrze, mam wrażenie, a na wojskach amerykańskich
6: ale słyszę
1: bardziej
6: takie głosy, żeby tworzyć wspólną armię europejską na przykład. No to byłoby... To
1: byłoby... No ale pani poseł, ja pamiętam czasy, kiedy Jarosław Kaczyński lansował taki projekt.
4: To idea, która się przewija, rzekłabym.
7: Zamiast wspólnej polityki rolnej, wspólna armia europejska.
5: Nie zapisywaliśmy się do takiej Unii Europejskiej. Do sojuszu militarnego się nie zapisywaliśmy. Polacy nie wrażali.
1: Świat się trochę zmienia, pani poseł. Dobro mi
5: coś. No to trzeba zmienić.
6: Z takimi rzeczami i ostrożnie też z naszą dyplomacją, bo oczywiście nie zawsze, nawet jak się ma rację, warto tą się z nią dzielić z na przykład kapryśnym przywódcą Stanów Zjednoczonych. Mam wrażenie, że wypowiedzi niektórych naszych polityków, naszego premiera na przykład, są obliczone właśnie albo z potrzeby serca, w co nie wierzę, albo właśnie po to tylko, żeby przypodobać się bardziej jednym partnerom, ryzykując urażenie drugich.
1: Czy uważa pan, że to sprowokuje Trumpa, tak?
6: Chyba niczemu to sensownemu nie służy, bo no, nawet co z tego, nawet jeśli ma rację w niektórych sprawach, no, pytanie co z tego, że to ogłosi światu, tak? No jeśli my tu sobie w studio, to myślę, że jak ja to powiem, to Trump się tym nie zainteresuje.
1: Wydaje mi się, że to, żebyśmy my jako obywatele słyszeli, czy są gwarancje natowskie, czy nie są gwarancje natowskie. Żyliśmy w takim przekonaniu, że są.
6: Tak, ale takie rzeczy to niekoniecznie załatwia się przez Twittera, niekoniecznie załatwia się publicznie. Takie rzeczy załatwia się tak, żeby były załatwione.
1: Marek Sawicki, jedno zdanie.
7: Ale też oczekiwanie ze strony Donalda Trumpa o tym, o czym pan redaktor mówił, że w sprawie wojny z Iranem Europa zaangażuje się, że tak powiem, całym swoim potencjałem i odblokuje cieśninę Ormus, no były nadziejami płonnymi, bo tak, po pierwsze nie konsultował tego z Europą. Po drugie, dał się wciągnąć Izraelowi w ich regionalną wojnę i w tej chwili jest zakładnikiem tej wojny.
1: Ale wiem, tutaj bardziej chodzi o to, że ta decyzja została podjęta po wypowiedzi Merca. To nawet nie był element reakcji na sprzeciw krajów europejskich w sprawie pomocy, tylko Merc powiedział, że Iran upokarza Trumpa i Stany przystąpiły do konfliktu bez odpowiedniego planu.
7: Ale do Niemiec dołączył od razu Hiszpanię i Włochy, informując, że nie udzieliły baz dla wojska amerykańskiego.
1: Włochy i Hiszpanie mogą także mieć zredukowane wojska, Grzegorz Schetyna.
0: Umiesz liczyć niż na siebie, to stara zasada. I tu ją chciałem przywołać, dlatego ja patrzę na to bardziej na ten wywiad premiera Tuska w Financial Times. ale też na taką koncepcję, która, czyli zbudowanie tego układu E5, pięciu największych krajów, w którym obecny jest przecież także premier Kosiniak-Kamysz, czyli
7: Wielka Brytania,
0: Włochy, Francja, Niemcy, Polska, żeby tworzyć taką konstrukcję, bo armia europejska jest mitem i zawsze będzie tyle miała zwolenników, ile przeciwników, nic z tego
1: to
0: nie
1: jest
0: będzie.
1: Realne,
0: realna jest współpraca, także jak ja patrzę na to, na współpracę polsko-francuską, na tę obecność prezydenta Macrona tutaj w Gdańsku, na te konsultacje wynikające z podpisanego traktatu, to widzę, że widzę zaangażowanie premier Meloni. Ja bardzo dobrze przyjmuję takie indywidualne, podmiotowe aktywności poszczególnych krajów i budowanie wzajemnych relacji. Nie wierzę, że będziemy mogli podejmować decyzje na posiedzeniu Rady Europejskiej przez premierów wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale wierzę w dobrą współpracę największych krajów, które wiedzą, na czym, jakie jest zagrożenie ze strony Rosji. I teraz chcę powiedzieć tak, nie ma alternatywy dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy Europa nie ma alternatywy.
1: Z Ameryką, a nie z Trumpem, tak?
0: Stany Zjednoczone.
1: Ale dzisiaj prezydentem jest Trump.
0: Tylko słyszałem o tym dzisiaj.
1: Tak, tylko parę lat, panie ministrze.
0: Chcę powiedzieć tak. Pamiętajcie o reakcji amerykańskiej zaraz po 24 lutego 2022 roku, po wybuchu, po agresji rosyjskiej.
2: Był prezydentem
0: Joe Biden, tak? To była cała konstrukcja. Dzisiaj Europa bierze na siebie całe wsparcie dla Ameryki.
1: Dla
0: Ukrainy. Bardzo wyraźnie jednak Republikanie, cała ekipa prezydenta Trumpa przesunęła swoje aktywności w polityce zagranicznej i w kwestii finansowania jej.
1: Czyli przestała się interesować sytuacją w Europie.
0: Europie, tak. I powiedział i mówi o tym wprost prezydent. I na to trzeba być po prostu gotowym. Ja tylko po prostu byłem zdumiony, że można najpierw stawiać na Niemcy w wariancie NATO 3.0, a dosłownie tydzień później powiedzieć, zabieram wam wojsko, jesteście nieodpowiedzialni, koniec współpracy. O tym mówię, że to są rzeczy, które, znaczy my musimy budować fundament współpracy na zasadach stabilnych relacji, które są budowane przez lata. Znaczy podmiotowości musi szukać.
7: Czegoż do E5 trzeba dołożyć jeszcze Szwecję i Turcję.
0: No oczywiście, że tak, ale mówię, ale
7: naszego bezpieczeństwa,
0: ale ten kor jest taki bardzo...
1: Zwrócę uwagę, że wtedy we wrześniu rzeczywiście europejscy sojusznicy pomagali nam zestrzeliwać te drony, ale to też nie jest tak, że premier, wypowiadając się w Financial Times krytycznie wobec sojuszników, mówił łącznie o Ameryce, o bagatelizowaniu pewnego zagrożenia, bagatelizowanie sytuacji, w jakiej wtedy była Polska. Mirosława Stachowiak-Różecka.
2: Jedno zdanie, tak w ramach ad vocem, to Biden akurat, to też nie do końca z tym wsparciem dla Ukrainy było tak, jakby Ukraina tego oczekiwała. Przypomnę, że Biden nie zgadzał się na przykład na strzelania terytorium Rosji. Gdyby być może poszedł o krok dalej, dziś bylibyśmy w innym punkcie tej wojny. Ale to już nie rozwijam nowej dyskusji. Chcę powiedzieć jeszcze, nawiązać do tej Ameryki w takim sensie, że no, narzekamy tutaj, prawda, że Trump taki siaki i tak dalej. Nasi liderzy polityczni, jak Donald Tusk, kwestionują ten status Ameryki czy Trumpa, no ale proponował pan dzisiaj także temat związany z Andrzejem Poczobutem.
1: Zaraz przechodzimy do tego
2: tematu. No to nie byłoby dzisiaj Andrzeja Poczobuta w Polsce, gdyby nie Ameryka,
1: prawda?
2: Państwa,
1: dobrze, to przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę.
8: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: No rzeczywiście, to jest najważniejsza informacja z punktu widzenia Polski. Po 5 latach białoruskim, także aż po 5 latach, Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, został zwolniony w ramach wymiany więźniów na zasadzie 5 za 5. Władze w Mińsku i Moskwie zwolniły 3 skazanych, na których zależało w Polsce, 2 Polaków, Andrzeja Poczobuta i jednego z zakonników, a także Białorusina, który pracował dla naszych służb, a także 2 agentów spec-służb Mołdawii i w ramach takiej wielkiej operacji polsko-mołdawsko-rumuńsko-białorusko-rosyjskiej pod nadzorem Ameryki taka wymiana została przeprowadzona. Pani zaczęła ten temat, więc bardzo proszę, Mirosława Stachowiak-Różecka.
2: No...
1: Zasługa
2: bardzo, Trumpa. Nie, no wielu zasługa, między innymi Ameryki, ale no, najważniejsze, co muszę powiedzieć, to, że naprawdę to jest piękne, że tak ta historia się zakończyła. Każdy sobie zdaje sprawę, kto choć trochę interesuje się tymi relacjami polsko-białoruskimi albo obserwuje, co się dzieje na Białorusi, że to naprawdę jest ogromny sukces. No Andrzej Poczobut to jest po prostu człowiek niezwykle dzielny, bohater. Wiemy też, jak mówię, ci, co się interesują, mają świadomość też tego, że trudność polegała na tym, że jednym z warunków, jakie stawiał sam Andrzej Poczobut, było, że on nie chce mieć zakazu powrotu do swojej ojczyzny. No, jego ojczyzną jest Białoruś, on jest, wywodzi się, jest Polakiem z Grodzieńszczyzny, więc to było niezwykle ważne i to utrudniało jakby te wszystkie sprawy. No więc dobrze, że w tej sprawie ta współpraca zakończyła się, sukcesem. No, współpraca po prostu wielu stron i na naszym gruncie polskim także. Super, dziękuję, gratuluję, można.
1: Posłuchajmy premiera, który witał Andrzeja Poczobuta na takim zamkniętym przejściu polsko-białoruskim w Białowieży, a po wielkich słowach przejdziemy do konkretów, jak to w ogóle mogło się stać, że Andrzej Poczobut opuścił białoruskie łagry.
9: Moment był bardzo wzruszający. W sumie, no, było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Ja byłem bardzo poruszony, już o tym informowałem tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta, kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie no, to było coś niesamowitego, kiedy mówi, no ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał. No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem, ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości, także od nas masz pełną pomoc, wszystko, co tylko będzie ci potrzebne, ale każdą twoją decyzję uszanujemy. To człowiek, jak wiecie, bardzo zdeterminowany, odważny, więc najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie, ale może liczyć na naszą wszechstronną pomoc.
1: Drodzy Państwo, a tych pięciu, których my wydaliśmy, my, Mołdawia i Rumunia, podpisało takie lojalki, że nie wjadą do krajów Unii Europejskiej nigdy więcej. Tutaj kluczowy był rosyjski archeolog Aleksander Budjagin, zatrzymany przez Polskę na wniosek Ukrainy. Bardzo Kremlowi zależało, żeby został uwolniony. Ale no tu padły wielkie słowa. Ja jestem też od tego, żeby mówić o konkretach. Amerykanie mają swoje interesy, drodzy Państwo, w relacjach z Białorusią i Białoruś też ma interesy w relacjach z Ameryką. Amerykanie chcą kupować białoruskie nawozy. Chcą, żeby znieść embargo na te nawozy, które nałożone po wybuchu wojny. Bo chcą kupować nawozy na Białorusi, a nie w Kanadzie, w której mają poważne konflikty, a jednocześnie Łukaszenka chciał, żeby jego osobisty samolot dostawał części, żeby miał do niego części zamienne i żeby Bielawia, czyli białoruskie linie lotnicze, została zdjęta z listy sankcyjnej. I to był element tego dealu, to znaczy nawozy, części zamienne do samolotów i w ramach tego naciski Amerykanów, żeby zwolnić Poczobuta. Taki jest realpolitik Grzegorz Schetyna.
0: Tak, pewnie taki jest realpolitik, jak mówi pan redaktor, tylko chcę powiedzieć, że to wszystko jest, to są prawdziwe tezy, które pan przekazuje, tylko to, że na tej liście pięciu znalazł się Andrzej Poczobut, znaczy to jest największy nasz sukces, to bo prawda. Tam mogło być każde inne nazwisko.
1: Ale panie bo jest, to wrzucę
0: Amerykanie
1: kamyczek.
0: Amerykanie mają kogo wymieniać, panie redaktorze.
1: Wrzucę kamyczek tak do państwa ogródka, państwa jako polityków, bo przez te lata i zarządów PiSu, i zarządów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u. Były różne wymiany. Też oddaliśmy zatrzymanego w Polsce rosyjskiego szpiega
0: Rubcowa.
1: Daliśmy go Amerykanom. Oni go wykorzystali do swojej wymiany, a myśmy wtedy Andrzeja Poczobuta nie wyciągnęli.
0: Żebyśmy powiedzieli tak, że jeszcze był przecież handlarz bronią Bud. Tam była, tylko żeby sprawę powiedzieć na tyle, na ile można mówić. To jest, nie byłoby tej wymiany, gdyby nie Amerykanie. To Amerykanie decydują, kogo wymieniają i z kim, i kto daje gwarancję. Chodzi o to, żeby wprowadzić, znaczy to nie jest takie oczywiste. Dla nas sprawa Andrzeja Poczobuta jest symboliczna, jest emocjonalna, jest znaczy historyczna, wszystko tam jest. Wszystko, co dla nas ważne, jest Andrzejem, Andrzej Poczobut jest tego symbolem. Natomiast Amerykanie i jeszcze szczególnie, że ta sprawa naprawdę, czy Rubcowa, te poprzednie, przecież tam była jeszcze jedna, było bardzo blisko, żeby Andrzej Poczobut był w następnej wymianie, tak? Wycofał się Łukaszenka w samej
1: jesienią zeszłego roku.
0: Ale jeżeli prawda jest, a prawda jest taka, jaka jest, to znaczy, że to Amerykanie pilnowali tej wymiany, to Amerykanie byli na granicy,
1: byli.
0: Żeby po prostu wyegzekwować. Nie mieli zaufania i to, co pan mówi o tej kwestii, czy nawozów, czy kwestia ruchu linii lotniczego, linii lotniczych, zdjęcia sankcji z tego, było kluczowe, ale wprowadzić nazwisko Andrzeja Poczobuta i księdza Gawła, niedawno przecież także aresztowanego, jest jednak sukcesem naszych służb. No to trzeba sobie wprost powiedzieć. Można tworzyć atmosferę, można budować relacje, ale na końcu są najważniejsze te kilkadziesiąt minut, gdzie wypisuje się tę listę, gdzie akceptuje się nazwiska i potem to egzekwuje. I to się udało. I uważam, że to jest bardzo ważny sygnał.
1: Dobrze, ale to pójdę dalej. No, proszę mi pozwolić być adwokatem diabła. Tak czy inaczej oznacza to, że Amerykanie są na ścieżce do normalizacji relacji z Białorusią. Taką, jaką ona jest.
0: Biznesowo biorą pod uwagę oczywiście takie rzeczy, o których mówił pan redaktor. To jest czysta polityka. Chodzi o to, żeby w tym wszystkim zmieścić konieczności z polskiej strony, jakim na przykład było wypuszczenie Andrzeja Poczobuta, chociaż Polska przez Łukaszenkę jest uważana jako kraj, który obok Litwy najbardziej daje wsparcie opozycji na Białorusi, najbardziej walczy z Łukaszenką i ustawia całą politykę europejską. Więc trzeba jedno połączyć z drugim. Na tym polega trudność tej polityki.
1: Amerykanie naciskają na Litwinów, żeby te nawozy, które będą kupować przez ich terytorium, były transportowane. Marek Sawicki.
7: No i to już jakby cała sekwencja tych wydarzeń. Oczywiście Ameryka, która przez dziesięciolecia nam się kojarzyła z prawami człowieka i z obroną demokracji, dzisiaj ma nieco inną twarz. Ma twarz Trumpa relacji biznesowej.
1: Wie pan co, no może to w naszym regionie się tylko Ameryka właśnie kojarzyła tak, z prawami człowieka. W wielu innych regionach świata
2: to bywało różnie. Się nie kojarzyła.
1: Bywało różnie.
7: Nie polemizuję. Natomiast jasno tutaj widać, bo też wczoraj tam żeśmy prowadzili taką dyskusję, nagle komuś się, że tak powiem, zaczyna marzyć, że Białoruś będzie się demokratyzować, że będzie nawiązywać do wolnego. Nie, absolutnie nie. Białoruś nie jest wolna, nie będzie wolna, póki jest Putin, póki jest Łukaszenka. Białoruś jest tylko i wyłącznie rosyjską prowincją, a cały deal nie dogadałby Trump, gdyby nie rozmawiał bezpośrednio z Putinem. Więc to są rozmowy tych dwóch panów. Zdecydowali, że trzeba uruchomić transz eksportu nawozów, że być może także na jakimś etapie Ameryka będzie zaopatrywała się w uran także z zasobów rosyjskich. W związku z tym deale biznesowe, a dobrze, że przy okazji rozwiązano problem, na którym nam rzeczywiście bardzo zależało.
2: Jedno zdanie tylko.
1: To jedno.
2: Jedno, bo ja miałam tylko w pierwszej części, więc jak pan przychodzi do takich konkretów, to chcę dorzucić swoje. No jakby polityka i biznes, czy kwestie związane z gospodarką, to też jest połączenie osobiste i oczywiste i w tym gronie trzeba tego tłumaczyć. Więc jeżeli nie można na tym etapie uwolnić Białorusinów od Łukaszenki, no to ja to czytam tak, co robią Amerykanie, przynajmniej w sensie biznesowym, ekonomicznym, próbują gdzie się da wyrwać kawałek tej Białorusi
1: pani
2: z rąk
1: poseł.
2: Putina. No ale oczywiście,
1: poseł,
2: że tak, no państwo nie miejcie
1: pani
2: złudzeń.
1: Poseł, pani poseł, w interesie Łukaszenki...
2: No, przepraszam bardzo, kwestie polityczne to jedno, ale gospodarcze to
1: jedno.
2: Jeżeli cała Białoruś będzie finansowo uzależniona i każdy najmniejszy biznes od Putina, to nawet jak wymienimy tam w końcu kiedyś tego prezydenta, no to co z tego, jak
1: pani
2: gospodarczo
1: poseł,
2: będzie
1: ja
2: uwikłana
1: zapytać, czy pani
2: kwestie
1: uważa,
2: z Rosją. Więc
1: pani
2: to
1: poseł,
2: jest taka próba i ja czytam, że to właśnie o to chodzi, żeby ten kawałek też w sensie ekonomicznym uszczknąć
1: pani uważa, że,
2: czy i wyrwać
1: pani uważa, Putinowi. Zaraz do Bromirowi coś się szukuje.
7: Białorusini z tego biznesu coś skorzystają.
2: Reżim Łukaszenki skorzysta.
1: Czy pani uważa, że możliwa pieniądze. Byłaby
7: rodzina
1: wymiana?
7: Nagle.
1: Drodzy państwo, bo chcę dopytać panią poseł. Czy pani uważa, że byłaby możliwa wymiana, w której dla Rosjan kluczowy był ten archeolog Aleksander Butiagin i oni sami zwrócili się, uwaga, nie mając z nami żadnych kontaktów, zwrócili się przez służby, do MSZ-u. MSZ zorganizował spotkania naszych służb, naszego wywiadu z FSB. negocjowali jego wypuszczenie i elementem tego wypuszczenia był Andrzej Poczobut, a pani uważa, że tak naprawdę ten deal to jest deal Łukaszenki wbrew Putinowi.
2: Ja tylko myślę, czytam, co oni robią, jak to rozumieją, ale proszę mi pozwolić, ja akurat uważam, że podzielam pogląd, że to jest naiwne. Ja tylko dołączam się do głosu, co tam tym Amerykanom w głowie siedzi i co oni kombinują. Zgadzam się, że póki co jest to próba, tak to czytam, ale jest to w mojej ocenie i patrząc przez lata obserwuję to, co się dzieje na Białorusi, jest to oczywiście podejście naiwne, natomiast co z tego będzie dalej wynikać,
1: zobaczymy. Ja to czytam, jeśli pozwolą państwo wyrażać swoje zdanie, jako próbę legitymizacji tego reżimu i przygotowanie sukcesji. Dobromir Sośnierz, bardzo proszę.
6: No nie popadajmy też w takie naiwne, moim zdaniem, tłumaczenie. Tak, jest to próba, niezależnie od tego, czy trafiona, czy nie, nawiązywania własnych relacji z Białorusią. I niedobrze, że rzeczywiście takie rzeczy są załatwiane przez nas w ten sposób, że nasza sprawczość w tym wypadku polega tylko na tym, że się ustawiamy w bardzo długiej, jak się okazało, kolejce, żeby nasze interesy zostały uwzględnione, bo naprawdę powinno być odwrotnie. To Amerykanie, jak mają jakąś sprawę do Białorusi, powinni dzwonić do nas, a nie my do nich.
1: Tak się nie dzieje.
6: No, tak się zdecydowanie nie dzieje i to jest moim zdaniem skutek błędnej
1: polityki. Ale pan uważa, że powinniśmy zbudować relacje z Łukaszenką takiej, żeby
6: powinniśmy ich przede wszystkim nie torpedować swego czasu, na przykład delegitymizując jego władzę i ogłaszając, że sfałszował wybory, niezależnie czy jej faktycznie
1: sfałszował. Ale jeśli pan pozwoli, to pana dopytam od razu, panie pośle, okay. Chcę dopytać. I za rządów Platformy Sikorski tam jeździł, za poprzednich rządów Platformy, próbował budować relacje z Łukaszenką. Za rządów PiSu także politycy jeździli, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Mam wrażenie, że każdy próbował do momentu, kiedy on brutalnie spacyfikował protesty po sfałszowanych wyborach. Pan uważa, że wtedy chyba w 20 roku, że powinniśmy po prostu machnąć na to ręką, co się stało wtedy? A
6: nie machnęliśmy i co osiągnęliśmy? Zdaje się, że nic.
1: Powinniśmy
6: zawsze na to, w takiej sytuacji policzyć armaty i sprawdzić, czy wystarczy na to, żeby coś zmienić, tak? Bo jeśli nie, to nie, tak jak w poprzednim punkcie mówiłem, no nie zawsze warto być tym, który ma rację w tych publicznie toczonych sporach. Wytoczenie takiego działa, że ktoś sfałszował wybory, jest bardzo ciężkim działem na arenie w stosunku
1: do Amerykanie też tak wtedy uważali.
6: Okej, ale to Amerykanie nie mają tego problemu, który my mamy, tak?
3: Ale panie pośle,
6: że to jest nasz sąsiad. W związku z tym ogłaszanie czegoś takiego, no, trzeba mieć naprawdę dobrze przemyślane kolejne ruchy, bo wiadomo, że to oznacza de facto delegitymizację czyjejś władzy na miejscu. Nikt tego o swojej władzy nie chce słuchać. W związku z tym zerwanie bardzo poważne wszelkich relacji. Ostatecznie kończy się to w długiej perspektywie, ta nasza polityka obrażania się na Białoruś, tym, że wpychamy ją tylko coraz głębiej w łapy Putina, no bo on też ma coraz mniejsze pole manewru, oczywiście nie jest to jedyny czynnik, żebyśmy też tego nie przeceniali, czy my tam coś ogłosiliśmy, czy nie. Natomiast jest to element, jeden z wielu, naszej polityki, która doprowadziła nas do momentu, w którym musimy z Białorusią rozmawiać za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. To nie jest dobra sytuacja. Nie jest dobrą sytuacją to, że Białoruś teraz nie ma już żadnych innych możliwości. W tej chwili wydaje się trudne do odwrócenia i tu podzielam, że jeśli Amerykanie myślą, że tymi ruchami coś istotnego już w tej chwili zmienią, to wydaje mi się, że jest na to też za późno, zwłaszcza po tym, że Łukaszenka widział, co się stało z Ukrainą po tym, jak próbowała się uwolnić i jak na ile Ameryka wywiązała się
1: ze swojego...
3: Panie pośle, rzeczywiście Białoruś była takim hubem, przez który mogliśmy realizować nasze interesy gospodarcze, nawet obok Rosji z pozostałymi państwami utworzonymi po rozpadzie Związku Radzieckiego. Sam wielokrotnie tam jeździłem, wiele rzeczy ustalałem i wydawało się, że Rosjanie tego aż tak mocno nie pilnują. Natomiast po aneksji Krymu, a już także po użyciu Białorusi do inwazji w 22 roku na Ukrainę, Białoruś praktycznie utraciła jakiekolwiek znamiona samodzielności. To jest problem.
6: To prawda, Karolina,
4: na Białorusi panuje bezwzględna dyktatura. Ja z bliska obserwowałam kwestie dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego mniejszości polskiej, bo mieliśmy jeszcze do pewnego momentu kontakt z osobami, które po prostu propagowały polskość, czy też prowadziły tam te zajęcia i po prostu widać było, jak się zaciska ta pętla. Już niemożliwe jest jakiekolwiek działanie, które nie jest działaniem, które jest przyjazne Łukaszence. Zgadzam się, że to nie jest wcale taki prosty rachunek, że wielkim sukcesem naszym jest na pewno to, że Andrzej Poczobut jest w Polsce i wiemy też, jakie mechanizmy zadziałały. Tak? Znaczy, dla nas to jest ogromny sukces dla niego osobisty, ogromny sukces też dla Polski, ale bardzo niepokojące jest to, że Ameryka chce rozpoczynać handel, czy też jakoś normalizować te relacje, dlatego że to też oznacza, to jest, że to jest kolejny element takiego ocieplania relacji z Rosją tak naprawdę. I widać było, że Donald Trump, te jego spotkania z Putinem, czy telefony do Putina, obiecanki, rozmowy, pokazują, że on ciągle zerka na tą Rosję jako na potencjalnego partnera do robienia ważnych interesów.
1: Jeszcze ostatnie zdanie Grzegorz Schetyna, bo jeszcze ważny temat dla Państwa.
0: Ja bym tylko chciał powiedzieć tak, pamiętajmy, że ponad 770 więźniów politycznych cały czas jest na
1: Polsce. 500 zostało już uwolnionych.
0: Ale to nie jest tak, że to jest normalny kraj, że musimy szukać...
4: Nie, to nie jest normalny kraj.
0: Odnoszę się do poprzednika głosu, że my musimy tutaj szukać relacji.
1: Pan Dobrowicz raczej uważa, że to jest dyktatura, z którą trzeba żyć.
0: Ja tylko chcę powiedzieć, że naprawdę wykorzystanie momentum i to się udało. Tak. Butjangin był bardzo ważny, jest archeologiem, był list ekstradycyjny. Mówię o...
1: Podobno jest wysoko gdzieś tam w służbach notowanych.
0: Tak, zależało Rosji bardzo... Znaczy w wariancie relacji z Ukrainą. Ukraińcy przecież był poszukiwany przez...
1: On był poszukiwany przez Ukrainę, zatrzymany przez Polskę.
0: Tak jest. I dlatego to udało się wykorzystać ten moment. Proszę też pamiętać, że Andrzej Poczobut był, jak sam mawiał Łukaszenka, najważniejszym w jego talii, tak, do wymiany. Więc tutaj po prostu udało się znaleźć taki moment i wykorzystaliśmy to.
4: Jedną rzecz powiem, że kluczowe jest to, że udało się, żeby on wyjechał trochę na własnych warunkach. Że może tam wrócić, że może prowadzić swoją działalność, a nie tak,
1: pani,
4: że
1: pani minister, powroty na wschód bywają ryzykowne, nie jeden się o tym przekona.
4: Tak, zgadza się. Polacy jeszcze... od lat 30. mają z tym...
1: Mamy jeszcze jeden temat, bardzo proszę.
8: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Spośród wielu rad doradczych, które tworzy prezydent, powstała Rada do Spraw Nowej Konstytucji. Prezydent zapowiada, że taki projekt do końca swojej kadencji przygotuje. Jednocześnie Marcin Mastalerek, były współpracownik poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy, zbiera podpisy pod zorganizowanie referendum razem z wyborami, żeby Polacy zdecydowali, czy ustrój ma być prezydencki, czy parlamentarny. Coś z tego będzie, drodzy Państwo, z tych prac konstytucyjnych, Marek Sawicki?
7: No więc chcę wyraźnie podkreślić, że od 2016 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której konstytucja nie jest respektowana i coraz gorzej jest z jej wykonaniem.
1: Czyli oskarża pan rządy Prawa i Sprawiedliwości?
7: Szczególnie w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Ja przypomnę, że kwestia zaprzysiężenia trzech nadmiarowych sędziów przez prezydenta Andrzeja Dudę nie miała nic wspólnego z respektowaniem konstytucji. Natomiast też niedrukowanie orzeczenia przez panią Beatę Szydło. To jest jakby kontynuacja. I też chcę to podkreślić, że teraz też obecna większość parlamentarna i premier nie drukuje orzeczeń Trybunału, który de facto Trybunałem przestał być, więc jakoś z tego pata trzeba
1: dobrze
7: wyjść.
1: Ale czy ta nowa konstytucja to jest jakiś projekt wyjścia? To jest taki reset konstytucyjny? Konfederacja często o tym wspomina.
7: My także mówimy o tym resecie konstytucyjnym. Zresztą w 23 roku kilka razy publicznie mówiłem, że czas najwyższy, żeby obecna większość parlamentarna powołała komisję konstytucyjną, która by składała się nie tylko z parlamentarzystów z koalicji i opozycji, ale także środowisk pozaparlamentarnych, szczególnie prawa.
1: Na tę fundamentalną kwestię jak pan odpowie? Ustrój, w którym premier jest głównodowodzącym, czy prezydent? Bo w tej chwili mamy taki...
7: Ale panie redaktorze, pan podział, oczekuje, że prezydent może ode mnie blokować odpowiedzi zero-jedynkowej.
1: Nie, natomiast ja uważam, pan, mając doświadczenie,
7: że trzeba o tym zacząć dyskutować. W mojej ocenie, jeśli chodzi o uwarunkowania europejskie i także nasze historyczne, to bardziej skłaniałbym się ku modelowi kanclerskiemu, czyli bardziej ku modelowi z wiodącą rolą premiera. Ale zacznijmy o tym rozmawiać, bo jeśli nie będziemy o tym rozmawiać, jeśli dzisiaj moja strona koalicyjna uprze się, że nie siadamy do stołu i nie rozmawiamy, a tylko pan prezydent i druga strona będzie przygotowywała model nowej konstytucji, to się może okazać za 2 lata, że rzeczywiście pan prezydent Nawrocki przeforsuje model prezydencki w Polsce, więc trzeba usiąść i trzeba o tym rozmawiać. Ja byłbym otwarty.
1: Mirosławę Stachowiak-Różecko.
2: Ja już nie chcę wykorzystywać swojego czasu na opowiadanie, jak to tam z tymi sędziami na zapas i od czego się zaczęło przywoływać. Zostawmy to na marginesie w tej chwili, bo moim zdaniem potrzeba jest rozmawiania o konstytucji w tej chwili przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo. To powinno być priorytetem i to wszyscy my politycy powinniśmy mieć przed oczami. Czyli kwestia podziału kompetencji, prawda? To za co odpowiada rząd, za co odpowiada prezydent, żeby tu nie było sporu, bo to są sprawy w obliczu tego, co się dzieje w tej chwili w Europie i na świecie, niezwykle istotne, żebyśmy w razie kryzysu, przepraszam, utraty bezpieczeństwa, nie tracili czasu na zastanawianie się, kto
7: ale
2: za co odpowiada.
7: Ale konstytucja obecna też to określa, tylko sensie, ze strony przestały ją przestrzegać.
2: Ale czy nie możemy w tej sprawie porozumieć, mimo że ona leży na stole i się okazuje, że jednak
7: może nowej
2: się
7: też
2: różnimy.
7: Nie będziemy przestrzegać.
2: No ale podejmijmy taką próbę, sam pan mówi, że
7: ja
2: warto.
7: Ja jestem za.
2: No więc właśnie, no więc uważam, że warto. Ja osobiście akurat skłaniałabym się do prezydenckiego systemu, jeśli by mnie ktoś pytał o opinię
1: ja tak
2: na ten temat.
1: Prezes Kaczyński kilka wariantów.
7: Piłsudski też chciał modelu prezydenckiego, skończyło się zamachem majątku.
1: Jak Lech Kaczyński był prezydentem, to wtedy obowiązujący projekt Prawa i Sprawiedliwości drastycznie wzmacniał sąd prezydencki, a kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło po roku 2015, to
2: ale ja przepraszam, ja wyrażam swój osobisty pogląd. Słyszałam opinię koleżeństwa przy okazji tej dyskusji, którzy wyrażają zupełnie inne, więc spokojnie,
1: Schetyna.
2: No po prostu.
1: Silny premier,
2: dyskutujemy,
1: prezydent.
2: Czy
0: ja bym powiedział, że ja patrzę na to inaczej, bo uważam, że tu nic... Ten projekt, ta zapowiedź nie ma nic wspólnego z napisaniem konstytucji. Tu chodzi o czystą politykę w wykonaniu kancelarii prezydenta. Widzę, jakie osoby mają być zaproszone do tego zespołu. Tam są ludzie z Konfederacji, tam są ludzie ze środowisk Kukiza. Ja mówię, znaczy, wie pan, nie mam może takiego doświadczenia politycznego jak pan, ale mi się wydaje, że jak konstytucję się pisze, pamiętam tą konstytucję pisaną i przyjmowaną przez referendum, ile to trwało, jaki to był proces, ile to się, jak to się ucierało, jak zmieniały
1: i wybory. Ma pan pretensje do prezydenta, nie, że nie zaprosił mam... tylko jedną stronę nie,
0: tak,
1: z sceny politycznej.
0: Bo ja uważam,
1: do rady,
0: że
1: tak?
0: jeżeli, bo ja jak słyszę o, na przykład o propozycjach resetu konstytucyjnego odnośnie niektórych rzeczy, tak, o rozdziale relacji z Unią Europejską, o Trybunale, sprawach sądowniczych, czy jak słyszę takie projekty, to wiem, że ktoś chce usiąść i rozmawiać o konkretach, tak? O zapisach ponad politycznymi podziałami, żeby ustabilizować system państwa. A jak ktoś zaprasza, zaczyna od zaproszenia i robi to ze środowiskami takimi, które pokazują przede wszystkim, moim zdaniem, wolę prezydenta do budowania pewnego zaplecza politycznego. Bo tutaj nie słyszę o Jarosławie Kaczyńskim, który pewnie w tej sprawie ma inny pomysł na konstytucję i uważa, że on jako pierwszy powinien być pytany przez prezydenta, w jaki sposób widziałby stworzenie takiej rady konstytucyjnej, tak, do napisania konstytucji. To jest dalszy ciąg, to jest etap, uważam, budowania podmiotowej pozycji prezydenta, który będzie miał plany polityczne w najbliższych wyborach za 1,5 roku. Uważam, że to jest świadectwo takiej sytuacji.
1: Dobrą jest ośmiesz, że oczywiście przedstawiciele Konfederacji będą w tej radzie.
6: Znaczy, inicjatywa jest oczywiście cenna i należy poważnie tę dyskusję zacząć. Nie sądzę, że ona akurat jest w stanie do czegoś konstruktywnego w krótkim czasie doprowadzić, bo to wymaga w większości przekraczającej ani obecne, ani prognozowane możliwości obozu prezydenckiego, więc nawet w jakimś poszerzonym składzie, więc
1: no też referendum, myślę, że... to jest masa wyzwań, jeśli chodzi o przyjęcie nowej konstytucji.
6: Tak, no generalnie należy rozdzielić dwie rzeczy, tak? Ten reset konstytucyjny, który jest jednak znacznie skromniejszym przedsięwzięciem, i napisanie nowej konstytucji. Obie są potrzebne, natomiast nie w tym samym stopniu i tak samo pilne. Reset konstytucyjny jest pilny i powinien polegać na wniesieniu zmian, które są absolutnie niezbędne do tego, żeby te instytucje...
1: Do zmian obecnej konstytucji, tak?
6: Tak, tak. No to musi być w formie poprawki do obecnej konstytucji, tak, żeby łatwiej było uzyskać wokół tego konsensus i pracę trwały.
1: A czego miałoby to dotyczyć? Trybunału konstytucyjnego.
6: Tak, no wygaszenia tej, odnowienia jakby zarejestrowania składu tych ciał i niezbędnych poprawek na przyszłość, żeby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, które się pojawiły. Ale tych
1: no,
6: ciał,
1: będziecie mieli swoich ludzi u prezydenta, możecie to zaproponować.
6: No cały czas to proponujemy, natomiast do tego nie wystarczy przekonać prezydenta albo tylko premiera, tylko te dwie strony przede wszystkim musiałyby być skłonne do tego, żeby razem coś przedsięwziąć, a myślę, że takie przedsięwzięcie będzie miało wtedy realne szanse, kiedy przedstawiciele obu stron wyjdą i ogłoszą coś razem, bo jeśli jedna coś ogłosi i zaprosi drugą, to już wiadomo, że druga to skrytykuje i powie, że to jest głupie i bez sensu.
1: To ja zachowam sceptycyzm, czy obie te strony, mówimy o głównych partiach politycznych,
6: ja też jestem sceptycznym
1: są gotowe do zmian obecnej konstytucji.
6: Mówię, co trzeba zrobić, a nie co
1: Karolina Żołopurzuk zapewne wyrazi przywiązanie do obecnej konstytucji, która jest dzieckiem Aleksandra Kwaśniewskiego, jakby nie patrzeć.
4: Tak, dziękuję panie redaktorze, to już nie muszę wyrażać. Uznajmy, że wyraziłam, ale powiem, że zdarzyło się właśnie po raz kolejny bardzo wyraźny moment, że w polskiej polityce rzadko myślimy systemowo. To znaczy zmiana konstytucji, gdyby miało do niej dojść, byłaby bardzo poważną zmianą systemową. A tutaj nagle słyszę ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że najważniejszy byłby system prezydencki, no bo jest wasz
2: ale
4: prezydent.
2: Ale dlaczego pani mówi coś, czego ja nie powiedziałam? No
1: tak
2: naprawdę
1: jak, bez tak jak powiedziała pani poseł Stachowiak-Różecka, są różne głosy są
4: Dobrze. Czyli rozumiem, że gdyby na przykład Magdalena Biejat była prezydentem, również uważałaby pani, że system prezydencki należy wzmacniać. Kwestia jest następująca, że nie możemy pochopnie podejmować decyzji, które będą wpływały na życie naprawdę każdego obywatela i tworzyć z tego tylko i wyłącznie oręż polityczną, tak jak mówił pan senator. Problem polega na tym, że jeśli widzimy pola do zmiany, a widzimy pewne pola do zmiany w konstytucji, to powinniśmy podejść do tego systemowo, to znaczy spojrzeć nie tylko na historię naszych konstytucji, historię naszego kraju, historię naszego regionu także i tradycje polityczne, jakie są w Polsce i na tej podstawie ewentualnie rozmawiać na temat tego, jak udoskonalać system, który mamy. Natomiast teraz pokazywanie, że ta konstytucja jest tylko i jest babolem, tak jak mówi przedstawiciel Konfederacji, jest tak naprawdę podważaniem fundamentów naszego prawa, ale też przede wszystkim przyzwolenia.
1: Pani minister, ale tak z ręką na sercu, czy pani uważa, tak? Mniej więcej przez ostatnie lata musieliśmy wszyscy poznać konstytucję. Tak. Czy pani uważa, że konstytucja w Polsce obowiązuje?
4: Uważam, że...
1: Cisza.
4: Znaczy, bo nie chcę udawać, nie chcę dawać głupich odpowiedzi albo
1: proszę
4: motywowanych tylko emocjami. Nie... Uważam, że...
1: Ja pani podam jeden przykład. Pierwszy z brzegu, nie będziemy się co do tego kłócić. Konstytucja mówi, że Trybunał Konstytucyjny ma 15 sędziów. On nie ma 15 sędziów. Wyście nie wybierali sędziów po dojściu do władzy. Prezydent odpychał za przysiężenie części sędziów. Mówimy już o Karolu Nawrockim. W związku z tym nie ma 15 sędziów, chociaż jest powiedziane w Konstytucji, że
4: ma być 15. Uważam, że Konstytucja poprzez ciągłe łamanie prawa, nadinterpretację, kiedyś był ten termin falandyzowania prawa, czyli to, co się tak naprawdę... przyjęło, czyli po prostu naciągania tego prawa.
1: Obowiązuje czy nie, pani minister?
0: Warto zrobić wiele, żeby obowiązywała.
4: Obowiązuje wiele. Znaczy uważam, że inaczej. Chciałabym spojrzeć na konstytucję jako na pewne wyzwanie.
1: Pani minister, to jest proste pytanie. Czy pani uważa, że konstytucja od A do Z, od pierwszego do ostatniego artykułu jest w Polsce realizowana także przez was polityków?
4: Na pewno jest fundamentem naszego prawa.
1: Ale pani,
4: i powinien robić wszystko.
1: Proste pytanie zadałem. Ja pani powiem.
0: Ale któż,
1: nie obowiązuje. Nie,
0: kto łamie konstytucję, staje przed Trybunałem Stanu. To też jeszcze nie obowiązuje.
1: Ale Trybunał Stanu nie obowiązuje. No co pan mówi?
2: Mirosława
1: Stachowiak-Różecka kończy.
2: Przepraszam, szanowni państwo, bo doszliśmy do takiego wysokiego celu. Czy ustrój taki, czy prezydencki, czy kancelarski.
1: Konstytucja obowiązuje.
2: Szanowni państwo, rządzicie za pomocą rozporządzeń i uchwał. Rządzicie, choćby ostatni przykład, no w edukacji jest dużo, cała reforma
4: tak
2: edukacji omija się weto prezydenta i wprowadza się rozporządzeniami poważną reformę. Ostatni przykład, najświeższy, pani Cienkowska wprowadza nowy podatek za pomocą rozporządzenia.
7: Obie państwo omijacie konstytucję, to jest prawda.
1: Pan minister Sawicki podsumował, obie strony nie przestrzegają konstytucji w pełni. Nie można konstytucji...
2: Rozporządzeniem wprowadza podatek.
4: świat. Ale to jest nieprawda.
1: Ale drodzy państwo,
4: naciągaliście państwo konstytucję, łamaliście tak naprawdę wszystkie przepisy.
1: To chwileczkę, pani Misze, jak to, pani, drogie, szanowne panie, jak to brzmiało, pani Misze, że obie strony nie do końca przestrzegają konstytucji.
4: Ale to się nie zgadza. Czy
7: przestrzegają w takim zakresie, jakim uważają dla siebie, że te zapisy są
0: zgodne. Trybunał Stanu dla wszystkich, którzy nie przestrzegają.
1: Nie obowiązuje Trybunał Stanu, proszę państwa.
7: Ale konstytucja 3 maja też miała być po 25 latach rewidowana.
0: Którzy łamali konstytucję, muszą stanąć przed Trybunałem Stanu.
1: Który nie działa, panie senatorze.
7: Ale jak widzisz, konstytucję 3 maja uchwalono za kilkanaście miesięcy drugi raz.
0: I to jest znak. I to jest znak pamięci na dzisiaj.
4: Prawda, że te wydarzenia są ze sobą połączone.
1: W dniu 3 maja, w dniu święta konstytucji, pokłóciliśmy się o konstytucję. Drodzy państwo, to był 7 dzień tygodnia w Radiu. Grzegorz Schetyna, Mirosława Stakowiak-Różecka, Marek Sawicki, Karolina Zioła-Pużuk. Dobrze, dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
8: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Na początek najnowsze informacje w sprawie pożaru w Gliwicach, gdzie, jak wiecie z naszych wiadomości, płoną materiały na terenie dawnej fabryki drutu przy ulicy Dibuła. Ogień na szczęście już się nie rozprzestrzenia. Aktualnie w działaniach bierze udział łącznie 68 zastępów straży pożarnej oraz 221 strażaków. Na miejscu w dalszym ciągu prowadzone są intensywne działania gaśnicze. Nie ma osób poszkodowanych. Na bieżąco prowadzone są również pomiary jakości powietrza, które nie wskazują na występowanie zagrożenia dla mieszkańców. Mimo to władze miasta apelują o zachowanie ostrożności i unikanie miejsca zdarzenia. Donald Tusk z dwudniową wizytą w Armenii. Wczoraj spotkał się z premierami Kanady i Wielkiej Brytanii. Politycy rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i wsparciu dla Ukrainy. A dziś w Erywaniu wezmą udział w obradach Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Zaproszonych zostało w sumie 48 szefów państw i rządów. Po raz pierwszy w forum weźmie udział kraj spoza Europy, właśnie Kanada. Przy okazji szczytu Tusk ma też rozmawiać m.in. z prezydentami Ukrainy i Turcji. EWP w 2020

0: Z Belmy Jarosław Zakrzewski.
1: Są miny programowalne, czyli programujemy czas samolikwidacji i samoneutralizacji. Sprawia to, że po okresie ich działania zaprogramowanego są one bezpieczne, można je wszystkie ściągnąć i mamy przywrócone do życia obszary niewycięte, podobnie jak to się dzieje z rozwiązań lat 50.
0: Bydgoska Belma docelowo będzie w stanie wyprodukować nawet 1 000 000 sztuk rocznie, również dla Rumunii, Finlandii i państw bałtyckich. Polska armia ma dostać miny do 2029 roku. Ratownicy na motocyklach zaczęli sezon. Docierają tam, gdzie zwykła karetka często nie może. Przeciskają się przez zakorkowane drogi, wjeżdżają przez wąskie bramy. Motoambulanse w systemie ratownictwa mają już stałe miejsce, mówi Radiu Z ratownik medyczny z Łodzi Adam Stępka.
2: Najczęściej te motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego dysponowane są do zdarzeń w miejscach publicznych. To są chociażby przypadki utraty przytomności na ulicy. Są to wszelkiego rodzaju wypadki komunikacyjne. To jest taki motocykl, troszkę bym powiedział, nawet uterenowiony. Poradzi sobie nawet ze zjechaniem z jakichś niewielkich schodów, co zwiększa tak naprawdę znacznie jego mobilność w takich ciężkich warunkach.
0: Motoambulanse będą dyżurować do końca września. Docelowo w Polsce ma działać około 100 motocyklowych karetek. Sukces lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Skutecznie wybudzają pacjentów ze śpiączki dzięki rehabilitacji multisensorycznej. Mózg chorego stymulowany jest wszystkimi zmysłami. Ostatnio medycy w ten sposób wybudzili 41-letniego pana Karola spod Rzeszowa, który 9 miesięcy temu miał wypadek. Jego wybudzenie to był cud, mówił. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Miesiąc temu Karol się wybudził, czuje się coraz lepiej. Mówi, pisze także po angielsku. W rozmowie ze mną teraz ma nadzieję na nowe życie. A to wszystko dzięki wyjątkowej rehabilitacji. Mózg pacjenta chłonie wszystkie zmysły. Pomagają nie tylko medycy, ale i rodzina, dodaje profesor Tomasz Blicharski, szef Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
4: Ponieważ ciepły ton głosu matki jest zawsze silniejszy od osoby obcej.
3: To jednak wielomiesięczny wysiłek i praca wielu specjalistów. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Leczenie jest darmowe, skorzystać mogą z niego pacjenci z całej Polski. Cyfrowa rewolucja w obsłudze cudzoziemców. Polska wdrożyła ogólnokrajowy system MOS. Dzięki niemu wnioski o pobyt nie będą już składane na papierze, a przez internetowy formularz. Pracownicy urzędów wojewódzkich nie muszą ręcznie przepisywać danych z papieru na komputer, mówi szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Tomasz Cytrynowicz.
5: Z naszych wyliczeń wynika, że co najmniej 74 tysiące roboczo dni zostanie oszczędzonych przez wojewodów wyłącznie na taki proces związany z logistyką obsługi papierowych wniosków.
0: Cudzoziemcy nadal będą musieli stawiać się w urzędzie osobiście, żeby złożyć swoje odciski palców, a termin ich wizyty będą wyznaczać wojewodowie. Linie lotnicze ograniczają albo kasują połączenia. W Polsce szczególnie mocno odczuli to pasażerowie niemieckiej Lufthansy, bo przewoźnik wycofał się z lotnisk w Bydgoszczy, Rzeszowa i z Katowic. Jakie prawa przysługują pasażerom, którym nagle odwołano lot? Sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Europejskie przepisy wskazują jasno.
7: Pasażerowi przysługuje zwrot kosztów biletów, który powinien być dokonany w ciągu 7 dni. Przewoźnik może też zaproponować mu lot alternatywny na porównywalnych warunkach.
6: A gdy lot skasowano na 2 tygodnie przed terminem lub mniej, mamy jeszcze prawo do odszkodowania, tłumaczy Aleksandra Osuch z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Z tym, że przewoźnicy zazwyczaj od takich wypłat starają się wykręcić, ostrzega ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
8: Moja rada zawsze jest taka, aby walczyć.
6: Odszkodowania sięgające nawet 600 euro należą się też za opóźnienia przylotów dłuższe niż 3 godziny.
0: Jak doradzają eksperci, w ostateczności można oddać swoje roszczenia o rekompensatę wyspecjalizowanym firmom prawniczym. Za prowizję, czyli część uzyskanej kwoty, załatwią sprawę za nas. Raków Częstochowa kończy współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. W sobotę w finale Pucharu Polski Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Władze klubu zapewniają jednak, że nie tylko to miało wpływ na takie postanowienie. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny. W kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu, czytamy w komunikacie. Dziś mamy poznać nazwisko nowego trenera Rakowa Częstochowa.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Jedna noc, jeden dom i cztery osoby zamordowane bez litości. Sprawcy na miejscu pozostawiają złoto i kosztowności, jakby pieniądze wcale nie były celem. Na miejscu zabezpieczono także ślady, ale ci sprawcy do tej pory nie zostali odnalezieni. Co tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy w Siennicy? To historia, która do dziś nie daje śledczym spokoju. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

26 stycznia 1996 roku zaczyna się jak każdy zimowy poranek w Siennicy. Jest kilka minut przed siódmą. Mróz trzyma od wielu dni. Temperatura nocami spada nawet do minus 20 stopni, a śnieg przykrywa pola grubą, skrzypiącą warstwą. W takich warunkach każdy, kto prowadzi sadownictwo, wie jedno. Ogrzewanie magazynów to sprawa absolutnie kluczowa. Jedna noc bez pieca może oznaczać straty liczone w tysiącach. Dlatego kiedy brygadzista, który od lat pracuje u Janusza i Kingi, przyjeżdża rano pod ich posesję, nie spodziewa się niczego nadzwyczajnego. Tak jak zawsze jest chwilę przed czasem. A razem z nim przyjeżdża kilku pracowników. Parkują firmowego Żuka, wysiadają, rozmawiają krótko o pracy i kierują się w stronę budynków gospodarczych. Od razu jednak zauważają, że coś jest nie tak. W magazynie panuje chłód. Zdecydowanie za duży jak na miejsce, w którym przechowywane są owoce. Piec nie pracuje. Nikt go w ogóle nie rozpalił. A to nie tylko dziwne, to poważny problem. W środku znajdują się tony towaru, który przy takich temperaturach może po prostu zamarznąć i przestać nadawać się do sprzedaży. Jeszcze bardziej niepokoi ich fakt, że nigdzie nie widać Janusza. Zawsze był pierwszy. Zawsze czekał na ludzi, wydawał polecenia i sprawdzał pracę. Nigdy się nie spóźniał, nigdy nie zostawiał takich rzeczy przypadkowi. Brygadzista postanawia sprawdzić, co się dzieje. Może awaria, może coś pilnego zatrzymało szefa w domu. Może pierwszy raz od lat zaspał. Idzie w stronę domu stojącego obok zabudowań gospodarczych. Wokół panuje cisza. Zbyt duża jak na tę porę. Na podjeździe stoi Toyota Janusza. Samochód jest na miejscu, więc właściciel również powinien być w środku. I wtedy brygadzista zauważa coś, co natychmiast przykuwa jego uwagę. Drzwi samochodu są niedomknięte. Nie szeroko otwarte, ale wyraźnie uchylone. Jakby ktoś wysiadł w pośpiechu albo miał zaraz wrócić. Podchodzi bliżej i widzi coś jeszcze. Kluczyki nadal tkwią w stacyjce. To nie pasuje do człowieka takiego jak Janusz, człowieka dokładnego, ostrożnego, który dorobił się wszystkiego przecież ciężką pracą. Ktoś taki nie zostawia auta otwartego z kluczykami, nigdy. Brygadzista zaczyna czuć niepokój, chociaż jeszcze próbuje znaleźć racjonalne wytłumaczenie. Może coś pilnego wydarzyło się w domu, może ktoś źle się poczuł. Może Janusz tylko na chwilę wrócił do środka. Patrzy w stronę budynku. W oknach pali się światło, a to znaczy, że ktoś powinien być w środku. Podchodzi więc do drzwi i naciska dzwonek. Cisza. Czeka chwilę i dzwoni jeszcze raz. Mróz zaczyna szczypać w twarz, a oddech zamienia się w parę. Woła więc Janusza po imieniu, jednak bez odpowiedzi. Próbuje jeszcze kilka razy, jednak nic. W końcu naciska klamkę, drzwi okazują się otwarte. Waha się przez moment, ale zna przecież rodzinę od lat. Pracuje tu długo. Wie, że gdy chodzi o sprawy firmy, Janusz nie miałby mu za złe wejścia. Zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja wygląda nietypowo. Wchodzi do środka i od progu czuje, że coś jest bardzo nie w porządku. W domu jest nienaturalnie cicho. Światło się świeci, ale nie słychać żadnych odgłosów życia. Nie słychać rozmów, nie słychać kroków, radia, nie słychać Marcela, który o tej porze powinien szykować się do szkoły. Nie słychać także Kingi, małżonki, która zwykle była już na nogach. A przede wszystkim nie ma też Janusza. Kilka kroków dalej brygadzista widzi coś na podłodze. Na początku nie rozumie, na co patrzy. Ktoś leży w przedpokoju, około 1,5 metra od drzwi. Postać ta jest częściowo przykryta dywanem, twarz niewidoczna. Serce zaczyna mu bić szybciej, podchodzi bliżej i już wtedy przeczuwa, że to nie jest zwykła sytuacja. Odsuwa dywan. Widok, który zobaczy, zostanie z nim już do końca życia. Na podłodze leży Janusz. Jego twarz jest zakrwawiona, oczy otwarte, ale puste. Na głowie widoczna jest rana postrzałowa. Nie ma żadnych wątpliwości. Janusz nie żyje.
W jednej chwili brygadzista rozumie, że znalazł się na miejscu zbrodni. Szok miesza się z paniką. Nie wie, co robić, ale myśl pojawia się natychmiast. W domu mogą być przecież jeszcze inni, Kinga, dzieci. Może ktoś jeszcze żyje, może ktoś potrzebuje pomocy. Idzie dalej i nie musi szukać długo. W salonie znajduje się ciało Kingi. Leży na brzuchu. Obok widać ślady walki, potłuczone przedmioty, porozrzucane rzeczy. Ktoś oddał do niej strzał z bliskiej odległości. Obrażenia są tak poważne, że nie ma żadnej nadziei. To jednak jeszcze nie koniec. W pomieszczeniu służącym jako biuro znajduje się ciało Marcela. Nastolatek leży wśród porozrzucanych dokumentów i przedmiotów. Tu również widać, że doszło do brutalnej przemocy. To moment, w którym brygadzista wie już, że sam nic nie zrobi. Wybiega z domu. Woła pozostałych pracowników i chaotycznie opowiada im o tym, co zobaczył. Kilka minut później wspólnie podejmują jedyną możliwą decyzję. Trzeba natychmiast zawiadomić policję. Zanim jednak śledczy spróbują odpowiedzieć na pytanie, kto i dlaczego zabił 4 osoby w jednym domu, muszą cofnąć się o kilkanaście godzin. Do wieczora, który jeszcze przez długi czas wydawał się zupełnie zwyczajny. Czwartek 25 stycznia 1996 roku nie zapowiadał żadnej tragedii. Dzień przebiegał spokojnie, bez wydarzeń, które mogłyby wzbudzić jakikolwiek niepokój. Około południa do domu dzwoni mama Janusza. Jak wiele razy wcześniej, informuje, że upiekła ciasto i zaprasza, żeby ktoś z rodziny przyjechał je odebrać. Kinga odpowiada, że prawdopodobnie wpadnie wieczorem razem z Marcelem, czyli wnukiem, bo i tak będą wychodzić z domu. Chłopak ma wizytę u dentysty zaplanowaną na 19:15. Nic nie wskazuje na to, że ten plan nigdy nie zostanie zrealizowany. Popołudnie także nie przynosi niczego niezwykłego. Przed godziną 16 Janusza odwiedza jeden ze wspólników. Rozmawiają o interesach, o bieżących sprawach. Nic nie wskazuje na konflikt czy napięcie. Gdy gość wychodzi, Janusz jest w dobrym humorze. W domu jest też Magda. 22-letnia studentka przyjechała z Warszawy dzień wcześniej. Jest już na 3 roku studiów, dobrze się uczy, ma bardzo dobre oceny. Od jakiegoś czasu zmaga się jednak z przeziębieniem i postanowiła wrócić do domu, żeby dojść do siebie przed sesją i pouczyć się w domowych warunkach. Około 17 dzwoni jej chłopak Piotr. Rozmawiają chwilę. Magda nie czuje się jeszcze w pełni zdrowa, ale zgadza się na spotkanie. Umawiają się, że Piotr przyjedzie o godzinie 20:00, chce pokazać jej zdjęcia z Sylwestra. Jeszcze przed godziną 19:00 wszystko wygląda normalnie. Kinga rozmawia przez telefon ze znajomym, wspomina, że Janusz przygotowuje się do jakiegoś wyjazdu i nic w jej głosie nie wskazuje na to, żeby coś ją niepokoiło. Przed wyjściem na wizytę Marcel i Kinga jedzą kolację w kuchni. Janusz w tym czasie zajmuje się swoimi sprawami w domu. Zwykły wieczór, zwykłe rozmowy, zwykłe plany na najbliższe godziny. I wtedy ktoś puka do drzwi. Około 19:00 Janusz idzie do przedpokoju. Otwiera drzwi. Nie wiadomo, czy spodziewał się gości. Nie wiadomo, czy rozpoznał osoby stojące po drugiej stronie. Wiadomo tylko jedno. W tym momencie zaczyna się dramat. Do środka wchodzi co najmniej 2 napastników. Prawdopodobnie dochodzi do krótkiej wymiany zdań. Chwilę później Janusz zostaje zastrzelony. Strzał pada w głowę. Hałas słyszy Kinga. Wstaje od stołu i chce sprawdzić, co się dzieje. Dochodzi do salonu i tam trafia na napastników. Widzi, że sytuacja jest poważna. Próbuje uciekać. Próbuje się bronić. Widać to później po śladach walki. Potłuczone naczynia, poprzewracane przedmioty. Nie ma jednak żadnych szans. Zostaje uderzona ciężkim przedmiotem, a następnie zastrzelona z tej samej broni. W tym samym czasie Marcel orientuje się, że w domu dzieje się coś bardzo złego. Wie, że w gabinecie ojca znajduje się broń gazowa. Być może w jego głowie pojawia się myśl, że uda się odstraszyć napastników. Chce pomóc rodzicom. Biegnie do biura. Udaje mu się sięgnąć po broń. Celuje. Naciska spust.
ale broń nie działa. Nie wiemy, czy się zacina, czy jest niesprawna. W jednej sekundzie chłopak zostaje bez żadnej możliwości obrony. Napastnicy natychmiast rzucają się na niego. Krępują mu ręce taśmą, biją go. Obrażenia wskazują, że przemoc była wyjątkowo brutalna. Po wszystkim Marcel również zostaje zabity. Na piętrze domu przebywa w tym czasie Magda. Wszystko wskazuje na to, że nie słyszy tego, co dzieje się na dole. Słucha muzyki na Walkmanie. Nie ma świadomości, że jej rodzice i brat już nie żyją. Napastnicy wchodzą do jej pokoju. Dziewczyna zostaje zaskoczona. Nie ma możliwości ucieczki ani wezwania pomocy. Sprawcy w tym momencie mają już pełną kontrolę nad sytuacją. Używają kajdanek, które przynieśli ze sobą. Dochodzi do przemocy. Magda próbuje się bronić, o czym świadczy bałagan w pokoju. To jednak nic nie zmienia. W końcu również ona zostaje zastrzelona. W domu nie zostaje już nikt żywy. Napastnicy nie wychodzą jednak od razu. Zaczynają przeszukiwać pomieszczenia. Otwierają szafki, wyrzucają rzeczy z szuflad. Szukają ewidentnie czegoś konkretnego. Wykręcają nawet gniazdka elektryczne i żyrandole. Ich działania koncentrują się głównie na dwóch pomieszczeniach. Około 20:00 pod dom podjeżdża samochód. To Piotr, chłopak Magdy. Przyjechał zgodnie z umową. Towarzyszy mu jego brat Marcin, który go podwozi. Piotr wysiada i podchodzi do drzwi. Puka. Czeka, jednak nikt nie otwiera. Próbuje jeszcze raz. Cisza. Zauważa, że w domu pali się światło, obchodzi budynek dookoła. W oknie pokoju Magdy widzi lekko odsuniętą firankę. Nikogo jednak nie widzi. Zwraca też uwagę, że nie ma samochodu rodziny, a to podpowiada mu, że wszyscy mogli gdzieś wyjechać. Nie wie jednak, że kilka metrów dalej, w środku, leżą ciała czterech osób. Po dłuższym czasie chłopak rezygnuje i wraca do domu. Jak później powie jeden z policjantów, prawdopodobnie właśnie wtedy Piotr nieświadomie uniknął śmierci. Sytuacja jednak nie daje mu spokoju. Próbuje dodzwonić się do swojej dziewczyny, cały czas bez skutku. Do domu dzwoni równocześnie też mama Janusza, pytając o ciasto. Nikt nie odbiera. O 22:00 Piotr ponownie postanawia pojechać do domu swojej dziewczyny. Pożycza samochód brata i ponownie jedzie do Siennicy. Scenariusz się jednak powtarza. Światło w domu, cisza, brak odpowiedzi. Tym razem odjeżdża już na dobre. Nie wie, że kilka godzin później brygadzista odkryje to, czego on nie zobaczył. I nie wie jeszcze jednej rzeczy. Kiedy był tam o 20:00 i 22:00, przed domem nie było Toyoty. Samochód pojawił się, drodzy państwo, przecież dopiero później. Kto więc nim przyjechał i dlaczego odstawił samochód z powrotem pod dom? Kiedy na miejsce przyjeżdżają policjanci i technicy kryminalistyki, bardzo szybko staje się jasne, że ta zbrodnia nie przypomina typowego napadu rabunkowego. Zbyt wiele elementów do siebie nie pasuje. Zbyt wiele decyzji sprawców wydaje się nielogicznych. Pierwsze pytanie pojawia się niemal natychmiast. Jeśli chodziłoby o pieniądze, dlaczego zginęli wszyscy? Napastnicy mieli przewagę, mieli przecież broń, mogli obezwładnić domowników, zamknąć ich w pomieszczeniu, zmusić do wskazania miejsca, gdzie przechowywane są kosztowności. Zamiast tego niemal od razu, bardzo szybko zabijają osoby, które miały przecież największą wiedzę o finansach rodziny. To nie wygląda na działanie ludzi, którym zależy wyłącznie na łupie. Kolejna rzecz jeszcze bardziej komplikuje obraz sytuacji. Dom rzeczywiście został przeszukany, ale tylko częściowo. Największy chaos panuje w przedpokoju i biurze. Tam rzeczy są porozrzucane, dokumenty przewrócone, szuflady otwarte, jednak wiele wartościowych przedmiotów pozostaje po prostu nietkniętych. Dzięki Agacie,
jedynej, ocalałej córce, która tego dnia przebywała w Warszawie, wiadomo, że z domu zniknęła jedynie kasetka z niewielką ilością pieniędzy. Jednocześnie sprawcy nie zabierają na przykład kamery, która leżała przygotowana do pożyczenia znajomemu. Nie zabierają też szkatułki ze złotą biżuterią ważącą około 1,5 kg, chociaż znajdowała się dokładnie tam, gdzie prowadzili swoje poszukiwania. Nie ruszono także sejfu, w którym przecież znajdowały się znacznie większe wartości. I jeszcze bardziej zastanawiające jest to, że praktycznie w ogóle nie przeszukano piętra domu. Jeśli ktoś szukałby pieniędzy, dlaczego miałby zrezygnować z połowy budynku? Pojawia się więc pytanie, czy sprawcy zostali spłoszeni? A może zabrakło im czasu? A może od samego początku dokładnie wiedzieli, czego szukają? Nie udaje się natomiast ustalić, czy zniknęły jakieś konkretne dokumenty związane z działalnością firmy. W biurze panuje absolutny bałagan. Papiery leżą na podłodze, ale trudno jest jednoznacznie określić, czy czegoś w ogóle brakuje. Im więcej dowodów zbierają śledczy, tym bardziej sprawa zaczyna przypominać układankę z elementów, które zresztą do siebie nie pasują. Materiał dowodowy jest bogaty, brakuje jednak logicznego motywu. Priorytetem więc staje się ustalenie sprawców. To oni, jako jedyni, mogliby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego cała rodzina musiała zginąć. Na miejscu zabezpieczone zostają odciski palców, które mogą należeć do napastników. Znalezione zostają także ślady obuwia, zarówno w domu, jak i na śniegu wokół posesji. Jeden z krwawych śladów widoczny jest nawet na kartce papieru leżącej obok ciała Janusza. Technicy więc zabezpieczają także materiał DNA, a nawet ślady zapachowe. Na miejscu znajdują się również łuski i pociski, zarówno te, które pozostały w ciałach ofiar, jak i te, które utkwiły w ścianach i meblach. Z technicznego punktu widzenia śledczy mają naprawdę dużo materiału. Brakuje tylko odpowiedzi na podstawowe pytanie o motyw. Dlaczego? Czy to był napad rabunkowy? Czy coś wymknęło się spod kontroli? Czy może to jakaś zemsta, porachunki? A może to miał być zwykły straszak? Na te pytania nikt nie potrafił odpowiedzieć. 3 lutego 1996 roku w kościele świętego Wojciecha w Nasielsku odbywa się pogrzeb 4 członków rodziny. Tego dnia widać, jak bardzo ta zbrodnia wstrząsnęła całą okolicą. Do kościoła przychodzą tysiące ludzi. Wielu z nich nie mieści się w środku i stoją na zewnątrz pomimo mrozu. Samochody stoją wśród ulic. Przyjeżdżają ludzie nie tylko z okolicznych miejscowości, ale z różnych części kraju. 4 trumny stoją obok siebie, otoczone wieńcami i kwiatami. Nawet osoby, które znały rodzinę tylko z widzenia, nie mogą powstrzymać emocji. Dla wielu mieszkańców to jest po prostu nierealne. Jeszcze kilka dni wcześniej widywali się z tymi ludźmi na co dzień. Teraz próbują zrozumieć, jak to możliwe, że w jeden wieczór zginęły 4 osoby, a 5, czyli Agata, straciła jednocześnie matkę, ojca, siostrę i brata. Została sama z tragedią, której nie da się ani cofnąć, ani wytłumaczyć. Po pogrzebie sprawa nie znika z myśli mieszkańców, wręcz przeciwnie. Strach i niedowierzanie mieszają się z potrzebą znalezienia odpowiedzi. Policja i prokuratura działają jeszcze intensywniej. Uruchomione zostają specjalne numery telefonów, pod które można anonimowo przekazywać informacje. Jedna z gazet nawet wyznacza wysoką nagrodę finansową za pomoc w odnalezieniu sprawców. Śledczy pracują w pocie czoła i analizują wszelkie możliwe scenariusze. Motyw rabunkowy nadal wydaje się być najbardziej oczywisty, ale im więcej szczegółów wychodzi na jaw, tym bardziej przestaje być niestety przekonujący. Rozważane są także konflikty biznesowe, ewentualne porachunki, a nawet zemsta byłych pracowników. Szybko pojawia się też pierwszy naturalny kierunek zainteresowania policji, czyli Piotr,
a dokładniej chłopak Magdy. Wiadomo przecież, że był pod domem w czasie, gdy prawdopodobnie doszło już do zbrodni. Pojawiają się także drobne rozbieżności między tym, jak on sam opisuje swój związek, a tym, co mówią znajomi Magdy. Piotr twierdzi, że planowali wspólną przyszłość, a nawet ślub. Tymczasem osoby z otoczenia dziewczyny są zaskoczeni takimi deklaracjami. Według nich Magda nigdy nie mówiła o tak poważnych planach. Pojawiają się też informacje, że interesowała się innym chłopakiem. Na jaw wychodzi również, że rodzice nie byli zachwyceni tym wyborem córki. Uważali, że ta zasługuje na kogoś bardziej ambitnego. Piotr bowiem nie miał dobrej opinii jako uczeń i nie był postrzegany jako osoba z jasno określonymi planami, ambicjami. Pytanie tylko, czy to mógł być motyw? Czy urażone ambicje mogły doprowadzić do aż takiej tragedii? Te pytania pojawiają się oczywiście naturalnie, ale jakichkolwiek dowodów brak. Dodatkowo zarówno Piotr, jak i jego brat są zgodni w jednej kwestii. Kiedy byli pod domem, na pewno Toyoty nie było. Tymczasem rano samochód stał już na podjeździe z kluczykami w środku. To oznacza, że ktoś musiał go tam przyprowadzić. Ofiary nie mogły tego zrobić. Wszystko wskazuje na to, że już wtedy nie żyły. Musieli więc zrobić to sprawcy. Pytanie brzmi, dlaczego? Jeżeli obecność Piotra miała ich spłoszyć, to czy wracaliby później na miejsce zbrodni po to, żeby odstawić samochód i jeszcze go nie domknąć? To kolejny element, który po prostu nie znajduje logicznego wyjaśnienia. Śledczy zabezpieczają również ślady na śniegu wokół posesji. Wynika z nich, że ktoś mógł obserwować dom jeszcze przed atakiem. Co ciekawe, ślady te nie należą do Piotra, bo pamiętacie Państwo, że ten twierdził, że obszedł budynek. Czy więc jednak coś zostało źle udokumentowane, czy ktoś nie mówi całej prawdy? Pojawiają się plotki, że Piotr i jego brat mogą coś ukrywać albo czegoś się obawiać. Jednak brak jakichkolwiek dowodów powoduje, że ostatecznie zostaje on, czyli Piotr, wykluczony z grona podejrzanych. Śledztwo trwa dalej. Mijają kolejne dni, ale przełom się nie pojawia. Telefon milczy. Nagroda również nie przynosi efektu. Policja przesłuchuje kolejnych świadków. Teczki z dokumentami rosną, ale sprawa niestety nie posuwa się do przodu. Pojawia się też pytanie, czy rodzina mogła mieć wrogów? Oficjalnie oczywiście nikt nie wskazuje na jakiekolwiek konflikty. Janusz miał dobrą opinię wśród partnerów biznesowych. Transakcje firmy były legalne. Pracownicy, a także ci ze wschodu, wypowiadali się o nim bardzo pozytywnie. Pieniądze były wypłacane na czas, a nawet przy rozstaniach zdarzały się premie. Wiemy, że kilka dni przed śmiercią Janusz był na targach rolniczych w Rydze. Podpisywał tam nowe umowy, ponieważ planował rozwój swojej firmy. Pojawiają się jednak niepotwierdzone informacje o możliwych groźbach. Nie udaje się jednak ustalić, kto miałby je kierować, ani czy rzeczywiście miały one miejsce. Coraz większą rolę, niestety, zaczynają odgrywać plotki. Z czasem zaczynają pojawiać się kolejne wątki. Koleżanki Agaty zeznają, że dziewczyna wspominała o problemach finansowych rodziny, o kredytach, o opóźnieniach w spłatach, o obawach Kingi, że sytuacja może się pogorszyć. Pojawia się także wątek możliwego haraczu związanego z masarnią, którą Janusz kupił jakiś czas wcześniej. Znowu nie udaje się potwierdzić tych informacji w sposób jednoznaczny. Śledczy analizują wszystkie możliwe powiązania metodą prób i błędów. Sprawdzają kontrakty biznesowe, także te zagraniczne, finanse. Bez efektu. Zastanawia ich także sposób potraktowania ofiar. Janusz, Kinga i Marcel zostali ułożeni tak, by nie było widać ich twarzy. Na twarz Janusza dodatkowo naciągnięto dywan. Marcel leżał na brzuchu. Możliwe, że próbowano wydobyć z niego jakieś informacje, ale inaczej potraktowana została Magda. Strzał oddano jej prosto między oczy. Sprawca musiał patrzeć jej w twarz. Czy to ona
była głównym celem, chociaż była ostatnia? Czy coś poszło nie tak? Czy sprawcy w ogóle działali według jakiegoś planu, czy improwizowali? Policjanci zauważają, że z jednej strony napastnicy byli przygotowani, no bo mieli broni, kajdanki, jakiś plan wejścia. Z drugiej strony ich działania są pełne chaosu i zdecydowanie braku doświadczenia. Komenda Wojewódzka Policji w Ciechanowie angażuje duże siły. Nie tylko z powodu brutalności zbrodni, ale także dlatego, że mieszkańcy zaczynają się bać, a jest to w 100% zrozumiałe. Pojawia się realne poczucie utraty bezpieczeństwa. Zabójcy są przecież na wolności. Ludzie zaczynają patrzeć na siebie z podejrzliwością. Czy sprawcy mogą być kimś z okolicy? Kimś, kogo mija się w sklepie albo w kościele? Nie wiedzą tego. Wkrótce zaczynają zgłaszać się świadkowie. Kilka osób twierdzi, że w noc zabójstwa widziało grupę obcych mężczyzn idących w stronę Nasielska. Według jednego ze świadków miało być ich 6. Wszyscy ubrani byli na ciemno, w czapkach, nikt ich nie rozpoznał. Inna kobieta zeznaje, że również ich widziała i również wzbudzili w niej niepokój. Zeznania te łączą się ze sobą, są spójne, ale to zdecydowanie za mało, by móc kogokolwiek wskazać. Odnalezienie anonimowej grupy mężczyzn widzianych zimową nocą, nie oszukujmy się, graniczy z cudem. I właśnie wtedy pojawia się niespodziewany trop. Okazuje się, że broń użyta w Siennicy mogła zostać użyta wcześniej w Warszawie podczas innego przestępstwa. Balistyka wskazuje, że w obu przypadkach prawdopodobnie strzelano z tego samego egzemplarza przerobionego pistoletu gazowego Walter. Czy to oznacza, że za obiema zbrodniami stoją te same osoby? Śledczy zaczynają więc analizować wcześniejsze przestępstwo, z którym może łączyć się ta sama broń. Cofają się znowu, o tydzień, do dokładnie 18 stycznia 1996 roku, do Warszawy, oddalonej o około 50 km od Siennicy. Tego dnia, tuż przed godziną 19, dochodzi tam do napadu z użyciem broni. Ofiarami są Hanna i Andrzej, małżeństwo prowadzące kantor wymiany walut. Ich biznes prosperował wówczas bardzo dobrze, dawał im stabilne życie, ale cały czas wiązało się to z ryzykiem. Lata 90. to czas brutalnych przestępstw, haraczy i sporej ilości działalności zorganizowanych grup przestępczych. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy zostają zaatakowani, bowiem jesienią 1995 roku zostali już pobici i okradzeni przez sprawców, którzy ukradli im około 200 milionów starych złotych. Tamten napad zakończył się dla nich poważnymi obrażeniami, ale przeżyli. 18 stycznia napastnicy pojawiają się ponownie. Czekają w ciemnym miejscu między blokami. Zimą o tej porze jest już zupełnie ciemno. Oświetlenie jest słabe. Małżeństwo po prostu nie zauważa zagrożenia. Tym razem sprawcy nie próbują nawet negocjować ani grozić. Od razu padają strzały. Hanna ginie na miejscu, a Andrzej zostaje ciężko ranny. Napastnicy wyrywają mu reklamówkę i uciekają. Jak się później okazuje, napad przynosi im zaledwie kilka złotych. W reklamówce nie było pieniędzy, tylko ziemniaki. To odkrycie daje śledczym nadzieję. Jeśli broń rzeczywiście jest ta sama, być może uda się ze sobą powiązać sprawców obu zdarzeń. Policja skupia się także na wcześniejszym napadzie na to samo małżeństwo. Pojawia się hipoteza, że za obiema akcjami stoją po prostu ci sami ludzie. Śledztwo w końcu prowadzi do zatrzymania członków grupy przestępczej działającej w Warszawie i okolicach. Zostają oni skazani za pierwszy napad. Do drugiego jednak się nie przyznają i nie ma też dowodów, które pozwalałyby w jakikolwiek sposób powiązać ich bezpośrednio ze zbrodnią w Siennicy. Nadzieja na szybkie rozwiązanie niestety ponownie znika. Śledztwo zaczyna się przeciągać. Mijają miesiące. Potem lata.
W 1998 roku, czyli dokładnie po 2 latach bez żadnego przełomu, sprawa zostaje umorzona z powodu niewykrycia sprawców. Agata wraca do rodzinnego domu. Próbuje ułożyć sobie życie po tragedii, która odebrała jej przecież całą najbliższą rodzinę. I mijają kolejne lata, ale sprawa wciąż pozostaje niewyjaśniona. Co jakiś czas pojawiają się materiały prasowe i programy przypominające o tej historii. Nadal jednak brakuje odpowiedzi. W artykule opublikowanym wiele lat później pojawiają się opinie, że śledztwo mogło pójść w złym kierunku. Wskazuje się, że być może skupiono się na niewłaściwych osobach lub niewłaściwych motywach. Pojawiają się również informacje o możliwych konfliktach osobistych, relacjach rodzinnych czy znajomościach Magdaleny, ale to wciąż tylko plotki i hipotezy. Nie udało się także uzyskać przełomu dzięki świadkom koronnym, chociaż w wielu innych sprawach to właśnie ich zeznania pozwalały odtworzyć działalność grup przestępczych. W tej sprawie nikt nie potwierdził związku znanych gangów z zabójstwami w Siennicy. I tak ta sprawa pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych zbrodni tamtych lat. I z jednej strony można byłoby wskazać motyw finansowy, bo przecież rodzina była zamożna jak na lokalne warunki, a pieniądze często przyciągają niewłaściwych ludzi. Z drugiej strony zaś z domu przecież nie zginęło praktycznie nic, co mogłoby tłumaczyć taką skalę przemocy. Pojawiają się więc znowu pytania, czy chodziło o długi, czy może o jakieś nieudane inwestycje. Jednak nie udaje się także ustalić, dlaczego nikt z sąsiadów nie słyszał ani strzałów, ani krzyków. Nie wiemy, czy użyto tłumika, czy świadkowie nie zwrócili po prostu uwagi na odgłosy. Tego również nie udało się jednoznacznie wyjaśnić. Dziś po wielu latach nadal nie wiadomo, kto odpowiada za śmierć 4 osób z jednej rodziny. W Siennicy pamięć o tej tragedii oczywiście nie zniknęła, chociaż mieszkańcy niechętnie wracają do tamtych wydarzeń. Na cmentarzu w Nasielsku znajduje się grób 4 ofiar. Data 25 stycznia 1996 roku wyryta na nagrobku wciąż przypomina o tej sprawie, która do dziś nie doczekała się rozwiązania. 15 listopada 2024 roku na stronie policji pojawiła się informacja, że sprawę tego zabójstwa bada tzw. Archiwum X. Z perspektywy kryminologicznej, drodzy Państwo, ta sprawa do dziś pozostaje jedną z bardziej niejednoznacznych spraw. Na miejscu widzimy bowiem elementy wskazujące zarówno na przygotowane działanie, jak i na chaos typowy dla sprawców niedoświadczonych. Napastnicy przychodzą z bronią, mają środki do krępowania ofiar, kajdanki, poruszają się po domu w sposób sugerujący, że jednak wiedzą, gdzie szukać. A jednocześnie pozostawiają mnóstwo wartościowych przedmiotów, nie przeszukują całej nieruchomości i podejmują decyzje, które z punktu widzenia czysto rabunkowego po prostu wydają się nielogiczne. Uwagę zwraca również sposób działania wobec ofiar. Janusz ginie jako pierwszy, co może wskazywać, że był on osobą, którą sprawcy chcieli wyeliminować w pierwszej kolejności. Prawdopodobnie był po prostu największym zagrożeniem. Marcel stawia opór, najprawdopodobniej, i zostaje potraktowany szczególnie brutalnie, co często zdarza się w sytuacjach, gdy ofiara próbuje przerwać przebieg przestępstwa. Z kolei sposób, w jaki potraktowana została Magda, wskazuje na bardzo silny ładunek emocjonalny sprawcy lub sprawców, ponieważ przemoc wobec niej wykracza poza to, co byłoby konieczne do dokonania samego zabójstwa. Istotny jest również fakt częściowego maskowania twarzy ofiar. To bardzo ciekawe. W kryminologii często interpretuje się takie zachowanie jako próbę psychicznego zdystansowania się od sprawcy, od tego, co zrobił, albo jako oznakę tego, że ofiary nie były dla niego całkowicie przypadkowe, anonimowe. Sprawcy, którzy zabijają przypadkowe osoby, rzadziej wykazują potrzebę takich działań. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że dom najprawdopodobniej był wcześniej obserwowany, a to może świadczyć o przygotowaniu do przestępstwa.
Jednocześnie chaotyczne przeszukanie tych pomieszczeń i pozostawienie części wartościowych może sugerować, że być może coś po prostu nie poszło zgodnie z planem, albo że rzeczywisty cel sprawców był zupełnie inny. Zastanawiająca jest także kwestia Toyoty Janusza. Z kryminologicznego punktu widzenia najbardziej prawdopodobne wydaje się, że motyw tej zbrodni nie był jednoznaczny. Możliwe, że element finansowy łączył się z osobistymi emocjami, konfliktem lub próbą wymuszenia określonego zachowania. Tego jednak bez ustalania sprawców nie da się jednoznacznie potwierdzić. I właśnie to pozostaje w tej sprawie najbardziej niepokojące. Nie tylko brutalność samego czynu, ale fakt, że pomimo zabezpieczenia licznych śladów technicznych, do dziś nie udało się wskazać osób odpowiedzialnych. A to pokazuje, że nawet w sprawach, w których materiał dowodowy wydaje się być obszerny, czas potrafi działać na korzyść sprawców. To oznacza, drodzy Państwo, że ta sprawa nadal pozostaje otwarta. I nie tylko w sensie formalnym, ale także w sensie społecznym. Bo w takich historiach pytanie nigdy nie brzmi wyłącznie, kto zabił. Równie ważne pozostaje dlaczego. Warto jeszcze, drodzy Państwo, zatrzymać się przy Toyocie Janusza, bo to jest jeden z tych szczegółów, które w analizie kryminalnej potrafią zmienić interpretację całej sprawy. Sam fakt, że samochód wieczorem nie stał pod domem, a rano już tam był, sugeruje działanie po czasie zbrodni. To oznacza, że sprawcy nie uciekli w panice, tylko w pewnym momencie wrócili, albo przynajmniej kontrolowali sytuację na tyle, by podjąć dodatkowe działania. To nie jest typowe zachowanie dla przypadkowych sprawców działających pod wpływem impulsu. Możliwe są, moim zdaniem, trzy interpretacje. Pierwsza, taka, że samochód został użyty jako element logistyki, na przykład do transportu sprawców lub do czegoś, czego szukali. Druga, ktoś chciał upozorować, że Janusz wrócił do domu sam, żeby przesunąć w czasie moment ataku. Trzecia, najbardziej interesująca, że sprawcy znali rytm życia tej rodziny i wiedzieli, jak powinien wyglądać normalny, w cudzysłowie, obraz posesji. Jest jeszcze jeden element, który często umyka w popularnych opisach tej sprawy, a ma znaczenie z punktu widzenia analizy zachowania sprawców. Dom był dobrze zabezpieczony. Ogrodzenie, brama, kraty w oknach. To nie wygląda na miejsce wybrane przypadkowo, to raczej cel wytypowany już wcześniej, a to sugeruje rozpoznanie albo informację od kogoś, kto znał układ tej posesji. Ważny jest też sam moment ataku, bowiem sprawcy pojawiają się w czasie, gdy domownicy są jeszcze aktywni, a nie w środku nocy. To zwiększa ryzyko, ale jednocześnie daje większą kontrolę nad sytuacją, jeśli ktoś wie, kto jest w domu. A to z kolei jest charakterystyczne raczej dla sprawców, którzy mają informacje o ofiarach, a nie dla przypadkowych włamywaczy. To jest też psychologiczny detal, który często analizuje się w profilowaniu, czyli eskalacja przemocy. I jeszcze jedno, ważna rzecz, bardzo charakterystyczna w tej sprawie. Sprawcy mieli czas, przeszukiwali dom, wracali do niektórych pomieszczeń, wykonywali dodatkowe czynności. To nie jest dynamika typowa dla napadu wejść, zabrać, uciec. To bardziej przypomina działanie ukierunkowane na konkretny cel, którego być może ostatecznie nie udało się osiągnąć. Takie sprawy często określa się mianem przestępstwa z motywem ukrytym, czyli takie, w których oficjalny obraz, czyli na przykład rabunek, nie tłumaczy rzeczywistego przebiegu zdarzeń. I właśnie dlatego ta sprawa do dziś pozostaje tak trudna do jednoznacznej interpretacji. To historia, która oprócz wszystkich pytań bez odpowiedzi zostawia też jedną bardzo prostą refleksję. Większość ofiar takich przestępstw to nie są ludzie żyjący w niebezpiecznym świecie. To są zwykłe osoby, tak jak my, które do ostatniego momentu wierzą, że to nie może wydarzyć się u nich. Dlatego kryminolodzy często powtarzają jedną zasadę. Prewencja, bezpieczeństwo, drodzy Państwo, zaczyna się od nawyków. Zamknięte drzwi, kontrola tego, komu się je otwiera, czujność wobec nietypowych sytuacji, proste rzeczy, które wydają się być może oczywiste, ale to właśnie one najczęściej decydują o granicy między okazją a barierą dla sprawcy.
Warto też pamiętać o podstawowych zasadach samoobrony, nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim sytuacyjnej. Świadomość otoczenia, reagowanie na intuicję, środki alarmowe i narzędzia zwiększające poczucie bezpieczeństwa często nie służą do walki, ale do kupienia czasu i zwiększenia szans na pomoc. Dbajcie, drodzy Państwo, o siebie, o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich bliskich. Bo choć nie mamy wpływu na wszystko, mamy wpływ na to, jak bardzo utrudniamy komuś przekroczenie granicy naszego świata. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą zabójstwa w Kadłubie, gdzie nastolatek zamordował swoją prababcię oraz ojczyma, a następnie wrzucił do sieci wideo. Zachęcam do subskrypcji kanału, podbijania go, bądźcie Państwo bezpieczni. Do usłyszenia.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Jakakolwiek ingerencja USA w cieśninie Ormuz będzie uznawana za naruszenie zawieszania broni, ogłasza przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w irańskim parlamencie Ebrahim Azizi. To w odpowiedzi na zapowiedź Donalda Trumpa dotyczącą rozpoczęcia operacji eskortowania statków, które z powodu blokady utknęły na tym kluczowym szlaku żeglugowym. Operacja Projekt Wolność ma ruszyć już dziś. W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji inicjatywy, Trump zagroził podjęciem zdecydowanych działań. Prezydent Karol Nawrocki po rozmowie z Donaldem Trumpem. Jak czytamy we wpisie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta, Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego. Andrzej Poczobut dziękuje za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Poczobut trafił do więzienia 5 lat temu. Polska od dawna zabiegała o jego uwolnienie. Odbierając order, stwierdził, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami byli żołnierze Armii Krajowej, podkreślił.
1: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Poczobut dodał, że traktuje to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, który został zdelegalizowany przez białoruski reżim. Dziennikarz nie wykluczył, że w przyszłości wróci na Białoruś, gdzie są jego dom i rodzina. Już dziś ruszają matury. W całym kraju przystąpi do nich blisko 350.

0: CKR Robert Zakrzewski.
1: W tym samym czasie, o tej samej godzinie, w tych samych warunkach, układ stolików, układ sali jest taki sam. Arkusze są dokładnie takie same w całej Polsce.
0: Już teraz przypominam, na egzamin zabieramy wyłącznie dowód tożsamości i długopis, żadnych telefonów, smartwatchy czy nawet maskotek, bo można za to mieć unieważniony egzamin.
2: A po pisemnych maturach czas na ustne egzaminy. Potrwają do końca maja. Ogłoszenie wyników 8 lipca. Synoptycy kreślą wstępne prognozy na lato. Czekają nas anomalie, dotkliwa susza, upały i gwałtowne burze. Wszystko przez Super El Nino, czyli zjawisko większego niż zwykle nagrzewania się Pacyfiku. Jeśli modele się sprawdzą, lato w Polsce będzie upalne i nie zabraknie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Zmiana temperatury Pacyfiku kończy się tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich bardzo dolegliwych, długoterminowych susz w okolicach czy to Australii, czy Indonezji jest o wiele, wiele większe. Równocześnie na przykład to okolice południowych Stanów to miejsca, w których można niestety się liczyć z tym, że pojawią się olbrzymie nadwyżki wody.
2: Meteorolodzy przewidują, że Super El Nino może zacząć się już tej wiosny i potrwać do końca roku. Tłumy turystów w Tatrach spędzały majówkę. Wycieczkom sprzyjała piękna pogoda. Przyrodnicy przypominają jednak, że Park Narodowy jest domem wielu dzikich zwierząt, w tym niedźwiedzi. W przypadku spotkania z drapieżnikiem zachowajmy spokój i najlepiej powoli wycofajmy się, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne. Czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzice a młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem. Niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie. To jest powód, żeby niedźwiedź podszedł do człowieka, no i tak może dojść do ataku.
5: Czyli jak zobaczymy gdzieś niedźwiedzia, jedno, dwa zdjęcia i wycofujemy się powoli, spokojnie.
4: Jeżeli jest to bliska odległość, niekoniecznie w ogóle powinniśmy robić zdjęcia.
2: Z przewodnikiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek. Półtora tygodnia temu do tragedii doszło w Bieszczadach. Niedźwiedź zabił tam kobietę, która szukała w lesie poroży jeleni. Majówka za nami, ale apel ratowników cały czas aktualny. Nie wzywajcie karetek do bólu brzucha po grillu. Z takim objawem jedzie się na SOR albo do nocnej opieki zdrowotnej. Karetki są od ratowania życia, podkreśla dyrektor pogotowia w Sosnowcu Klaudiusz Nadolny.
6: Nie jesteśmy od wypisywania recept, nie jesteśmy od przewlekłego leczenia, nie jesteśmy od kataru, nie jesteśmy od gorączki. My jesteśmy do stanów zagrożenia życia, do nagłych zdarzeń, wypadek komunikacyjnych, a nie jesteśmy lekarzem POZ-u, nie wypisujemy recept.
2: W całym ubiegłym roku prawie 1/3 zgłoszeń to były wezwania, które nie wymagały interwencji zespołów karetki. Polskie drogi są coraz bardziej obciążone, tak wynika z ostatniego generalnego pomiaru ruchu. To badanie jest podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym na sieci tras krajowych i wojewódzkich. Te dane są później wykorzystywane m.in. do planowania nowych dróg. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Ruch koncentruje się głównie na autostradach, drogach ekspresowych i międzynarodowych korytarzach transportowych i trudno się dziwić, mówił mi Maciej Zalewski z GDDKiA.
8: To jest ten krwiobieg gospodarki.
7: Średni ruch dobowy roczny pojazdów na całej sieci dróg krajowych wzrósł w porównaniu do poprzedniego pomiaru o mniej więcej 10% na trasach międzynarodowych, o 19%. Rekordy padły w aglomeracji warszawskiej. Najbardziej obciążona była S8 między Konotopą a Markami, ale też trasy S2 i S7 oraz autostradowy odcinek A2. Ogromny ruch panuje też na zachodniej obwodnicy Trójmiasta czy na Zakopiance między Krakowem a Myślenicami. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Generalny pomiar ruchu wykonywany jest co 5 lat. Wiadomości Radia Z o ranku co pół godziny. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości Paula Michalik i Michała Damiuk.
6: Strażacy nadal gaszą pożar w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął materiały, które pozostały po rozbiórce hal. Jest opanowany, już się nie rozprzestrzenia.
5: Straż pożarna dostała zgłoszenie wczesnym wieczorem. W akcji brało udział ponad 200 strażaków. Nie stwierdzono zanieczyszczenia powietrza, groźnego dla mieszkańców.
6: Karol Nawrocki chce nowej konstytucji. Do jej opracowania powołał kolejną radę. Są w niej m.in. były europoseł PiSu Ryszard Legutko, była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i była minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera Barbara Piwnik.
5: Według prezydenta założenia zmian powinny być gotowe do końca jego kadencji, czyli do 2030 roku. Nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki, przekonuje Nawrocki.
6: Ale jak mówi premier Tusk, pomysły dotyczące zmian konstytucji nie znajdą w Sejmie wystarczającej większości.
7: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie.
5: W przyszłym roku minie 30 lat od uchwalenia obecnej konstytucji.
6: Podpisanie umowy na unijny program SAFE to kwestia dni. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to podpiszemy ją w piątek, zapowiada minister obrony.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że od razu zostanie otwarta linia kredytowa na zakup uzbrojenia. Jak mówi, część już jest zakontraktowana. To na przykład sprzęt związany z obroną przeciwdronową.
6: To już naprawdę koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Od dziś nie jeździ już kolejka krzesełkowa w kotle gąsienicowym.
5: Nieczynna jest też kolej linowa na Kasprowy Wierch. Przez 3 tygodnie będzie przechodzić przegląd techniczny. W Tatrach mogą jeszcze zjeżdżać narciarze ekstremalni czerwonym szlakiem z Rysów w rejon Czarnego Stawu.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Ale pięknie, moi drodzy, poniedziałek letni, śmiało to można powiedzieć. Dzisiaj na termometrach w centrum i na wschodzie, posłuchajcie tego, ludzie, nawet 27 stopni.
10: Chłodniej na zachodzie, to znaczy wiecie, no chłodniej, 24 stopnie w cieniu, super. I na zachodzie może przelotnie popadać, a w Kołobrzegu pierwsza w tym sezonie możliwa letnia burza.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Budzimy was codziennie, tu Radio Z od poniedziałku do piątku, kochani, od 5.30 jesteśmy na posterunku. Dzisiaj 4 maja, ostatni poniedziałek w tym tygodniu.
1: Imieniny dzisiaj obchodzą Monika, Michał i Florian.
0: A Florian to jest święty Florian, to jest patron strażaków
1: to
0: przecież.
1: To jest ten święty Florian, dlatego my dzisiaj, słuchajcie, będziemy w komendzie Państwowej Straży Pożarnej od godziny 7, proszę słuchać bardzo uważnie. Będziemy się bawić sikawkami.
0: Sprawdzimy, czy to prawda, że rozmiar sikawki ma znaczenie. Sprawdzimy, jak się włącza IO w wozie strażackim. Będziemy czuli się jak mali chłopcy.
1: I sprawdzimy, czy strażak zawsze jest sam. A na razie sprawdzamy, kto już wstał i dlaczego. Numer do nas 321 321 321. Czemu wy już nie śpicie, ludzie? Dzwońcie.

0: Poranny program Radia Z. Dzień dobry, bardzo jesteśmy na posterunku i pomagamy w każdej chwili. Nasz interwencyjny numer dla Was to 321-321-321. Halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie z pięknych Gryfin. Marzena z tej strony. Obudziłam się i życzę Wam wszystkim miłego dnia. I chłopaki, pożyczcie dychę.
2: Marzena, wiesz co, no to głupio wyszło.
0: Ja nie mam akurat.
2: Ja właśnie remont skończyłem, to ja jestem zapożyczony. Ja bym pożyczył dychę chętnie.
0: Ja nie, bo ja sobie właśnie kupiłem nowe spodnie, bo stare mi się rozpruły, więc ja nie mam.
2: A, nowe spodnie.
0: No, zobacz.
2: Czekaj, powiem tak,
0: czekaj, mówiło. Mam piątkę, mam, znalazłem
2: tak,
0: piątkę.
2: Tak jak się mówiło w liceum, nowe spodnie, marza męskich nie było?
0: Super, że wstajecie razem z nami, ale kasy

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Na zegarach godzina 6:00, tutaj Radio Z. Zróbmy głośniej, posłuchajmy wiadomości, które prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Kłęby dymu nad Gliwicami. Setki strażaków gaszą pożar nieczynnej fabryki drutu.
9: Prezydentowi marzy się nowa konstytucja. Chce ją przygotować do końca swojej kadencji.
8: Matura, czas start. Na pierwszy ogień Polski. Rozmawiamy z tymi, którzy ten stres mają już za sobą.
7: 6:00.
8: Wielki pożar w Gliwicach. Ponad 200 strażaków walczy z żywiołem trawiącym dawną fabrykę drutu. Z najnowszymi zweryfikowanymi informacjami reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry,
10: Tomku.
8: Czy są ranni?
10: Na szczęście nie. Fabryka była opuszczona. Ogień ogarnął kilka halo powierzchni, w sumie ponad 1,5 hektara. Płomienie i dym widać było z daleka. O 2:00 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać. Ale do końca akcji jeszcze daleko, powiedział mi będący na miejscu starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
11: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzebaniem gruzowiska. Więc te działania jeszcze długo potrwają.
10: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Przyczyny będą dopiero badane.
9: Specjalistyczny pojazd Straży Pożarnej bada jakość powietrza w okolicach. Na razie nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców.
8: Polityczna gra na własny interes. Tak Donald Tusk komentuje powołanie przez Karola Nawrockiego nowej rady. Do 2030 roku, czyli do końca kadencji prezydenta, ma ona zaprezentować zmiany w konstytucji.
9: W radzie znalazły się m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, czy była minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera Barbara Piwnik.
8: O tym, co na to strona rządowa, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: W Sejmie prezydent nie ma większości do przyjęcia zmian w konstytucji, mówi premier Tusk, i nie widzi konieczności udziału polityków Koalicji Obywatelskiej w pracach nowej rady. Z kolei Marek Sawicki z PSL-u uważa, że rozmowa z prezydentem na temat nowej konstytucji jest potrzebna.
13: Więc jeśli zaczynamy od resetu, to zaczynamy rzeczywiście dyskusję o zmianie konstytucji. To jest dobry czas na to, żeby usiąść i o rewizji tej konstytucji porozmawiać.
12: Według szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza to nie przepisy trzeba zmienić, a działania polityków.
9: Oprócz prawników w radzie mają być też przedstawiciele PiS-u i Konfederacji.
8: Andrzej Poczobut z orderem Orła Białego, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, dostał to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe na Zamku Królewskim w święto Konstytucji 3 maja.
9: Poczobut spędził w więzieniu 5 lat. W jego uwolnienie i przekazanie polskiej stronie zaangażowali się Amerykanie. On sam, odbierając order, mówił, że nie czuje się bohaterem.
14: Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć.
9: Andrzej Poczobut chce kiedyś wrócić na Białoruś, gdzie jest jego rodzina.
8: Donald Trump ogłasza projekt Wolność. Ma polegać na koordynacji ruchu statków przez cieśninę Ormus, ale bez wojskowej eskorty. Mimo to okręty USA mają znajdować się w pobliżu w razie irańskich ataków.
9: Prezydent Trump wcześniej zapowiadał, że operacja, która ma pozwolić statkom handlowym na tranzyt przez Ormus, zacznie się w poniedziałek. Ma to być gest humanitarny ze strony USA wobec państw bliskich.

0: Która dobrze poszła, bo się tak uczyłam.
1: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
2: No dla mnie polski.
3: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna. Ja miałam Krasickiego.
4: I rodzice w kanapkach przemycali ściągi.
5: O wspomnienia maturalne pytał reporter Radia Z Piotr Gawroński. Tegoroczny egzaminacyjny maraton kończy się 30 maja wraz z ostatnimi egzaminami ustnymi.
6: Trzymamy kciuki za was, maturzyści. Będziemy towarzyszyć wam tego poranka w wiadomościach Radia Z. A 7:58 Bogdan Rymanowski przepyta gościa Radia Z, dziś szefowa klubu Lewicy, Anna Maria Żukowska.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Wspaniale dzisiaj na polskim niebie, słuchajcie, słońce i jeszcze raz słońce, troszkę może popadać na zachodzie, a w Kołobrzegu może nawet zagrzmieć.
9: Redaktorze, burza w maju?
10: Aha, No wyjątkowo zimny maj póki co.
8: Na termometrach póki co, miód, malina, jakie zimno, w centrum dzisiaj nawet 27 stopni.
10: Aha, to mnie po prostu jeszcze telepie po majówce.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Witamy gorąco, moi drodzy. Pamiętajcie, że dzisiaj po godzinie 7 będziemy nadawać prosto z remizy strażackiej. Także bądźcie koniecznie z nami.

0: Tu Radio Z, dzisiaj Dzień Strażaka. My dzisiaj, słuchajcie, od 7 będziemy na żywo w Komendzie Straży Pożarnej. Co ciekawe, ze statystyk wynika, że strażacy w Polsce wyjeżdżają do akcji średnio co minutę.
1: Co minutę. To z tego wynika, że strażacy odpalają się rzadziej niż moja żona.
0: To nie tylko pożary. One nie są dzisiaj wcale najczęstsze. To są też, słuchajcie, wichury, zalania, zwierzęta, problemy ze zwierzętami.
1: Kot najczęściej pewnie, co?
0: Tak.
2: A idź, nawet nie mówię, kiedyś zobaczyłem kota na drzewie, zadzwoniłem po straż i się okazało, że to były bazie.
0: Od 7 jesteśmy w remizie strażackiej, kochani, z okazji Dnia Strażaka. Nie przegapcie.

0: Tak właśnie was budzi o poranku po majówce Radio Z. Wiemy, że jest ciężko, dlatego macie nas, przytulamy i rozbudzamy was, moi drodzy, i polecamy się, bo my dzisiaj od 7 będziemy w remizie strażackiej. I to jest tak, kiedyś dzieci chciały być, to był mur beton, policjantami, żołnierzami albo właśnie strażakami. Sprawdziliśmy, jak jest obecnie.
1: No.
0: Obecnie młodzi ludzie najczęściej marzą o tym, żeby być influencerami, czyli gwiazdami mediów społecznościowych, rozumiecie?
2: To oni gaszą pożary głównie w komentarzach, nie?
0: Tak.
2: Ja chciałem być strażakiem, ja pamiętam, zawsze mnie kręcił ten zawód. Moja ulubiona piosenka to Strażak Sam.
3: Nie wie, co to strach, strażak sam, czy to pożar, czy dach, czy z wodą kram, to sam radę da.
2: No, a teraz dlaczego strażak nie był z kimś, tylko sam?
1: No właśnie, to jest pytanie i tego się dowiecie z naszego specjalnego programu z okazji Dnia Strażaka prosto z remizy strażackiej już od 7. Koniecznie bądźcie z nami w Radiu Z.

0: powolutku, spokojnie. Poniedziałek z Radiem Z. Dzisiaj w kalendarzu 4 maja, za chwilkę o 6:30 wiadomości. Polecamy, zapraszamy. Radio Z.
1: Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
2: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
3: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej
1: masz. Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Punktualnie 6.30, jest poniedziałek, 4 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Zarzuty dla sternika, który po pijanemu wywrócił łódź na jeziorze Salińskim na Kaszubach. Z Radia Z wiecie, że w piątkowy wieczór zginęły tu 2 z 5 osób płynących tą jednostką.
8: Ocalał między innymi sternik, który odpowie za kierowanie łodzią w stanie nietrzeźwości. Na jakim etapie jest śledztwo, wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: 33-latek po przedstawieniu mu zarzutu przez policjantów został doprowadzony do prokuratora. Ten zdecydował o nałożeniu na niego dozoru i zakazu kontaktowania się z dwójką osób ocalałych po wypadku. W piątek wieczorem mieszkańcy Salina zobaczyli osobę, która samodzielnie dostała się na brzeg i wzywała pomocy. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się podjąć z wody dwie kolejne. Niestety, mężczyzna i kobieta w wieku 28 lat zginęli na miejscu. Ich ciała odnaleziono w jeziorze po kilku godzinach.
8: Sternik, gdy zatrzymywała go policja, miał 1,5 promila.
7: Tankowiec w Zatoce Perskiej został trafiony przez nieznane pociski. Stało się to u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich na północ od Fujairy. Nie ma informacji, pod jaką banderą płynie jednostka.
8: To wszystko dzieje się w dniu rozpoczęcia operacji Wolność, ogłoszonej przez Donalda Trumpa. Ma polegać na eskortowaniu statków handlowych przez cieśninę Ormus.
7: Płonie Park Narodowy Czeska Szwajcaria. Strażacy walczą z ogniem od soboty. Zajmuje już teren prawie 100 hektarów. Do tej pory nie udało się zlokalizować jego źródła.
8: Według Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego pożar jest widoczny z kosmosu. Gasi go około 500 strażaków i kilka śmigłowców. Wsparcie z ziemi i powietrza wysłała sąsiadom Słowacja.
7: Ludzie odwagi, poświęcenia i niezłomności. Dzisiaj, 4 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.
8: Święto tych, którzy każdego dnia stają na pierwszej linii ognia, walcząc o ludzkie życie, zdrowie i majątek.
7: Ze starszym brygadierem Marcinem Dulasem ze Straży Pożarnej w Łodzi rozmawia reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Co daje strażakowi największą satysfakcję w pracy?
11: Myślę, że uratowane życie ludzkie przy wszelkiego rodzaju zdarzeniach. Nawet jeżeli to jest jedna osoba uratowana, życie ludzkie jest niemierzalne, także tutaj chyba to jest największą radością dla każdego strażaka.
10: Czego życzyć?
11: Przede wszystkim bezpiecznych powrotów z akcji. Natomiast no, każdy na pewno po cichu liczy na awanse, no, za tym idzie satysfakcja zawodowa.
8: W Polsce strażaków zawodowych jest około 30 tysięcy. Do tego ochotnicy w ponad 15 tysiącach remis OSP.
12: Strażak to w Rakowie potrzebny, ale na ławce.
7: Mateusz Ligenza, Wiadomości Sportowe.
12: Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: Piotr Zieliński, mistrzem Włoch, pomocnik Interu, popisał się asystą w wygranym starciu z Parmą. 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu mógł świętować na San Siro. Zielu zdobył swoje drugie scudetto w karierze. Przed nim jeszcze finał Pucharu Włoch z Lazio. Szok i niedowierzenie w Częstochowie. Raków zwolnił trenera. Łukasz Tomczyk nie poprowadzi już więcej drużyny medalików. Tylko 17 meczów spędził na ławce Rakowa po tym, jak zimą zastąpił Marka Papszuna, który poszedł do Legii Warszawa. Tomczyk w sobotę przegrał w finale Pucharu Polski. W lidze Raków pod jego wodzą także spisywał się słabo. Włodarze klubu uznali, że zespół potrzebuje impulsu, by zakwalifikować się do europejskich pucharów. Nazwisko nowego szkoleniowca mamy poznać jeszcze dzisiaj. Poznaliśmy też pierwszego spadkowicza. Termalika Nieciecza została rozbita na wyjeździe przez GKS Katowice aż 1-5 i nie ma już nawet matematycznych szans na utrzymanie.
16: Nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało najbardziej, szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację w grze obronnej.
15: Komentował trener Termaliki Marcin Brosz. W pozostałych wczorajszych meczach 31. kolejki Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią.
14: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: Gdyby mi ktoś powiedział, że muszę używać kremu z filtrem w maju, to bym nie uwierzył, moi drodzy. A dzisiaj spokojnie nakładamy krem na twarz. I nie tylko na twarz. Na przedramiona również. Bo w centrum nawet 27 stopni. Co to za odgłos, przepraszam?
18: No to taka aprobata tego, co masz.
17: Także nakremujcie się i wystawiajcie twarz do słońca.
13: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Witamy w Radiu Z. Dzisiaj wyjątkowy program prosto z remizy strażackiej. Będziemy nadawać od godziny 7. A teraz uwaga, zagadka. Co jest największą plagą straży pożarnej?
1: No.
0: Fałszywe alarmy. W ubiegłym roku było ich ponad 55 tysięcy, ale te głupie żarty to jest 1500.
1: Ale co trzeba mieć w głowie, żeby robić taki żart, dzwonić na straż pożarną, prawda?
0: Tego nie robimy, słuchajcie. Strażacy są fajni. Wszyscy lubią strażaków. Nie...
2: Dokładnie. Nawet pan prezydent Duda kiedyś mówił o straży.
1: Tak? Pan prezydent Duda mówił tak?
2: Mówił, mamy to na taśmie.
3: To jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie, zresztą nie straż, nie straż.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Po reklamie.

0: dzisiaj, kochani słuchacze Radia Z, dzisiaj jest Dzień Strażaka. Strażacy czekają na wasze życzenia.
1: Pamiętajcie, żeby złożyć życzenia strażakom, nie trzeba dzwonić na 112, tylko dzwonimy pod 321-321-321.
0: Dzwonicie, podajecie imię, miejscowość i mówicie bezpośrednio do strażaków.
1: Mogę zacząć?
0: Tak, bardzo
1: oczywiście.
0: Proszę.
1: Cześć, jestem Kamil.
0: Cześć, Kamil.
1: Chciałem podziękować strażakom, że jak mi się czujka dymu zepsuła, zadzwoniłem po straż, przyjechały na osiedle trzy zastępy i się wszyscy śmiali ze mnie, bo okazało się, że to baterię trzeba było tylko
2: mieć. No naprawdę, ale to super, to ale tak mieli... naprawdę nie ma się co śmiać, to jest poważna rzecz.
1: Tak, ale panowie powiedzieli, że gdyby wszyscy tak robili, to nie byłoby tych wypadków, nie byłoby tych problemów, więc jak coś tam dzwoni u was, jakaś czujka, to wtedy spokojnie można dzwonić po strażaków, od tego są, przyjadą, pomogą, piątkę przybiją.
0: Jeżeli się zastanawiacie, czy dzwonić na 112 bez powodu, to Kamil uważa, że dzwońcie
1: nie bez powodu. Nie bez powodu, w sprawie czadu oczywiście.
2: Nie, jak ktoś czujka zaalarmuje.
1: Dokładnie.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z w terenie. Warszawa Zachód, Straż Pożarna, meldujemy się.
1: Mamo, jestem strażakiem ratunku.
2: A ja jestem też strażak, ale nie jestem tu sam.
0: Słuchajcie, za chwilkę o godzinie 7 wiadomości w Radiu Z. Bądźcie koniecznie z nami. Radio Z
3: i już. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smartis Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie. Od razu słyszę poprawę.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
18: Rządza pieniądza.
17: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
0: Tutaj Radio Z ze Straży Pożarnej. Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z, gdzie czekają już Paula Michalik, Michał Damiuk. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z.
20: Matury, czas start. Przypominamy, co wolno, a czego nie wolno mieć przy sobie na egzaminie.
21: Utrudnienia w ruchu w Gliwicach. Strażacy dogaszają gigantyczny pożar.
20: Kapryśne dziecko rządzi pogodą, czyli co ma Pacyfik do polskiego nieba. Wyjaśnimy.
0: Siódma.
20: prawie 350 tysięcy osób na starcie maratonu, maturalnego.
21: Pierwsze wyzwanie to język polski. Egzaminy w całym kraju zaczną się o godzinie 9.
20: Satelitarny wóz Radia Z z naszym reporterem Michałem Dzieneńskim czeka na maturzystów przed liceum numer 1 w Ełku na Mazurach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
20: Młodzi ludzie zapewne już szykują się do wyjścia z domu. O czym powinni pamiętać?
1: Na maturę zabieramy tylko długopis z czarnym wkładem, dowód tożsamości i butelkę wody, mówi Radiu Z szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Nie może na pewno mieć żadnych urządzeń łączących się z internetem, telefonów komórkowych, smartwatchów, bo samo wniesienie na salę egzaminacyjną będzie podstawą do unieważnienia egzaminu.
1: Nie wolno wnosić też żadnych maskotek. Tu w Ełku maturę zdaje w liceum numer 1 200 osób, to więcej niż zwykle.
20: Liczba maturzystów w całej Polsce rekordowo wysoka. Dlaczego?
1: To efekt kumulacji roczników spowodowany reformą edukacji plus wyż demograficzny. To co, jeszcze życzenia od byłych już maturzystów?
22: Spokoju, bo jak będą mieli spokój, będą mieli wyczyszczone głowy, wszystko pójdzie.
1: Powodzenia, Ełk, Michał Dzieniński, Radio Z.
21: Dołączamy do tych życzeń. Michał, trzyma kciuki przed szkołą. Połączymy się z nim w wiadomościach o 8.
20: Kilka ulic zamkniętych, utrudnienia na drogowej trasie średnicowej. Tak wygląda poranek w Gliwicach.
21: Jak wiecie z Radia Z, strażacy walczą od wieczora z ogromnym pożarem na terenie niedziałającej już fabryki drutu. Ogień pojawił się na gruzowisku i objął dwie kolejne hale. Udało się go opanować, ale pracuje tu wciąż ponad 200 strażaków.
20: Monitorowane było też powietrze, mówi Radiu Z starszy kapitan Damian Dudek z gliwickiej straży.
23: Na miejscu pracował samochód mobila z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Katowic, który dokonywał bieżącej weryfikacji stanu atmosfery wokół miejsca pożaru i nie było wskazań, że występuje zagrożenie dla mieszkańców.
21: Dlaczego pożar wybuchł, to będzie dopiero badane.
20: Najwyższy czas na nową konstytucję, przekonuje prezydent. Karol Nawrocki powołuje specjalną radę, która ma mu pomóc stworzyć projekt ustawy zasadniczej.
21: Wśród członków rady była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik.
20: Reporter Radia Z Tomasz Kubat z nami. Jaki zdaniem prezydenta jest sens tego typu inicjatywy?
24: Tak dalej być nie może, że władza rozkłada się na dwa środki, premiera i prezydenta. Tłumaczy motywy swojego pomysłu Karol Nawrocki i jak mówi, do uczciwej debaty na ten temat zaprasza wszystkich. Zaproszenia do klubów i kół parlamentarnych Sejmu już zostały wysłane.
20: I co na to odpowiada koalicja rządowa?
24: Zdaniem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza trzeba się zastanowić, czy to konstytucja musi być zmieniana, czy raczej wybrani na wysokie stanowiska ludzie powinni być na tyle odpowiedzialni, żeby ją stosować. A Donald Tusk mówi wprost, że Karol Nawrocki dobrze wie, że nie ma większości i szans, by jakiekolwiek zmiany wprowadzać.
25: Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie.
24: Praca nowej Rady do Spraw Konstytucji zgodnie z zapowiedziami ma się skończyć wraz z kadencją obecnego prezydenta.
21: Pałac Prezydencki przekazał, że Karol Nawrocki rozmawiał tej nocy telefonicznie z Donaldem Trumpem. Wśród tematów obecność wojsk amerykańskich w Europie i zapowiedzi ich częściowego wycofywania z Niemiec.
20: Walka już nie o ogień, ale o ropę. Unia Europejska ma jak lew walczyć o każdy ładunek paliwa.

0: chroni pasażerów w każdym scenariuszu. Jak mówi komisarz transportu Apostolos Dzidzikostas, powstanie centrum monitorowania stanu rezerw paliw, będą mniej restrykcyjne zasady tankowania dla linii lotniczych, ale nie będzie lżejszego podejścia do praw pasażerów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: W przypadku odwołania lotu z powodu wysokich cen paliwa pasażer ma prawo do opieki na lotnisku, zwrotu kosztów albo przebukowanie na inny termin i do odszkodowania.
2: Po upalnej majówce przed nami tydzień burz i ulew, ostrzegają synoptycy, a tegoroczne lato może być rekordowo gorące.
1: To przez zjawisko zwane Super El Niño, czyli wzrost temperatury Oceanu Pacyficznego ponad normę, tak naszemu reporterowi Adamowi Kaźmierczakowi tłumaczy klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Ta zima nie miała ostatecznie wpływu na to, że ten El Niño się pojawi.
4: Nie, nie. El Niño polega na tym, że te wiatry, one przestają wiać. I to powoduje, że cała ta kręcąca się maszyna, która wyciąga wodę chłodną spod z głębszych warstw
3: i ją ogrzewa.
4: Tak, ale staje i tak naprawdę zaczyna na powierzchni rządzić wysoka temperatura, bo woda się nie wymienia.
2: Oprócz rekordowych upałów i suszy, w tym roku mogą nas czekać gwałtowne ulewy.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
8: Kochani, letni sen ciągle trwa, szczególnie dzisiaj na wschodzie, gdzie zobaczycie na termometrach nawet 27 stopni. Im dalej na zachód, tym więcej deszczu. Niestety dzisiaj mogą pojawić się burze. Burze widzę w Szczecinie, w Kołobrzegu oraz w Olsztynie.
9: Ale jak ty mówisz, że letni sen na wschodzie trwa, to znaczy, że oni jeszcze śpią?
6: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
10: To jest Radio Z w terenie. Dzień dobry bardzo. Oczywiście myślimy o ciepło, o maturzystach. Dzisiaj jest Dzień Strażaka.
8: Dlatego dzisiaj z Państwowej Straży Pożarnej gasimy pożary w każdym polskim maturalnym domu. Nie denerwujcie się.
9: Nie denerwujcie się. Żeby pracować w Straży Pożarnej, nie trzeba zdać matury.
10: Bartek nie ma matury i zobaczcie, jak daleko doszedł.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Dzień dobry w poniedziałek, dzień dobry bardzo w radiu. Dzisiaj jest Dzień Strażaka, więc my dzisiaj gdzie jesteśmy?
1: Spełniamy sen każdego małego chłopca i każdej małej dziewczynki noszącej krótkie spodnie, czyli jesteśmy w Państwowej Straży Pożarnej, w siedzibie, w remizie normalnie.
0: Dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry, witamy bardzo.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To są strażacy obok nas, Damian i...
3: Kamil.
0: Damian i Kamil, słuchajcie, za chwilkę będziemy robić test łączności, to nam się zawsze marzyło. Jesteśmy w centrum operacyjnym, tutaj odbieracie zgłoszenia.
2: Tak, tu wszystkie zgłoszenia z całego powiatu wpadają. Z numeru 112 dyżurny stanowiska kierowania odbiera zgłoszenie i on decyduje, którą straż w jakie miejsce dysponuje.
4: To możemy się połączyć teraz z kimś tak na przykład?
2: Strażacy są w akcji, więc sprawdzimy łączność.
4: Dobra, ale fajnie.
1: Sprawdzamy łączność,
0: ale uwaga. Powiedzmy dzień dobry, tu Radio Z. Możemy, mogę tutaj, słuchajcie, obok nas jest taka konsolka, taki ekran dotykowy, wciskamy. Dzień dobry, tutaj Radio Z, sprawdzamy łączność, jak nas słychać, halo, halo. No i co teraz?
4: I co?
5: Dzięki, łączność na 5. Kończymy działania przy pożarze.
0: Ja. Bez odbioru, czuwaj, czuwaj, spokojnie, nie pali się. Nie wiem, co się mówi w takiej chwili. Ale zauważcie, jaki ton poważny, profesjonalny. Zrozumiałem.
4: Który to był guzik tutaj?
0: Ten pierwszy.
4: Ten zachód?
0: Tak.
6: Super, pan ma głos, zapraszamy do radia. Będzie pan mówił w radiu, chce pan?
0: Bo to jest prawdziwa praca. Moi drodzy, pozdrawiamy was. Jesteśmy dzisiaj w Państwowej Straży Pożarnej Warszawa Zachód.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Teraz będziemy spełniać nasze marzenie. Słuchajcie, wchodzimy do prawdziwego wozu strażackiego, jesteśmy. Bo jesteśmy właśnie w Państwowej Straży Pożarnej Warszawa Zachód.
1: Dobry.
2: Ile tu jest miejsca? Tutaj nasz strażak Damian nam wszystko opowiada. Co to w ogóle za wóz? Ile tam ma koni? Ile ma do setki?
1: Konie nas nie interesują w Straży Pożarnej. Nas interesuje ilość wody. 3000 wody, 300 litrów środka pianotwórczego. Mamy czym gasić. Średni wóz gaśniczy, GBA.
0: I są guziki. Możemy coś wcisnąć, żeby był dźwięk?
1: Możemy, tylko to pani się zaraz przestraszy.
0: Uważaj! Dobra, uwaga, będzie głośno! Spokojnie to tylko... Spokojnie to tylko ćwiczenia. Zatrąb jeszcze raz. Rozganiamy korki w całej Polsce, moi drodzy. Z takim wozem to nikt nie wygra.
1: Tak jest, pamiętajcie o korytarzu życia na autostradzie. Jak jedziemy do lewej strony, zjeżdżacie i nam udostępniacie miejsce. Korytarz życia, ważna sprawa, żebyśmy szybko dojechali na miejsce zdarzenia.
2: Tak jest i tak właśnie wygląda Dzień Strażaka. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Cóż to jest za dzień? 4 maja, Dzień Strażaka i Dzień Matur. Gasimy pożary w każdym polskim domu. Jesteśmy w Państwowej Straży Pożarnej i za chwilkę łączymy się z maturzystami.
1: W centrum operacyjnym jesteśmy, słuchajcie, tutaj się odbiera telefony. Wszyscy tak fajnie ubrani, mamy też mundur.
0: Tak, i nie wolno głośno mówić, bo im przeszkadzamy.
2: A my się łączymy z naszym reporterem Michałem Dzienyńskim. Dzieny, czy tam rozdali kartki? Czy matura w całej Polsce wygląda tak samo?
3: Dzień dobry, oczywiście, że tak. Wszędzie, jak Polska długa i szeroka, egzamin wygląda tak samo. Te same arkusze, te same pytania. Dziś egzaminy trwają 4 godziny. Test i wypracowanie. Co życzą już byli maturzyści?
4: Powodzenia, żeby jak najlepiej napisali.
5: Połowania długopisów.
3: A, na salę wnosimy tylko długopis z czarnym wkładem i wodę. I nic innego nie wolno. Trzymamy kciuki wprost z zełku zwanym Bramą Mazur. Pozdrawiam.
1: Łączymy dwa światy. I Dzień Strażaka, i matury. O wszystkich pamiętamy. Takie w końcu jest Radio Z o poranku.
6: Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
7: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot. Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Po reklamie.
9: Poniedziałek, 4 maja. Wiadomości Radia Z o 7.30. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
10: Karol Nawrocki rozmawiał wieczorem z Donaldem Trumpem o połączeniu telefonicznym, informuje Kancelaria Prezydenta.
11: Nawrocki podziękował Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiej kolonii karnej. Politycy mieli też rozmawiać o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa i obecności amerykańskich wojsk w Europie.
10: Czujne oko będzie pilnować Polski z kosmosu. Na orbitę trafił nasz czwarty satelita zbudowany przez firmę ICEYE.
11: To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych, tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
11: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Jeszcze w tym roku Polska może mieć 9 takich urządzeń na orbicie.
10: Iran odpowiada na operację Wolność Donalda Trumpa. Prezydent USA ogłosił, że od dzisiaj Amerykanie mają eskortować statki w cieśninie Ormus. Teheran ostrzega teraz, że każdą interwencję uzna za naruszenie trwającego rozejmu.
11: W nocy pociskami został ostrzelany jeden z tankowców u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stało się to na wysokości portu Fujaira, czyli już za wyjściem z cieśniny Ormus.
10: Ma dopiero 14 lat, ale już od 10 prowadzi samochód. Bruno Gryc, który zasłynął jako 4-latek za kierownicą malucha, wchodzi w świat dorosłych rajdów. W weekend zajął pierwsze miejsce w swojej klasie w rajdzie Visaginas na Litwie.
11: Na razie startuje tam, gdzie na odcinkach specjalnych mogą się ścigać już nastolatki.
13: Zamieniam się z pilotem na dojazdówkach. Niektórzy się śmieją, jak przejeżdżają, widzą, że mój pilot siedzi skurczony w moim fotelu. Ale tak to wygląda. Zapoznanie, jak jeżdżę w Finlandii, też mój tata prowadzi. Ja siedzę z boku i mój pilot siedzi z tyłu i w słuchawkach dyktuję mu. Ale za to na przykład na Litwie, na Łotwie, to ja sam prowadzę i wtedy robimy notatki.
10: W tych rajdach Bruno Gryc już staje na podium i wygrywa w swojej klasie, ale jak mówi w podcaście Z za kółkiem, od początku jego celem jest WRC, czyli rajdowe mistrzostwa świata.
11: Nie zwalniamy, bo teraz jeszcze więcej sportu od Mateusza Ligęzy.
14: Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
14: O krok od sprawienia wielkiej niespodzianki. Polscy hokeiści dopiero po rzutach karnych przegrali z Francją w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które odbywają się w Sosnowcu. Po trzech tercjach i dogrywce był remis 2-2. Trójkolorowi są głównym kandydatem do powrotu do elity, z której spadli po 19 latach nieprzerwanej gry.
16: Poniekąd jest to loteria, może troszkę mogliśmy je lepiej wykonywać, gdzieś tam ciężko cokolwiek powiedzieć, ale myślę, że i tak ten punkt dla nas w ogólnym rozrachunku na koniec może być przydatny.
13: każdy.
14: Mówił nasz napastnik Patryk Krężołek. Polska po dwóch kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Jutro biało-czerwonych czeka starcie z niepokonanym Kazachstanem. Teraz tenis. Hubert Hurkacz nie dał rady wygrać Challengera w Cagliari. W finale przegrał po dwóch setach z Włochem Matteo Arnaldim 2-6. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli set od zdobycia brązowego medalu Mistrzostw Polski. Stołeczny zespół przegrał u siebie ostatecznie po tiebreaku za Sekoresowią i musi odłożyć plany na świętowanie.
17: Przede wszystkim Rzeszów nie miał nic do stracenia. Zrobił parę zmian. Myślę, że ta głębia ich składu była kluczowa.
14: Komentował przejmujący gospodarzy Aleksander Śliwka. W serii do 3 zwycięstw projekt prowadzi 2-1. Pojutrze mecz numer 4, tym razem w Rzeszowie.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
18: Co widać dzisiaj w prognozie pogody? Widać bardzo, bardzo dobre wartości. 27 stopni dzisiaj będzie na południu. 27 w centrum. 27 będzie.
19: To dużo jest?
18: To jest bardzo dużo. Kolega widzę jeszcze majówkowy. Dzień dobry.
19: To niepotrzebnie ten kożuch.
18: A widzi pan?
19: Czekaj, bo mocham. Ale ci bluza daje ogniskiem. Lawendą.
18: Słuchajcie, majówka się skończyła, ale w pogodzie cały czas majówkowo.
15: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: To jest ten wyjątkowy dzień, 4 maja, jednocześnie matura, ale też Dzień Strażaka. Dzisiaj łączymy te dwie uroczystości w jedno w porannym programie Dzień Dobry Bardzo. Łączymy się z maturzystami i jesteśmy w Państwowej Straży Pożarnej Warszawa Zachód w Błoniu.
1: Jednostka ratowniczo-gaśnicza w Błoniu. Czołem!
0: Uwaga dziewczyny, podajemy telefon do nas 998.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
18: Rządzę pieniądze.
17: Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
19: Rządza pieniądza w Radiu Z.
20: Radio Z pod 7353.
21: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
22: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Po reklamie.
26: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam.

0: Słuchajcie, teraz będzie coś strasznego. Jesteśmy w komendzie Warszawa Zachód. Państwowa Straż Pożarna, tak. Warszawa Zachód. Damian otwiera teraz magiczne drzwi. Co jest za nimi?
1: Jesteśmy w komorze dymowej. Tutaj strażacy przechodzą testy sprawnościowe, psychologiczne, czy się nadają do służby. Każdy strażak, czy to zawodowy, no, czy ochotnik, musi ten test przejść. Za tymi drzwiami mamy zadymione pomieszczenie. Są dźwięki.
2: A ktoś krzyczy właśnie.
1: Tak, to są takie dźwięki imitujące prawdziwe zdarzenie.
0: Otwieramy. Uwaga. To będzie jak z horroru Kinga.
2: Ja nie wiem, czy ja jestem na to gotowy. Dawaj.
0: Wchodzimy, słuchajcie, wszędzie jest dym i słychać teraz jakieś przerażające dźwięki dookoła nas.
2: Gdzie jesteście? Nie. Gdzie jesteście?
0: I oni tutaj ćwiczą, rozumiecie?
2: Ale
0: zapach jest taki jak na grillu.
2: Tu.
1: Wczorajszy grill sąsiada.
2: Jakieś dziecko płacze.
0: Słuchajcie, spokojnie, będziemy to powtarzać. To tylko ćwiczenia w dniu strażaka. Sprawdzamy na własnej skórze. W dzień dobry bardzo. Jak to jest?

0: Dzień Strażaka i pierwszy dzień matur. Jesteśmy dzisiaj w Państwowej Straży Pożarnej Warszawa Zachód. Z nami Damian Dolniak, młodszy kapitan. Dobrze powiedziałem?
1: Tak, tak, dobrze, wszystko się zgadza.
0: I uwaga, mamy specjalny apel do maturzystów.
1: Maturzyści, spokojnie, nie pali się, na spokojnie. Wasze sale też są spokojnie, strażacy nad wami czuwają.
2: I łączymy się teraz z Michałem Zielińskim, który jest w Ełku przed liceum. Halo, Michale, halo, Michale.
0: Co tam takie tłumy, Michał?
3: Dzień dobry, jakże wszyscy pięknie wyglądają w tej Straży Pożarnej. Maturzyści także odświętnie tutaj w Ełku, a co do rekordu? Wszystko się zgadza, bo mamy kumulację roczników, mówi dyrektor dostojnego liceum numer 1 w Ełku, Robert Hoffman.
4: Kurier, który przywozi pracę, też stwierdził, że w tym roku ma bardzo dużo paczek do rozwiezienia. Tego roku nie było.
3: Te arkusze egzaminacyjne są już w sejfie i o 9 zostaną otwarte, tylko słuchajcie, jest jeden problem. Na Mazurach dopiero zaczynają kwitnąć kasztany, bo dopiero majówka była naprawdę ciepła. A wiadomo, na maturę kasztany kwitnąć muszą. Kłaniam się z Ełku, pozdrawiam.
2: Dokładnie, drodzy maturzyści, pamiętajcie, mój ojciec powiedział mi, idź i zdaj. Jak ty nie zdasz, to kto zda? No i nie zdałem. Nie, żartuję, zdałem.
5: Radio Z i już. Reklama.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
0: Tutaj Radio Z. Czas zrobić głośniej, czas posłuchać wiadomości o 8, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
19: Zapracowani strażacy i utrudnienia w ruchu. Gliwice po pożarze nieczynnej fabryki.
20: Żeromski, Wyspiański, a może Mickiewicz, matura z polskiego za godzinę.
19: Gościem Radia Z jest Anna Maria Żukowska z Lewicy.
0: Ósma.
19: Wielkie pogorzelisko w Gliwicach dogaszane. Niewiele pozostało z nieczynnej od lat fabryki drutu.
20: Ogień pojawił się tu wieczorem i ogarnął kilka hal produkcyjnych. Chmury czarnego dymu było widać z daleka.
19: Reporter Radia Z śledzi przebieg wypadków. Tomasz Kubat z nami. Jak duży był to pożar?
21: Całą noc walczyło z nim ponad 200 strażaków. Około 2 w nocy żywioł został opanowany i przestał się rozprzestrzeniać. Teraz akcja już się kończy, powiedział mi starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
1: Zastępy, które są na miejscu, są sukcesywnie odsyłane do jednostek macierzystych, natomiast te działania związane z dogaszaniem będą działaniami długotrwałymi.
21: Trzeba bowiem dokładnie przelać wodą całe gruzowisko, jakie zostało z zakładów po pożarze i po prowadzonych tam wcześniej robotach rozbiórkowych.
20: Okoliczne ulice Śliwki i Dibois są z powodu prowadzonej akcji nadal nieprzejezdne. Duże korki tworzą się na przebiegającej w pobliżu ulicy Toszeckiej.
19: Piękny dzień na maturę.
20: Za godzinę, bez minuty, prawie 350 osób siądzie do pisemnego egzaminu z języka polskiego.
19: W Ełku na Mazurach przed liceum numer 1 jest reporter Radia Z Michał Dzieneński.
12: Kłaniam
19: Byłeś
12: się.
19: Przed chwilą w szkole, rozmawiałeś z dyrekcją. Mhm. Jakieś typy co do tematów?
12: Tylko domysły, może Macbeth, może wesele, może przedwiośnie.
4: Może i w tym roku będzie lalka. Skupić na tym, co się umie i na pewno w coś się utrafi.
12: Mówi Radiu Z dyrektor liceum Robert Hoffman. Egzamin z języka polskiego to dwie części, test i wypracowanie. Tylko słuchajcie, jest jeden problem. Na Mazurach w zasadzie nie zakwitły kojarzone z maturą kasztany.
22: Niestety mieliśmy dosyć chłodną wiosnę.
12: Mówią mieszkańcy, ale dziś jest już dużo lepiej. Na Mazurach ma być grubo powyżej 20 stopni. Dużo słońca dla maturzystów. Ełk, Michał Dzieniński, Radio Z.
20: Egzamin z języka polskiego trwa 4 godziny.
19: Prezydent chce nowej konstytucji i zaczyna pracę. Projekt ma być gotowy do 2030 roku.
20: W święto Konstytucji 3 maja Karol Nawrocki powołał specjalną radę. W jej skład wchodzą prawnicy, ale prezydent chciałby w niej widzieć też przedstawicieli klubów i kół poselskich. Potrzebę rozmowy widzi poseł Marek Sawicki z PSL-u.
23: Rozpoczyna tę dyskusję pan prezydent i źle byłoby, żeby strona demokratyczna zbojkotowała to, bo jeśli jedna strona będzie bojkotować i druga, no to będziemy żyli w państwie, w którym konstytucja nie obowiązuje.
20: Pozostałe partie tworzące rządzącą koalicję jasno zadeklarowały, że nie będą brać udziału w pracach Rady.
19: Donald Trump znów uderza w europejski rynek motoryzacyjny. Prezydent USA zapowiada, że w tym tygodniu podniesie cła do 25% na auta sprowadzane z Europy do USA.
20: Według Trumpa Unia Europejska narusza zapisy umowy handlowej. Bruksela deklaruje negocjacje i obronę interesów producentów.
19: Daniel Wrzos.
24: Wyższe amerykańskie cła na auta osobowe i ciężarowe uderzą głównie w niemiecki przemysł motoryzacyjny, którego polskie firmy są podwykonawcami. Według senatora i byłego szefa MSZ Grzegorza Schetyny zapowiedź wyższych ceł może być na razie straszakiem Trumpa na europejskich partnerów.
25: Przecież i Kanadyjczycy, i Chińczycy, i cała Unia Europejska była świadkami właśnie takich ostrzeżeń ze strony amerykańskiego prezydenta, a potem on się z tego wycofywał.
24: Zgodnie z umową handlową podpisaną z Komisją Europejską w lipcu zeszłego roku, opłaty celne mają być na poziomie 15%.
20: Sąd Najwyższy USA w orzeczeniu skrytykował politykę celną administracji Trumpa, która musiała obniżyć cła do 10%.
19: W Radiu Z czas na rozmowę z gościem. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
26: Dzień dobry, dzień dobry. Właściwie chciałbym rozpocząć tę rozmowę, ale na razie nie mogę, bo nie ma jeszcze mojego gościa. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, jeszcze do nas nie przybyła. Otrzymaliśmy informację, że jedzie, a potem biegnie, więc cały czas czekamy, aż do nas przybędzie. Co ja mogę powiedzieć w tym momencie? Mogę chyba tylko powiedzieć, że ja maturę z polskiego zdawałem dawno temu i o ile dobrze pamiętam, to temat

0: Rosji. Dotyczą i wojsk amerykańskich, które mają wycofane być z Niemiec. Być może przyjadą Amerykanie do Polski. Będą pytania o Szymona Hołownię. Pojawiły się informacje, że być może dostanie, będzie wniosek o uchylenie immunitetu pana byłego marszałka. Będą też pytania dotyczące ostatniego głosowania w Sejmie. Jak państwo pamiętają, w ubiegłym tygodniu koalicja obroniła i panią minister Sobierańską-Grandę, minister zdrowia, i panią minister klimatu Paulinę Henik-Kloskę. Były taki moment, kiedy pani Anna Maria Żukowska, właśnie jest pani Anna Maria Żukowska, zapraszam serdecznie pani poseł. Bardzo się cieszę, że pani zdążyła. Co się stało? Co się stało?
1: Stało mi się coś pod okiem.
0: Pod okiem się stało?
1: Nie wiem, mam jakiś wylew po prostu i próbuję.
0: A, no to mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Bardzo się cieszę, że pani jest z nami. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy. To na początek, z czego zdawała pani maturę z polskiego? Pamięta pani temat?
1: To nie miałam tematu, bo to była pisemna i to była interpretacja wiersza Tuwima, ale chyba już nie pamiętam którego.
0: Aha, a lubi pani Tuwima?
1: Tak, to mój ulubiony poeta.
0: No to super, to zaczynamy od krótkiej piłki. Czy obecna konstytucja paraliżuje działania władz? Tak czy nie?
1: Nie.
0: Nie, tak mówi nasz gość. Państwa zapraszam do udziału w naszej sondzie. Zapraszam na radio.z.pl. Ale tak twierdzi, albo podobnie mówi prezydent Nawrocki. Wczoraj powiedział, że władza w Polsce rozkłada się jakby na dwa ośrodki, że konflikt poszedł za daleko i tak dalej być nie może. Trzeba zmienić konstytucję. Nie ma racji?
1: Nie, nie ma racji. Konstytucji trzeba przede wszystkim przestrzegać, bo jaka jest gwarancja, że po jakiejś ewentualnej jej zmianie, do czego od razu zapowiadam, nie dojdzie, bo nie ma większości konstytucyjnej.
0: Jest pani pewna?
1: Jestem pewna, mogę się z każdym
0: zgodzić. A jak będzie większość w
1: przyszłych
0: wyborach? Nie będzie,
1: w najbliższych wyborach też nie będzie na większości konstytucyjnej, żeby zmienić konstytucję. Obawiam się, że zmienianie konstytucji doprowadziłoby do tego, że każdy tam by sobie chciał powpisywać różne swoje ciekawe pomysły i to by sparaliżowało działanie tejże konstytucji jeszcze bardziej. A poza tym tak naprawdę najbardziej istotne jest to, kto i jak interpretuje konstytucję i jak jej przestrzega i czy jej przestrzega, a nie to dokładnie, jak ona została spisana. Została spisana w drodze konsensusu, jej przygotowywanie trwało 6 lat. 6 lat pracowała Komisja Konstytucyjna, więc ponad jedną kadencję i to było celowe. I nie wydaje mi się, że teraz jakby pan prezydent w takim ekspresowym tempie chciał przygotowywać konstytucję, zresztą z członkami Rady, którzy no średnia wieku 70, więc to raczej nie będzie nowa konstytucja, tylko stara konstytucja.
0: Osoby od, ma pani coś od, przeciwko ludziom z doświadczeniem starszym?
1: Nie, mam przeciwko temu, że to jest totalnie jednopokolenie gremium. Totalnie.
0: Czy chciałaby pani, żeby w tej Radzie byli ludzie 30-latkowie, 40-latkowie, 50-latkowie?
1: To jest niepotrzebna.
0: Rada u prezydenta jest niepotrzebna?
1: Nie, nie jest potrzebna, dlatego że to jest zawracanie głowy, wiedząc, że nie ma większości konstytucyjnej do zmiany konstytucji.
0: No dobrze, ale na przykład przypadek ambasadorów. Widzi pani, co się dzieje. Jest paraliż, jest pad między MSZ-em a prezydentem.
1: Dlatego, że pan prezydent nie chce współpracować. Właśnie konstytucja wymaga...
0: A pan prezydent twierdzi, że rząd nie chce współpracować. Pan minister Sikorski, pan premier Tusk. No to jest takie przekomarzanie się wzajemne.
1: Pan prezydent chciałby zmienić ustrój, doskonale to wiemy i doskonale wiemy na jaki, na system prezydencki.
0: On mówi, że jeszcze nie wie, jaki chce mieć ustrój. Niech ludzie zdecydują.
1: Wie, bo to wynika z tego, co powiedział właśnie w tym swoim wystąpieniu wczorajszym czy przedwczorajszym.
0: Czyli pani naprawdę dostrzega chęć w prezydencie, żeby był system prezydencki?
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Czyli chce więcej władzy?
1: Chce więcej władzy i to wcale nie oznacza, że nie pojawią się jakiekolwiek konflikty, bo to nie jest tak, że w krajach, w których są systemy prezydenckie, nie pojawiają się konflikty. Polska konstytucja zakłada równowagę władz i współpracę. Konsensus to takie słowo z lat 90. kojarzone z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Bardzo dużo go słyszałam, tego słowa w dzieciństwie i dlatego je zapamiętałam. A teraz to słowo nie jest w użyciu właśnie dlatego, że pan prezydent zapomniał, że ono istnieje.
0: To może trzeba rozmawiać z prezydentem. Dlaczego nie przyjmiecie zaproszenia do Rady Konstytucyjnej?
1: Bo nie chcemy zmieniać konstytucji z osobami takimi jak Julia Przyłębska, którą tę konstytucję łamały.
0: Ale w tej Radzie jest na przykład pan marszałek Zych.
1: Ale jest też pani Przyłębska.
0: Jest pani sędzia Piwnik, która była w rządzie Lewicy.
1: Tak.
0: Jest pan profesor Piotrowski, który piętnował łamanie
1: jest
0: prawa przez PiS.
1: Jest pan profesor Legutko również, znany z konserwatywnych poglądów. Jest pani Anna Łabno z Ordo Iuris. No generalnie widzę, że takie gremium, to jeżeli miałoby coś tam zmieniać w konstytucji, to szło to by raczej tak w kierunku rozwodów, w kierunku zakazu aborcji, w kierunku nakazu wieszania krzyży wszędzie.
0: Dobrze, ale uważa pani, że rozmawiać można tylko z tymi, którzy mają podobne poglądy?
1: Ale
0: może
1: pan takich współpracowników zaprosił do tej Rady.
0: Czyli Lewica nie będzie w Radzie u prezydenta?
1: Nie, na pewno nie będziemy zasiadać w jakimś gremium wspólnie z panią Julią Przyłębską.

0: się nie wydarzy.
1: Pani poseł, dlaczego marszałek Czerzasty nie uczestniczył w oficjalnych uroczystościach na Zamku Królewskim, ani nie było go w czasie wręczenia orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi?
0: Nikt z koalicji nie uczestniczył w tych obchodach.
1: Ale to świadomie?
0: Taka była decyzja.
1: A dlaczego?
0: Takie było ustalenie koalicyjne, nie wiem dokładnie na czym się opierało, ale takie było postanowienie.
1: A pani uważa, że to jest okej?
0: Nie było również pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
1: Czy dobrze jest żyć w państwie, gdzie politycy z waśnionych stron mogą sobie tylko podawać rękę na mszy pogrzebowej posła Litewki?
0: No to nie było wydarzenie polityczne, także to jest trochę inna sytuacja, ale dobrze oczywiście, że nie doszło do jakichś gorszących scen i te zasady kultury zostały zachowane podczas tego wydarzenia smutnego. Nie jest dobrze, ale no od tego się zaczęła prezydentura pana prezydenta Nawrockiego. Przecież on zarówno w kampanii wyborczej, jak i w swoich pierwszych wystąpieniach zaraz po wyborze mówił, że jego celem jest obalenie tego rządu. No jeżeli celem prezydenta, no ja sobie wyobrażam różne cele prezydentury, ale on sam nakreślił ten cel.
1: Ale
0: doprowadzenie do końca tego rządu,
1: RBN,
0: to jest cel prezydenta.
1: Będziecie chodzić na Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
0: Na razie nie jest zwoływana. Jeżeli będzie jakaś potrzeba, pewnie będziemy. To jest gremium konstytucyjne.
1: Jak pani podchodzi do tych teorii, które pojawiają się w sieci dotyczących śmierci pana świętej pamięci Łukasza Litewki?
0: No tutaj mogę tylko skierować do oświadczenia prokuratury, policji z prośbami o to, żeby takich teorii nie snuć, żeby na własną rękę nie zastępować organów śledczych, żeby nie tworzyć też atmosfery linczu wokół podejrzanego. Nie wiemy na ten moment dokładnie, co się wydarzyło, to znaczy z jakiego powodu rzeczywiście ten kierowca wjechał w Łukasza. Czy naprawdę zasłab, czy nie. Zostawmy to prokuraturze, biegłym, a na końcu sądowi, bo nie internet jest od wydawania wyroków.
1: Prezydent Nawrocki a propos w rozmowie z telewizją w Polsce 24 powiedział, że poseł Litewka mimo zakazu kontaktowania się z prezydentem szukał z nim porozumienia. Czy władze lewicy nie chciały, aby spotykał się z Karolem Nawrockim?
0: Nie, Łukasz się spotkał w sprawie ustawy łańcuchowej i to nie było spotkanie, które być może pan prezydent miał na myśli, bo to mówiąc szczerze, już się gubię, tych rad jest tyle, że to chyba tam 500 osób już zostało powołanych.
1: Ale był zakaz kontaktu z prezydentem, czy nie?
0: Nie, była rozmowa o tym, że nie wchodzimy do żadnej rady u pana prezydenta i tylko tyle.
1: A, czyli zakazano mu udziału w Radzie Prezydenta?
0: Nie, to była decyzja podjęta na posiedzeniu klubu, która dotyczyła po prostu wszystkich, nie Łukasza. Łukasz natomiast jako aktywista prozwierzęcy spotkał się wspólnie z innymi osobami, które znane są z pomocy zwierzętom. Z panem prezydentem niestety nie udało mu się go przekonać do podpisania ustawy tak zwanej łańcuchowej. Mam nadzieję, że teraz może znajdzie pana prezydenta jakaś refleksja, a ja jestem głęboko przekonana, że od orderu Łukasz wolałby podpisanie ustawy, która pomaga zwierzętom.
1: Pani poseł, czy uważa pani, że Polska powinna zabiegać o to, żeby te amerykańskie wojska, które się wycofają z Niemiec, były w Polsce? Czy nie?
0: I tak, i nie. To znaczy, powinniśmy zabiegać, żeby przynajmniej część może stacjonowała w Polsce. Natomiast to jest 5000 żołnierzy. To są dosyć duże koszty, bo koszty utrzymania tych żołnierzy ponosi kraj przyjmujący. Więc zastanówmy się, czy rzeczywiście jest to liczba, która jest na tym etapie.
1: Może dla naszego bezpieczeństwa warto ponieść takie koszty?
0: I ponosimy już i tak ogromne koszty związane z zbrojeniami, 4,5% PKB. Natomiast obawiam się, że pieniędzy brakuje między innymi na ochronę zdrowia.
1: Czyli pani by nie przyjmowała tych 5000 od razu?
0: Ja uważam, że naprawdę wydawanie na zbrojenia, na armię, na obronność szeroko pojętą, bo to nie tylko na amunicję czy na sprzęt, ale na szeroko pojętą obronność 4,5% PKB to już jest wystarczająco dużo.
1: To teraz krótkie...
0: I chciałabym, żeby również było więcej, na przykład 9% PKB na ochronę zdrowia.
1: O ochronie zdrowia będziemy rozmawiać w drugiej części. Teraz 3 krótkie piłki. Poproszę również o odpowiedzi tak albo nie. Putin i Netanyahu są siebie warci. Tak czy nie?
0: Tak.
1: Zrównajmy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, tak czy nie?
0: Tak.
1: Będziemy z razem na jednej liście, tak czy nie?
0: Nie sądzę, nie.
1: I mamy odpowiedź na pierwsze pytanie w naszej sądzie. Czy obecna konstytucja paraliżuje działania władz? Tak odpowiedziało 29% nie, a więc zdecydowana przewaga 71%, tak jak odpowiedziała Anna Maria Żukowska. Na dalszy ciąg rozmowy zapraszam Państwa do internetu.
2: konstytucji trzeba przede wszystkim przestrzegać, mówi w Radiu Z Anna Maria Żukowska i zapewnia, że nie ma w Sejmie większości konstytucyjnej do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej.
3: W przypadku obowiązującej komisja konstytucyjna pracowała 6 lat i to było celowe, podkreśla szefowa klubu Lewicy.
2: Pan prezydent chciałby zmienić ustrój i doskonale wiemy na jaki, na system prezydencki. Chce więcej władzy, twierdzi polityczka Lewicy.
3: Jest takie słowo konsensus, kojarzy się z prezydentem Kwaśniewskim. Prezydent Nawrocki zapomniał, że takie słowo istnieje, uważa posłanka Żukowska.
2: Lewica w Radzie Prezydenta, na pewno nie będziemy zasiadać razem z panią Przyłębską.
3: Rozmowa toczy się teraz w internecie, oglądajcie na kanałach Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Ciepło, przyjemnie, fajnie, słonecznie.
6: No to będzie można chyba zdjąć bluzę. Konkrety. Na wschodzie dzisiaj nawet 27 stopni, chłodniej na zachodzie. Już słuchajcie, w Szczecinie tylko 21 i od zachodu ciągną ciemne deszczowe chmury.
5: Ale
6: jak to brzmi, tylko 21.
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
7: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com

0: Dniu Strażaka jesteśmy w Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panowie!
1: Dzień dobry!
0: Słuchajcie, z nami teraz jest strażak. Dzień dobry. I on ma maskę taką tlenową. Będziemy tłumaczyć, co on mówi. Proszę bardzo. Niebywałe. Dzisiaj w Żądzy pieniądza 500 000 złotych do wygrania. A za odebranie płacimy ile?
2: Ile? 13 tysięcy.
0: Niesamowite. Ja. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na taką kasę? Proszę bardzo.
3: Trzeba wysłać SMS o treści Radio Z. No, jeszcze?
0: No. Tak? Tak.
2: A numer? Jaki numer?
3: 7353.
0: Ale uwaga, słuchajcie, bo teraz, dzisiaj jesteśmy w Straży Pożarnej, więc teraz będą prawdziwe fajerwerki, będzie ogień na antenie, bo czegoś takiego dzisiaj nie będzie jeszcze.
2: Tak. Słuchajcie, każdego waszego SMS-a, jak go wyślecie teraz, Radio Z na 7353, pomnożymy razy ile, panie strażaku, w masce? Dokładnie 13 tysięcy!
0: To jest bonus dnia, więc pospieszcie się. Wyślijcie teraz słowo Radio Z pod 7353, a my sprawimy, że twoich SMS-ów będzie 13 tysięcy.
2: Radio Z 7353.
4: W Radiu Z wiosną nagrody rosną. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 lub zagraj online na radioz.pl.

0: Pomyślcie sobie o tych maturzystach, którzy za mniej niż pół godziny rozpoczną swój maraton. Och, nie zazdrościmy im.
1: Ja trochę zazdroszczę, że matura to jest największe naukowe osiągnięcie w moim życiu. Potem już nie ma nic. Także słuchajcie, jakoś to będzie, kochani.
0: Oczywiście o maturach będzie także w wiadomościach Radia Zet o 8.30. Bądźcie z nami.
2: Radio Zet i już. Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
17: Cześć, siostrzyczko.
18: Gratulacje.
17: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
18: Ania,
17: po mamie byłaby z siebie dumna.
18: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
17: Obiecuję.
19: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Po reklamie.
0: Punktualnie 8.30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
20: Nie żyje arcybiskup Józef Michalik, informuje o tym archidiecezja Przemyska, który był emerytowanym metropolitą. Hierarcha zmarł w niedzielę, miał 85 lat.
21: Arcybiskup Józef Michalik przez lata wyznaczał kierunki działalności polskiego kościoła. W latach 2004-2014 stał na czele Konferencji Episkopatu Polski.
20: Lewica nie będzie zasiadać w Radzie pracującej nad nową konstytucją, ogłasza to w Radiu Z Anna Maria Żukowska.
21: Nie chcemy zmieniać konstytucji z osobami takimi jak Julia Przyłębska, które tę konstytucję łamały, mówiła szefowa klubu Lewicy.
22: Pan prezydent chciałby zmienić ustrój, doskonale to wiemy i doskonale wiemy na jaki, na system prezydencki. Chce więcej władzy i to wcale nie oznacza, że nie pojawią się jakiekolwiek konflikty, bo to nie jest tak, że w krajach, w których są systemy prezydenckie, nie pojawiają się konflikty.
21: Radę do opracowania nowej konstytucji powołał prezydent Nawrocki. Twierdzi, że potrzebna jest nowa ustawa zasadnicza, bo nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki.
20: Ukraińskie drony sięgają coraz dalej. W nocy uderzyły na Moskwę. Wybuchy było słychać zaledwie 6 kilometrów od Kremla. Według rosyjskich mediów bezzałogowce operowały na małych wysokościach. Jeden z nich uderzył w wieżowiec. Prawdopodobnie chodzi o luksusowy kompleks Mosfilm Tower.
21: To wszystko dzieje się na 5 dni przed doroczną defiladą na Placu Czerwonym. Tym razem ma być skromna, właśnie z obawy przed atakami ukraińskich dronów.
20: Szkoła w chmurze, matura na stadionie. W Poznaniu maturzyści uczący się zdalnie będą zdawać na obiekcie Lecha Przebułgarskiej.
21: Uczniowie są już na stadionie i za pół godziny zaczną pisemny egzamin z polskiego. Zanim usiedli w ławkach, rozmawiał z nimi poznański reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
23: Jak nastroje?
24: Mega chill out.
25: No mega dobrze. Szykujemy się na $100 tutaj maturalne.
26: Lekki stresik jest.
27: Jak się czujesz w ogóle przygotowany do tego egzaminu?
26: Łączyłem pracę ze sportem i dodatkowo szkołą, a więc przygotowałem się na tyle, ile mogłem.
27: To jest dużo więcej czasu, w normalnej szkole, na jakieś tam zajęcia, dodatkowe hobby i tak dalej.
20: Matury szkoły w chmurze odbywają się w Poznaniu, Warszawie i Kutnie. W stolicy Wielkopolski do egzaminu przygotowało się zdalnie ponad 3000 uczniów.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: A teraz podajemy prognozę pogody na dziś. 27 stopni w Warszawie, 27 stopni w Krakowie, ale na przykład w Szczecinie już tylko 21 i burza, a sporo słońca na wschodzie.
30: A na wczoraj?
1: A wczoraj było lepiej niż dzisiaj, ale gorzej niż jutro.
30: No i to, bo są konkrety.
29: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
28: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Yeah!

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Wyjazdowy program dzisiaj prosto z Państwowej Straży Pożarnej Warszawa Zachód, ale oczywiście odliczamy. Ostatnia prosta przed początkiem matur.
1: Tak, i w Ełku, przed liceum ogólnokształcącym, jest nasz reporter Michał Dzieliński, który właśnie abiturientom rozdaje długopisy na szczęście.
2: Chciałem tutaj dać długopisy z czarnym wkładem, jakby zabrakło.
3: O, super. Bardzo ładne długopisy. Naprawdę Radio Z potrafi zrobić dobry długopis, który będzie zaznaczał wszystkie prawidłowe tylko odpowiedzi.
2: A jeszcze długopisy na wszelki wypadek z czarnym wkładem.
4: Dziękuję bardzo.
2: No, przyda się. Czego ci życzyć?
4: Powodzenia, żebym nie zasnął na tej maturze z polskiego.
2: Tak pan uzna?
4: Tak.
5: I ja mam taką radę dla tego kogoś, który się tak strasznie nudzi. Mój tata jak się nudził, to sobie otwierał oranżadę i robił tak. Ełk, ełk. Ełk, ełk.
1: Pozdrawiamy Ełk, pozdrawiamy maturzystów, kochani, wszystko będzie dobrze, trzymamy za was mocno kciuki.
6: Radio Z i już. Reklama.
7: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 zł.

0: 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Radio Z i już.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Ten komunikat, który się właśnie pojawił, oznacza, że rozpoczęliśmy symulację wyjazdu. Strażacy zjeżdżają z rury, ubierają mundury.
1: Oni się pojawili tutaj znikąd.
0: Jest ich coraz więcej, słuchajcie.
1: Kamil, czy my nie przeszkadzamy?
0: Ja nie wiem, ale wiemy, że to są testy, słuchajcie, ubierają ćwiczenia.
2: Się, ubierają się, mają minutę na to, żeby wsiąść do wozu i wyjechać, słuchajcie. Minęło jakieś 10-15 sekund, oni już biegną do samochodu.
0: Pierwszy już w biegu do samochodu, już wsiada, pozostali właśnie dołączają, ale zobaczcie, jak błyskawicznie się ubierają. Chciałbym rano się tak szybko ubierać. Jak oni.
1: Ja nie zdążyłem kaleson założyć, a oni już wyjeżdżają.
2: Odpalony samochód, już.
0: Samochody odpalone, minęło jakieś 40 sekund.
3: Ostatni.
0: A, spóźniony, nie, zdążył, słuchajcie.
2: Leniwy. Coś niesamowitego, słuchajcie.
0: Pojawili się znikąd, mamy wrażenie. Dwa samochody odpalone, dwa zastępy straży pożarnej gotowe, żeby wyjechać.
2: Jadą, słuchajcie, trwało mniej niż minutę, coś niesamowitego.
0: I wyruszyli, słuchajcie. Spokojnie, ten sygnał, to są testy, nic się nie dzieje, nic się nie pali,
1: to
0: ale...
1: są tylko ćwiczenia i nie życzymy nikomu, żeby takiego sygnału usłyszał na poważnie.
2: I to jest właśnie też komunikat dla wszystkich dziewczyn nas słuchających. Dziewczyny, tak powinnyście szykować się do wyjścia z domu o poranku.

0: Józef Michalik otrzymał od Jana Pawła II tytuł prałata honorowego jego świętobliwości. Potem mianowany został m.in. biskupem gorzowskim zielonogórskim, a w latach 1993-2016 był arcybiskupem metropolitą przemyskim. Pełni też przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy będzie pochowany arcybiskup Michalik. Poinformuje o tym Przemyska Kuria.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Piękna pogoda dzisiaj, gorąco będzie, więc stylizacje maturalne, raczej letnie, bo już 20 stopni, a dopiero o kilka minut po 9:00. Powodzenia, moi drodzy. Jeśli chodzi o maksy, to dzisiaj maksymalnie 27 stopni będzie w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Mazowszu, także po egzaminie może plaża.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego Kodano.pl.
2: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Ewelina Pacyna, dzień dobry w poniedziałek. Jeśli też chcecie poczuć taki dreszczyk egzaminacyjny, bardzo proszę. Nasza zabawa 100 twarzy Cezarego Pazury dzisiaj oczywiście się odbędzie. W kogo się dziś wcieli? Oto pytanie.

Nielsen w Radiu Z. To dzień dobry raz jeszcze. Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Powolności. Wyobraźcie sobie, święto wypada w poniedziałek po długim weekendzie. Czy to jest przypadek? Na to wygląda, bo Dzień Powolności narodził się w 2007 roku z inicjatywy Włocha Bruna Contigianiego, który założył stowarzyszenie Sztuka Powolnego Życia. Jego celem jest krzewienie idei i życie bez pośpiechu i bez stresu. No co Włosi wiedzą o pośpiechu z tym ich dolce farniente? Naprawdę, no naprawdę. 15 minut po 9:00 to już teraz dobre godzionka i smacznej kawusi, byleby powoli.

0: Kelly Clarkson, 22 minuty po 9:00. Wypoczęci po majówce, no mam nadzieję. To co, może teraz remont? 500 000 złotych, tyle dzisiaj do wygrania u nas w zabawie rządza pieniądza. W portfelu pewnie kto 13 tysięcy i chyba na start wystarczy.
1: Dorzucę do remontu te pieniądze, które mi po prostu pomogą skończyć remont. Ja mam do robienia kuchnię i łazienkę.
0: Mirek z Brodnicy wygrał właśnie 13 tysięcy złotych, więc do remontu się przyda, no ale może być więcej, może być nawet 500 000 złotych. Jak dołączyć do zabawy? Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353, on kosztuje 3,69 z VAT, tym bardziej, że od teraz ten SMS będzie wpadał do gry aż 5,5 tysiąca razy. To jest mnóstwo szans na wygraną, więc nie przegapcie tej okazji. Radio Z 7353. Powodzenia!
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.

0: jeszcze nie tylko na kangurach, ale i drakulach. Prosto z Australii, Time Impala w Radiu Z. Kim jest dzisiaj Czarek Pażura?
1: Czyli przez najbliższe kilka godzin mam rozkładać moje życie na atomy, a wy będziecie tego słuchać z zapartym tchem? Dla mnie bomba.
0: Do wygrania sztabka złota. Słuchajcie, zgadujcie kolejne podpowiedzi niebawem. Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
4: 100 moich twarzy w Radiu Z. Złota zabawa. Zapraszam, Cezary Pazura.

Poranie w Radiu Z. Wy macie jeszcze 5 minut na wykorzystanie ekstra okazji. Kochani, dzisiaj 500 000 złotych do wygrania w Radiu Z, a jeszcze do 10, czyli przez 4,5 minutki z małym hakiem możecie mnożyć swoje szanse aż 5,5 tysiąca razy. Jak? SMS-em o treści Radiu Z pod 7353 za 3,69 VAT. Koniecznie wykorzystajcie tę okazję. Ostatnie minuty. 500 000 złotych czeka. Wy nie czekajcie. Radio Z 7353. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
2: Żądza pieniądza.
1: Żądza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Żądza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: I to już prawie 10:00 na naszych zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiaku, zapraszamy.
15: Majówka na drogach. Policja publikuje swoje statystyki. Posłuchajcie, jak było z bezpieczeństwem.
16: Likwidacja składki zdrowotnej w reformie ochrony zdrowia. Posłanka Żukowska w Radiu Z.
15: Klejnot w koronie królowej. Ewa Pajor błyszczy na Camp Nou. 10:00. Maturzyści piszą egzamin z języka polskiego, a policja podsumowuje majówkę.
16: W ciągu 4 dni na drogach zginęło 20 osób, a ponad 320 zostało rannych.
15: Te statystyki analizuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. To jak było? Bezpieczniej niż w poprzednich latach, czy wręcz przeciwnie?
17: Generalnie sytuacja jest bardzo podobna do tej z zeszłego roku. Wtedy w wypadkach zginęła jedna osoba więcej niż podczas właśnie zakończonej majówki, ale pewna rzecz w statystykach wyraźnie się wybija, zauważa komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
18: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
17: Co zapewne ma związek z doskonałą pogodą, która sprzyjała bardziej intensywnemu korzystaniu z motocykli i rowerów.
16: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Podczas tegorocznej majówki funkcjonariusze wyłapali prawie 1340 takich przypadków.
15: Lewica bierze się za reformę ochrony zdrowia. Zleciłam już pisanie ustawy. Jeśli nie ma woli na drogę rządową, to przedłożymy projekt na ścieżce poselskiej, zapowiada w Radiu Z Anna Maria Żukowska.
16: Według szefowej klubu Lewicy najważniejsze zapisy to likwidacja składki zdrowotnej i wprowadzenie podatku, który będą odprowadzać także spółki płacące CIT. W służbie zdrowia musi się dużo zmienić i wiele zależy od premiera, podkreśla posłanka Żukowska.
19: Powinien przeczytać badania, z których wynika, że ochrona zdrowia, sytuacja w ochronie zdrowia w szpitalach, kwestie badań, kwestie limitów, kwestie badań specjalistycznych, profilaktyki. To jest numer jeden w polskich domach. O tym się rozmawia, to bulwersuje.
16: Żukowska wyznaje też, że przeciwko odwołaniu obecnej minister zdrowia zagłosowała z bólem serca.
15: Iran ostrzega USA, spróbujcie zbliżyć się i wpłynąć do cieśniny Ormus, a zostaniecie zaatakowani. To po ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa projektu wolności.
16: Jak mogliście słyszeć w Radiu Z, ma on łączyć działania dyplomatyczne z koordynacją wojskową. Siły USA mają pomagać statkom handlowym bezpiecznie przejść przez cieśninę. Teheran wydał oświadczenie, w którym oczekuje, że każdy ruch na tej trasie wodnej będzie koordynowany z irańskim wojskiem.
15: Katowice kontra graficiarze. Fala wandalizmu w przestrzeni publicznej rośnie.
16: Dlatego ratusz przechodzi do kontrataku i wdraża nowoczesne sposoby zapobiegania dewastacji mienia. Stawka jest wysoka, bo usuwanie graffiti to spore koszty i płacą za to wszyscy mieszkańcy.
15: Tę nierówną walkę z niespełnionymi artystami śledzi śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
13: Największym problemem są graffiti klubowe. W Katowicach rywalizują kibole kilku klubów, więc skala jest ogromna. W przejściach podziemnych miasto montuje kamery, które pozwoliły już złapać kilku sprawców. Obiekt zabezpieczane są też specjalną powłoką, mówi Barbara Szumilak z katowickiego urzędu.
20: Znacząco ułatwiają ich usunięcie.
13: Miasto sięga też po inną broń, sztukę uliczną. Oddaje ściany i przejścia prawdziwym artystom, tworząc murale, które wypierają nielegalne i nieestetyczne graffiti. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
16: Za graffiti grozi grzywna, pokrycie kosztów szkód, a nawet pozbawienie wolności, zaniszczenie mienia.
15: Eva Pajor znów na czołówkach katalońskich mediów. Napastniczka Barcelony przyczyniła się do efektownego zwycięstwa nad Bayernem Monachium 4-2.
16: Dało to awans dumie Katalonii do wielkiego finału Ligi Mistrzyni.
15: Z nami dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Legenda. Polka skradła serca fanów na słynnym Camp Nou?
21: No pewnie, po pięknej główce strzeliła swojego 9. gola w tym sezonie i razem z Brytyjką Russo z Arsenalu pozostaje liderką klasyfikacji strzelczyń. Na trybunach Camp Nou zasiadło 60 tysięcy kibiców. Taką samą frekwencję widzimy na meczach męskiej drużyny, w której gwiazdą jest Robert Lewandowski. Piłkarki Barcelony przy sporym udziale Pajor dopełniły formalności na własnym terenie, bo w pierwszym meczu półfinałowym w Monachium padł remis. Polka po ostatnim gwizdku nie mogła powstrzymać emocji. Padła na kolana, skryła twarz przed obiektywami kamer i płakała ze wzruszenia. W końcu to jej 6. w karierze awans do finału Ligi Mistrzyń. 5 poprzednich podejść do tytułu zakończyła niepowodzeniem. Teraz chce wreszcie zrealizować swoje dziecięce marzenie.

0: 600 tysięcy złotych, tu z kolei wzrost o prawie 2,5 miliona. Między 200 a 600 złotych w prezencie na komunie wręczyłaby ponad połowa respondentów. Według badania UC Research i Bryżu na sumę powyżej 2 tysięcy złotych zdecydowałoby się niewiele ponad procent respondentów. W ocenie autorów badania wyniki głównie odzwierciedlają różnice w zamożności, ale w grę wchodzą też kwestie światopoglądowe czy stopień zażyłości. Polscy studenci chcą zarabiać na początek prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Tymczasem największa grupa pracujących studentów dostaje między 4 a 5 tysięcy. Z badania SW Research wynika, że ponad połowa studiujących, to około 700 tysięcy osób, ma stałą lub dorywczą pracę. Tylko 7% polskich pracowników bardzo mocno angażuje się w swoją pracę. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, to jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia europejska wynosi 12%, globalna 20%.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
2: A co w pogodzie? Latko, kochani, w pogodzie. 27 stopni dzisiaj nawet, maksymalnie na Mazowszu, w Małopolsce i w kilku rejonach Śląska. Trochę deszczu również, szczególnie w północnych województwach. Nawet burzowe chmury, więc proszę na siebie uważać. Burze dzisiaj możliwe na północnym zachodzie kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
2: A za chwilę kolejna twarz Czarka Pazury i kolejne podpowiedzi Eweliny.

0: Jeszcze raz. Midnight Oil w Radio Z. Sztabka złota do upolowania. Dzisiaj u nas zapytanie brzmi, kim jest Czarek Pazura?
1: Z dzieciństwa najlepiej pamiętam brzmienie skrzypiec. Grałem na nich, bo muzyka pomagała mi myśleć. Czasem, gdy utknąłem z jakimś problemem, sięgałem po instrument. Wtedy inni mieli problem, bo muzycznie raczej nie byłem zbyt utalentowany. Chociaż talent to rzecz względna, jak wszystko. Ale do tego jeszcze dojdziemy.
0: No to co, wiecie? Nie wiecie? Będzie więcej podpowiedzi, spokojnie.

0: Blue Lagoon, tak się wakacyjnie zrobiło na antenie Zetki bardzo dobrze, co prawda długi weekend za nami, ale ja bym proponowała nie wychodzić z trybu wczasowego i planować kolejne wakacjowanie. Za co zapytacie? Za to, co wygracie dzisiaj w naszej zabawie rządza pieniądza. Przypomnę, 500 000 złotych, taka dzisiaj główna nagroda, gigantyczna forsa, która może być wasza, jeśli dołączycie do zabawy. Jak? SMS-em o treści Radio Z pod 7353 albo na radioz.pl, tam też ekstra bonusy i niespodzianki, ale bonus dla was jak zwykle. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 5000 razy. Wow! Tak jest, 5000 szans jednym SMS-em za 3,69 zł. Wow! Po prostu grajcie. Radio Z 7353.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to ziemniaki z Sadów i Pól. Worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie.

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

Kierem Sikorski, który wraca 20 minut do godziny 11. No mam nadzieję, że wy już wróciliście z majówki. A nie u każdego było tak kolorowo jak u nas. Kochani, surfer z Kalifornii w długi weekend uciekał przed rekinem i to 20 kilometrów na elektrycznej desce. 4-metrowy drapieżnik go gonił i akurat sytuację nagrał kolega, stąd pewność, że był to rekin. No ewidentnie brakowało mu towarzystwa w weekend, dlatego grillowanie z rodziną i znajomymi to jest bardzo bezpieczna i bardzo przyjemna opcja. Chociaż umówmy się, czasami też trzeba trochę pouciekać z talerzem albo szklanką.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
12: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
19: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.
21: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: są za duet Vito Bambino, Zalia i decyzje na antenie Radia Z. A za chwilę najnowsze wiadomości. Kasztanów brak, ale matury już w toku. O tym za moment. Będzie też podsumowanie majówki, ale waszym głosem, kochani, zostańcie konieczni. Wiadomości o 11.
1: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko 3 najważniejsze. 3 pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18.
5: 3 najważniejsze pytania i, mam nadzieję, 3 konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
16: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Skoczysz do Carrefoura?
18: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
23: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka. Zdrowka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie.
0: I to już prawie 11 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i Iwona Kutyna. Słuchamy. Polski na półmetku maturzyści piszą swój pierwszy egzamin. Obława za sprawcą ataku w Poznaniu, napastnik zranił dwie osoby. Majówka idealna to już za nami, jaka była nad morzem, o tym za chwilę. Jedenasta. Jeszcze przez dwie godziny będzie trwać matura z polskiego. Egzaminy dojrzałości w całej Polsce zaczęły się punktualnie. Nigdzie nie było opóźnienia, mówi Radiu Z, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Satelitarny wóz Radia Z, a w nim Michał Dzieneński od rana na Mazurach przed liceum numer 1 w Ełku. Witam cię, Michale, ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Jak ta matura przebiega?
1: Jak ustaliłem, w całej Polsce na razie bez problemów, przecieków i nieoczekiwanych sytuacji. I tak jest też tu, w Ełku, choć ciasno, bo mamy kumulację roczników i praktycznie każda sala została wykorzystana. Maturę pisze tu 200 osób, mówi dyrektor liceum Robert Hoffman.
2: Niewiele zostało wolnych sal. Każda sala zajęta. Wiadomo, że sale, które są typowo dla języka polskiego, nie mogę wykorzystać na język polski, ponieważ bym musiał wszystkie pomoce dydaktyczne wtedy pościągać ze ścian.
1: A uczniowie, z którymi rozmawiałem przed wejściem na maturę, mówili mi, że za bardzo nie obawiają się języka polskiego. Trudniej będzie jutro na pisemnej matematyce. A środowy pisemny język obcy to już, jak usłyszałem, spacerek. Ełk, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: A matury, przypomnijmy, potrwają do końca maja. Policja szuka mężczyzny, który w Poznaniu zaatakował nożem lub maczetą dwie osoby. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się wieczorem na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Rannych jest dwóch mężczyzn, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
17: Zostali zabrani przez pogotowie do szpitala. Obrażenia, których doznali, nie zagrażają ich życiu. Pomimo tego mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policji.
0: Policjanci wytypowali podejrzanego, który zdążył uciec przed przyjazdem funkcjonariuszy. Śmierć na wycieczkowcu. Nie żyje trzech pasażerów statku płynącego po Oceanie Atlantyckim. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła zakażenie hantawirusem. Trwają dalsze badania i testy. Pierwszą osobą, której wystąpiły objawy, był 70-letni mężczyzna, który zmarł na pokładzie. Jego żona zmarła w szpitalu. Hantawirusy przenoszą gryzonie, mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. Duże utrudnienia dla pasażerów tramwaju w Katowicach. Przez blisko 3 tygodnie zamknięty będzie odcinek między Rynkiem a Rondem przy Spodku. Powodem są pilne prace naprawcze torowiska. O szczegółach utrudnień nasz reporter Szymon Kastelik.
24: Wyłączone zostały 4 stanowiska przystankowe przy Rynku i Rondzie. Chodzi o linie kursujące do i ze Chorzowa oraz na północ i południe Katowic.
25: Zmiany w sumie obejmują 12 linii tramwajowych i jedną linię zastępczej komunikacji autobusowej.
24: Mówi Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego. Pasażerowie muszą przejść ponad kilometr do kolejnego czynnego przystanku lub skorzystać z autobusów zastępczych. Uruchomiono też 2 dodatkowe linie tramwajowe na trasach objazdowych. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Utrudnienia potrwają do 22 maja. Informacje o objazdach i zastępczych autobusach są na przystankach. To była majówka jak z marzeń, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę. Było gorąco i słonecznie, a to sprawiło, że nad Bałtykiem dało się skutecznie naładować baterie. Jak wyglądała majówka w Trójmieście, sprawdzał to reporter Radia Z Maciej Bąk.
26: W niedzielę termometry pokazywały prawie 30 stopni. Trudno się więc dziwić, że plaże były wypełnione po brzegi.
27: Odpoczywamy, super. Ale plaża zapełniona, tak jak w sezonie.
28: Zdecydowanie trafiliśmy i korzystamy.
26: A jak ktoś chciał odpocząć od smażenia się, mógł wybrać jedną z wielu atrakcji, takich jak historyczna majówka w twierdzy Wisłouście.
29: Pan ma taki strój.
30: A zaraz zobaczysz, po co mi taki strój. Będziemy tutaj walczyć zaraz.
26: Pan przynajmniej nie jest w ciężkiej zbroi jak koledzy.
31: Sami wybrali sobie ten los.
26: Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Dziś pogoda nad morzem zaczyna się zmieniać. Od jutra zimno i mokro.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Chociaż nad morzem już dzisiaj może pokropić deszczowe chmury na północy. Niestety troszkę burzowych także na północnym zachodzie kraju. Natomiast bardzo, bardzo ciepło i fantastyczna temperatura dzisiaj. 27 stopni na południu, z wyjątkiem Podhala, bo tam nieco powyżej 20. 25 do 27 w centrum.

0: Fantastyczna Cher. I tak Turn Back Time w Radiu Z. A kim jest dzisiaj Czarek Pażura? Kolejna podpowiedź przed wami.
1: Urodziłem się w Niemczech przed wojną. Natomiast niedługo po wojnie poproszono mnie, żebym został prezydentem Izraela. Pokażcie mi drugą taką osobę. Nie zgodziłem się, bo byłbym kiepskim prezydentem. Nie byłem zbyt grzeczny. Lubię myśleć o sobie, że byłem buntownikiem. Nigdy nie używałem grzebienia, bo uważałem czesanie za stratę czasu. Nie nosiłem skarpetek, bo uważałem je za zbędne. Choć to może być szokujące, to nie byłem najlepszym uczniem w klasie. Buntowałem się przeciw nauczycielom i ich teoriom. Uważałem też, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Całkiem nietypowo jak na noblistę, prawda?
0: To co, wiecie? Jeśli tak, no to słuchajcie uważnie Zetki, bo do wygrania sztabka złota. A jeśli jeszcze macie jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście, że będzie kolejna podpowiedź, ale na razie jedyny taki. Damiano Dawid, The First Time w Radiu Z.

0: Difficulty i The Magic Key. Dobrze znany numer. Dobrze, bo ja wciąż, mimo upływu lat, 22 minuty po 11. A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Wygrywacie dzisiaj 500 000 złotych. I co robicie? Nie rzucajcie pracy, poczekajcie, aż ten przelew wpłynie na wasze konto, zwłaszcza, że dzisiaj w walizkach naprawdę jest bardzo gruba kasa i żeby dołączyć do zabawy wystarczy jeden SMS od treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Jakieś rady od zwycięzców? Ewa.
1: Dać sobie szansę, los nie kosztuje dużo, tak? A może przynieść tyle frajdy, ile mi przyniósł, żeby zobaczyć, że rzeczywiście w życiu może coś się wydarzyć i zaskoczyć pozytywnie.
0: Ewa zagrała i wygrała, wy też możecie dzisiaj wygrać, zwłaszcza, że od teraz wasze szanse wzrastają. Od teraz do 12. Każde SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 5500 razy. Proszę korzystać, proszę mnożyć swoje szczęście i proszę odbierać telefony od Zetki. Radio Z 7353.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Tak, tak, niby to takie proste, a jednak sam mam wątpliwości, kim jestem dziś. Za chwilę następna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Kuba i Kuba w Radiu Z. Stygnie lato i to dosłownie na balkonie, a my w robocie, kochani. To taka ciekawostka dla wszystkich fanów grzybobrania, bo podobno sezon na smardze w pełni. Wyszedł ogłoszeń w internecie z tej okazji. Kilogram tych polskich trufli kosztuje nawet kilkaset złotych. Chętnych nie brakuje. Chodzą statystycznie po około 300 za kilogram, ale tutaj ostrzeżenie, bo jest bardzo łatwo pomylić takiego smardza z trującą piestrzenicą kasztanowatą i one wiosną podobno są bardzo trudne do odróżnienia, mogą prowadzić do zatruć, także grzybobranie przypomina saperkę w pewnych przypadkach. Uważajcie, co wkładacie nie tylko do koszyka, ale przede wszystkim do brzuszka.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

Mam nadzieję, że było śpiewane, nóżka też chodziła, a może nawet bioderko. To Sąber za nami w Radiu Z, a za chwilę najnowsze wiadomości. Będzie o tym, jaki film rozbił absolutny bank i świętuje rekord otwarcia. Będą też życzenia dla strażaków, bo dzisiaj ich święto.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
6: Rządzę pieniądza.
5: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Po reklamie.
9: I to już prawie południe w Radiu Z. Ponownie najważniejsze wiadomości i ponownie Iwona Kutyna.
10: W Armenii o bezpieczeństwie szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Projekt Trumpa w cieśninie Ormus. Amerykanie mają pomagać statkom. Diabeł ubiera się u Prady 2 z rekordem otwarcia. Szczegóły w wiadomościach kulturalnych. 12. Europa bardziej niezależna energetycznie i w kwestii obronności to główne wątki szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. W Erwaniu spotkali się liderzy ponad 40 krajów, nie tylko unijnych, ale także Wielkiej Brytanii, Ukrainy czy pierwszy raz Kanady. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Dzień dobry. Jakie ustalenia szczytu w kwestiach obrony?
11: Po pierwsze mamy reakcję na decyzję USA o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemczech. Szefowie unijnych instytucji mówią jasno, to sygnał, że musimy wzmocnić europejską stronę NATO.
12: We need to be able to stand up for ourselves.
11: Musimy być w stanie stanąć w naszej obronie sami, mówi Ursula von der Leyen. Na szczycie w Erwaniu jest też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte stwierdził, że Europejczycy usłyszeli frustrację prezydenta Donalda Trumpa i wzmacniają działania obronne.
10: Odbyło się już spotkanie w sprawie pomocy Ukrainie. Sojusz Północnoatlantycki zapewnił o płynności umówionych dostaw broni. Stany Zjednoczone rozpoczynają operację Projekt Wolność w cieśninie Ormus. Uwolnione mają zostać statki, które tam utknęły. Iran ostrzega przed naruszeniem rozejmu, zapowiada także atak na każdą obcą jednostkę wojskową zbliżającą się do przesmyku. Doniesienia z Bliskiego Wschodu śledzi reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
13: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Na czym ma polegać amerykańska operacja?
13: Ta pomoc dla statków, które utknęły w Zatoce Perskiej, na pewno nie będzie polegać na wojskowych eskortach, a jedynie na wyznaczeniu bezpiecznych tras i koordynacji ruchów statków handlowych przez Ormus. W te działania mają być zaangażowane państwa, organizacje żeglugi czy firmy ubezpieczeniowe. Amerykańskie okręty wojenne będą znajdować się jednak w pobliżu cieśniny, by w razie potrzeby interweniować. Teheran zapowiada, że będzie ostro reagować na każde zagrożenie. Zażądał też, aby statki handlowe i tankowce nie wykonywały żadnych ruchów bez koordynacji z irańskim wojskiem. Sytuacja pozostaje więc napięta.
10: Wsparcie wojskowe USA dla projektu Wolność obejmie m.in. niszczyciele pocisków, ponad 100 samolotów oraz 15 tysięcy żołnierzy. Właśnie w tej chwili na placu Piłsudskiego w Warszawie zaczynają się uroczystości z okazji międzynarodowego Dnia Strażaka. Awanse generalskie, odznaczenia funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej wręczy prezydent Nawrocki, mówi rzecznik stołecznych strażaków Artur Laudy.
14: Taka odniosła chwila, gdzie te zakładamy mundury wejściowe,
8: białe koszule. Staramy się porozmawiać o upływającym czasie i o koncepcji, co zmieniać w naszej służbie, żeby było jeszcze lepiej. Dla oficerów prasowych, rzeczników, Dzień Strażaka jest dniem takim mocno pracującym.
10: W Polsce strażaków zawodowych jest około 30 tysięcy. Piłkarska ekstraklasa nabiera rumieńców. W końcówce sezonu emocji nie brakuje. Dziś na zakończenie 31. kolejki kibiców czeka ważny dla losów tabeli mecz w Radomiu. 11 w stawce Radomiak podejmie 15 Lechię Gdańsk. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Liganza.
14: Rozpędzeni piłkarze Radomiaka mogą dziś niemal zapewnić sobie utrzymanie. Jeśli odniosą trzecieligowe zwycięstwo z rzędu, będą mieć aż 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. Lechia jest tuż nad kreską i musi bacznie oglądać się za siebie. Ma 2 punkty zapasu nad Widzewem, z którym zmierzy się bezpośrednio już w sobotę, dlatego ma podwójną motywację, by uzyskać korzystny wynik. Ta liga jest nieprzewidywalna, trudno przewidzieć wyniki. Podkreśla trener gospodarzy Bruno Baltazar. Mecz poprowadzi nasz najlepszy międzynarodowy sędzia, Szymon Marciniak.
10: A pierwszy gwizdek o 19:00 już teraz, natomiast wiadomości kulturalne, Michał Adamiuk.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Piekielnie dobry start zalicza Diabeł, ubiera się u Prady 2. W weekend otwarcia w amerykańskich i kanadyjskich kinach film zarobił 77 milionów dolarów. W kontynuacji hitu sprzed 20 lat główne role znów grają Anne Hathaway i Meryl Streep. Odyseja nie będzie taka długa, nie przekroczy 3 godzin. Nowy film Christophera Nolana musi być krótszy niż na przykład Oppenheimer, a to przez ograniczenia technologiczne. Reżyser zdradza, że wąskim gardłem są kinowe projektory IMAX, z których film na taśmach będzie wyświetlany. Nieoficjalnie adaptacja dzieła Homera ma się zmieścić w 150 minutach. Millennium Dogs Against Gravity wraca do Katowic. Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce zaczyna się 8 maja, tym razem pod hasłem Poszukiwania.
16: Poszukiwać będziemy jak co roku prawdy o świecie. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, odkrywać. Jak co roku na Millennium Dogs Against Gravity przekraczać granice, ale też za pomocą filmów dokumentalnych, na styku ekranu i wspólnie przeżywanej rzeczywistości, no przede wszystkim poszukiwać prawdy o życiu i o nas samych.
15: Zapowiada Paulina Kwas z Silesia Film. W kinach Światowic i Rialto będzie można zobaczyć ponad 50 filmów z całego świata i spotkać ich twórców.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn-Zdrój.

0: Ocean Zdrój.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Ja jestem Ewelina Pacyna, kim jest dzisiaj Czarek Pazura. Kolejna podpowiedź za chwilę.

0: Klasyka elektroniki ATB w Radiu Z. A kim jest dzisiaj Czarek Pazura? Ostatnia podpowiedź.
1: Jako nastolatek bardzo często wyobrażałem sobie, że gonię promień światła. Od tego wszystko się zaczęło. Zacząłem przepisywać te fantazje na papier, aż urosła do 4 przełomowych historii, które na zawsze zmieniły moje życie. Najbardziej jestem dumny, że udało mi się udowodnić, iż masa i energia są dwiema formami tego samego. Te teorie znają wszyscy, choć rozumieją tylko nieliczni. Każdy choć raz widział mnie na zdjęciu i wszyscy pamiętacie mnie jako szalonego, rozczochranego dziadka z wystawionym językiem. I bardzo mnie to cieszy, bo tak chciałem być zapamiętany.
0: Chyba już wszystko jasne, prawda? 321-321-321. Kogo dzisiaj zagrał Czarek Pazura? Dajcie znać i dodajcie koniecznie wasze najlepsze wspomnienie maturalne. Sztabka złota czeka. Wy nie czekajcie, dzwońcie. 321-321-321.

0: Just Me, Was Black Eyed Peas, Justin Timberlake w Radiu Z, no ale z pytań arcyistotnych. Często są też takie, gdzie ta kasa? No jeśli chcielibyście, żeby wpłynęła dzisiaj niespodziewanie na wasze konto, to bardzo proszę, 500 000 złotych, tyle dzisiaj do wyjęcia w finale. I wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353, żeby mieć szansę na wygraną. Posłuchajcie Agi ze Świdnika, która ma to już za sobą.
1: Boże, ja teraz to cieszę się niesamowicie po prostu, aż chcę się krzyczeć.
0: To co, gracie? No mam nadzieję, tym bardziej, że od teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł będzie wpadał do gry aż 6,5 tysiąca razy. Kas Radio Z 7353 i kasa może być wasza.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
12: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
14: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.
15: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Po reklamie.

Tak, jeśli nas słychać, na przykład w samochodzie albo w domu, pani Beato, najlepsze życzenia, zdrówka i nie możemy się doczekać nowych przebojów. Radio Z i już. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: No, jak myślisz, dotwarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.

0: Wielkie przebój, z filmu 4 wesele i pogrzeb. No właśnie, może ktoś planuje wesele, a hajsu brak. No tutaj Radio Z przychodzi z pomocą. A jakże, kochani, dzisiaj absolutnie rekordowe 500 000 zł. Zapakowane w walizkach, więc warto grać. Pewniak na start 13 000 zł po wejściu do finału, po odebraniu telefonu od Zetki. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Zgłosić się do zabawy i warto zrobić to teraz, bo jeszcze przez 4 minuty z hakiem mnożymy wasze szanse 6500 razy, czyli każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W, czyli niewiele, wpada do gry 6500 razy. Korzystajcie, kochani. Może ten piękny dzionek rozpocznie się na nowo, przebojowo i z niezłym hajsiwem na końcu. Bardzo zapraszam. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
9: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
10: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
11: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
14: masz. Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
15: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
14: Dołączasz?
16: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: O, i umówiłam się na mammografię.
18: Tak z plaży, z leżaka?
17: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
19: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
21: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
22: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
23: Po reklamie.
0: I to już 13 na naszych zegarach. Ponownie najważniejsze wiadomości. Ponownie Iwona Kutyna, tu Radio Z.
5: Prezydencka Rada Nowej Konstytucji bez koalicji rządzącej. Pierwsi maturzyści już skończyli. Pytamy o wrażenia. Nocna prohibicja, tym razem w Lublinie, to już od końca maja. Prezydencka inicjatywa w sprawie powołania Rady Nowej Konstytucji bez szans na realizację nie ma ani przestrzeni, ani woli, a co najważniejsze, nie ma większości do zmiany ustawy zasadniczej. A do tego właśnie korekty lub napisania na nowo Konstytucji ma doprowadzić powołana przez głowę państwa Rada. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
18: Politycy obozu władzy są delikatnie mówiąc sceptyczni, choć dostrzegają, że po niemal 30 latach obecna konstytucja być może wymaga pewnych korekt, to jednak nie taką drogą, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
23: Osobą, która nie czyta konstytucji, jej nie szanuje i nadużywa weta, rozmawiać się nie da.
18: Pytanie brzmi, co tak naprawdę przyświeca inicjatywie prezydenta, dodaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
24: Moim zdaniem czyste politykierstwo.
18: Stąd na dziś szans na szeroki dialog nie ma.
0: Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele obozu władzy nie dołączą do prezydenckiej inicjatywy. Już po. Właśnie teraz maturzyści kończą egzamin pisemny z języka polskiego. Test trwał 4 godziny, był pierwszym z całego maratonu, który potrwa do końca maja. A jak poszedł polski na gorąco, tuż po wyjściu pytaliśmy maturzystów z Ełku na Mazurach.
25: Raczej nie wiem, z 50% myślę, że będzie. Patrząc, że za dużo się nie uczyłem, to był w porządku.
26: Było przedwiośnie, jeszcze było pieśń o Rolandzie. Napisałam, co napisałam i po co mam to jeszcze przemyśleć, bo jeszcze będą później błędy, jak za dużo będę myśleć.
0: W tym roku maturę zdaje blisko 350 tysięcy osób. 3 rosyjskich dyplomatów uznanych za osoby niepożądane wyjechało z Austrii. Sprawa ma związek z antenami zainstalowanymi na dachu ambasady Rosji i na terenie rosyjskiego kompleksu dyplomatycznego w Wiedniu. Według służb wykorzystywane mogły być do szpiegowania. Wobec dyplomatów wszczęte zostało dochodzenie. Austriackie MSZ domagał się uchylenia ich immunitetów. Rosja nie zastosowała się do tego żądania. W konsekwencji musieli oni opuścić Austrię. Ich barwy to pomarańczowy, symbol żaru, oraz czarny, czyli węgiel i koks. Dziś swoje święto mają nie tylko strażacy, których patronem jest święty Florian, ale także hutnicy, bo łączy ich ten sam opiekun. Z tej okazji przez Chorzów miasto zbudowane na hutniczych tradycjach przeszedł pochód ludzi ognia. Wydarzenie ważne, bo od kilku lat hutnictwo przeżywa ogromny kryzys, ale hutnicy, z którymi maszerował nasz reporter Szymon Kastelik, wierzą, że ich zawód przetrwa.
27: Bez hutnictwa nie powstałoby w takim kształcie, jakim dzisiaj znamy miasto.
28: Nie ma co ukrywać, hutnictwo ma swój kryzys od wielu lat.
29: Bo jednak jeszcze jest zapotrzebowanie na materiał, który produkujemy.
28: Czy jeszcze jest nadzieja właśnie, że to hutnictwo jednak się utrzyma?
30: Nadzieja zawsze, to decydenci o tym decydują, a szczególnie decydenci w Unii Europejskiej.
0: Zdjęcia z pochodu możecie zobaczyć na Radio Z News na platformie X. Lublin kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Obejmie sklepy i stacje benzynowe. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
31: Zabyła większość radnych, tylko 4 wstrzymało się od głosu. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, to dobrze, bo poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
32: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
31: Ograniczenia wejdą etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, od stycznia przyszłego roku od 22. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Nocną prohibicję w Polsce wprowadziło już około 180 gmin.
33: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
34: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
33: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
0: O wspomnienia naturalne pytamy za chwilę. W finale zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury wręczam sztabkę złota, więc proszę sprawdzać telefony. A w pogodzie chciałoby się licytować, kto da więcej. Najcieplej w tym momencie w Kętrzynie, 26 stopni, latko, a najniższa temperatura wciąż w Kołobrzegu, 16, będzie rosła.
34: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.

0: Wstawanie Radia Rzec i kwadrans po 13, no to pora sprawdzić, kto wygrywa.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: To pytanie do naszej słuchaczki Kasi z Bochni. Dzień dobry, moja droga.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Jakie są trudności tej zagadki? Jak oceniasz w skali takiej naturalnej do 6?
2: Naturalnej, to ja powiem szczerze, takie dla mnie skala trudności trochę łatwe, bo ja jestem ścisłowiec.
0: O, wow! No to jakie ty masz wspomnienie z matury w takim razie? Pewnie same 5 albo 6.
2: Wspomnienie z matury jest dosyć ciężkie, ponieważ źle wybrałam przedmiot, wybrałam historię. Tak, i właśnie... No właśnie, była mi w głowie historia, wydawało mi się, że taka łatwizna, po czym okazało się, że jak przeczytałam te wszystkie 4 pytania, to żaden mi nie podszedł, żadne pytanie mi nie pasowało. I naprawdę patrzyłam w okno z przerażeniem, że nie napiszę tej matury. Dopiero nauczyciel, mój wychowawca, wiedział, że potrafię na jedno chociaż i zasugerował mi, pisz to.
0: I co, udało się, matura zdana?
2: Udało się, no, wielki sukces.
0: Stresu. Każdy się stresuje, a potem każdy mówi, no nie, martw się, to tylko matura. Słuchaj, kto dzisiaj uczarka Pazury, w czyją postać się wcielił, czyją twarz przybrał?
2: Czarek Pazura przybrał postać Alberta Einsteina.
0: Uwaga, sprawdzamy.
1: To była zagadka prosta jak E równa się MC kwadrat. A odpowiedzią jest oczywiście Albert Einstein, w którego wcielał się jego wielki fan Cezary Pazura. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z.
2: Jezu, naprawdę, no, dzięki!
0: Tutaj klaszczemy dla ciebie jak u Rubika. Wygrywasz sztabkę złota w Radiu Z!
2: Jezu, naprawdę, ja nie wierzę. No, nie wierzę, mój syn zaraz z matury wychodzi. On nie uwierzy, ale jak mu to powiem.
0: Ale numer, no to niezła akcja.
2: Naprawdę,
0: pisał, stoję
2: pod szkołą.
0: Matka złota wygrała. Ale będzie co świętować dzisiaj. No to wyściskaj swojego maturzystę od ZU.
2: No wyściskam go, naprawdę.
0: Wszystko będzie dobrze. Ciocia Pacyna potwierdza. No i życzymy powodzenia na kolejnych egzaminach. Mama ma egzamin zaliczony na 6. Trzymaj się.
2: Dzięki, fizyka uwielbiałam, tak naprawdę mówiąc.
0: No to idealnie. Ta sztabka ci się po prostu należała. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w zabawie. Kolejna odsłona i kolejna zagadka jutro.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
3: Radio Z i już.
1: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Dzisiaj TikTok na antenie Radia Z. Kochani, 28 minut po 13, co oznacza, że małymi krokami zbliżamy się do godziny zero, w której to będzie finał naszej zabawy Rządzę Pieniądze. Jeśli ktokolwiek z Was nie dołączył, to naprawdę dajcie sobie szansę. Dzisiaj do zdobycia nawet 500 000 złotych, pewniak w portfelu 13 tysięcy i tyle macie po odebraniu telefonu od Zetki. Ale żeby Kasia z Robertem zadzwonili, no to koniecznie musicie dołączyć do zabawy. Dlaczego warto? Bo 500 000 do wygrania i to już wiecie. A od teraz każde SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł wpada do gry 7000 razy. No to jest naprawdę mega okazja, a jak wygracie i rozbijecie nasz bank, czego Wam serdecznie życzę, to będziecie właśnie w takim nastroju. Radio Z pod 7353 i odbierajcie telefony, pół bańki czeka. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: Na pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
4: Rządzę pieniądze.
3: Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
5: Rządza pieniądza w Radiu Z.
3: Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Po reklamie.
8: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Clean Bandit, Anne-Marie Rockabye na antenie Radio Z. Mam nadzieję, że maturzyści odetchnęli pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za nimi, ale jak co roku w trakcie egzaminów maturalnych do sieci trafiają zdjęcia rzekomych arkuszy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na których widać m.in. tematy wypracowań. No i pierwsze pojawiły się dzisiaj nieco po 9:00. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał, że jeszcze dzisiaj po południu zgłosi te przypadki do prokuratury, więc niedobrze, niedobrze. Ja też mam przeciek, tylko nie mówcie nikomu.
1: Po 14:00 Kasia i Robert.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Po reklamie.
20: Na zegarach 14, a to oznacza, że Iwona Kutyna ma dla nas najważniejsze wiadomości ponownie tu Radio Z.
21: Zdjęcia arkusza z matury w sieci są pierwsze nieprawidłowości. Bardzo sucho w lasach, za pożary jednak odpowiada człowiek. Po majówce droższa 95 diesel bez zmian. Czternasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna właśnie teraz oficjalnie publikuje arkusze z języka polskiego. Egzamin zakończył się godzinę temu. Reporter Radia Z Michał Dzieneński od rana jest przed liceum numer 1 w Ełku na Mazurach. Michale, tak co jest. Mówili maturzyści o egzaminie z polskiego?
22: Maturzyści mówią, że nie był za trudny. Do przejścia usłyszałem.
23: No nie za łatwy, ale też nie taki bardzo trudny.
22: A co było?
23: Była Antygona, w rozprawce było o pracy.
22: Odpoczywamy czy dalej się uczymy?
23: Teraz odpoczywamy.
22: Bardzo dobra decyzja. Wśród tematów tu w liceum w Ełku najczęściej był wybierany ten dotyczący wpływu pracy na życie i otoczenie człowieka. Egzamin przebiegł bez problemów i zakończył się o czasie.
20: A w sieci pojawiły się zdjęcia z arkuszy egzaminacyjnych jeszcze w trakcie trwania matury. Pytałeś o to szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Co mówi?
22: że to nieuczciwość egzaminacyjna. Sprawa jest badana teraz przez CKE. Jeśli jakaś osoba wniosła na maturę telefon i zrobiła zdjęcie, jej egzamin będzie na pewno unieważniony. To był jednak incydent. Generalnie matura z polskiego przebiegła spokojnie. Ełk Michał Dzieliński, Radio Z.
20: Na przypadku podejrzenia złamania prawa komisja złoży zawiadomienie do prokuratury. Polska zabiega o zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy. Na razie wycofanie z Niemiec części kontyngentu zapowiadają Stany Zjednoczone. Sprawa jest delikatna, ocenia premier Tusk. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Czy żołnierze z Niemiec mogliby być relokowani do Polski?
0: Nie ma na ten moment ostatecznej decyzji. To nie jest tak, że kraje będą sobie podbierać amerykańskich żołnierzy, ocenia premier Donald Tusk.
1: Mam nadzieję, że te napięcia niedługo trochę opadną między państwami europejskimi, niektórymi państwami europejskimi, a prezydentem Trumpem.
0: Ale premier podkreśla, że od 2 lat zabiega o zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich w Polsce i w tej kwestii docenia współpracę z prezydentem Karolem Nawrockim, ale też zauważa problem, że teraz obiektywnie to zadanie jest trudniejsze, bo uwaga USA skupia się na Bliskim Wschodzie.
20: USA chcą wycofać z Niemiec co najmniej 5000 żołnierzy. Amerykański okręt wojenny trafiony 2 pociskami, kiedy przepływał przez cieśninę Ormus, tak twierdzą irańskie media. USA te doniesienia dementują. Okręt miał zignorować ostrzeżenia Teheranu. Armia wezwała statki i tankowce, by nie wykonywały żadnych ruchów w cieśninie bez koordynacji z irańskim wojskiem. Donald Trump zapowiedział wcześniej, że siły amerykańskie będą od dzisiaj pomagać statkom handlowym w tranzycie przez cieśninę. To nie była spokojna majówka w lasach. Seria pożarów pochłonęła ogromne połacie zieleni, zwłaszcza w województwie śląskim. Z żywiołem walczyły setki strażaków wspierane przez samoloty gaśnicze i śmigłowce. Skala zniszczeń jest ogromna i oznacza nieodwracalne straty ekologiczne, o czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Tylko w pożarze w okolicach Hutek koło Częstochowy spłonęło 20 hektarów młodego lasu. Jak mówi Paweł Domagała z Nadleśnictwa Herby, to ogromny cios dla lokalnego ekosystemu.
19: Następnie pożaru ten proces rozwoju lasu został przerwany.
7: Przyczyny tego i pozostałych pożarów bada policja, ale leśnicy nie mają wątpliwości. To wina człowieka. Susza i nieodpowiedzialność, jak ogniska, niedopałki czy śmieci, sprawiają, że ogień w jednej chwili niszczy cenną przyrodę. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Z powodu suszy w lasach obowiązują najwyższe stopnie zagrożenia pożarowego. 95 w górę, diesel bez zmian. Jutro na stacjach obowiązywać będą nowe ceny. 6,49 zapłacimy za litr benzyny, 7,31 za olej napędowy. W najbliższych dniach stawki utrzymają się na podobnym poziomie na giełdach, natomiast wzrosły ceny. Mówi Radiu Z Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
24: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
20: Delikatnie za to tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
20: Słuchajcie, mam przeciek. Kasia Karpio z nami.
26: Dzień dobry.
20: Podobno 33 stopnie w połowie tygodnia. Ja nie wiem, czy to jest możliwe.
27: Chyba w Maladze.
20: Bo ja słyszałam, że w tym tygodniu jeszcze będzie deszcz i że ma być ochłodzenie. Zdania są podzielone, ale bardzo kibicuję. Wszystko, co powyżej 30, biorę w ciemno i ja to zimę nie lubię.
27: Ja właśnie o tym mówiłem, Kasi, że trochę jesteśmy stęsknieni, ale to jest jakiś taki szok termiczny dla człowieka, nie?
26: Dobra, błagam, już nie narzekajmy. Naprawdę jest super. Ja 30 biorę na klatę.
25: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi

0: Cry for You, to jest September w Radiu Z, 16 minut po 14. No dzisiaj niestety już jest poniedziałek, to już tego już nie oszukamy. I są jakieś straty po majówce?
1: To u mnie są, trochę spieczony nos, no i mój dwulatek pierwszy raz wyszedł w krótkich spodniach i już ma otarte kolanka.
0: I tylko?
1: No tyle.
0: To dobrze, że z tobą nie imprezowałem. Nie no, u mnie wszyscy cali. Nikt nie jest głodny, wyobraźcie sobie.
1: Ale pewnie lodówka pusta, więc trzeba się wybrać na zakupy. I tam, jak już będziecie na zakupach, to w sklepie może pojawić się słynne "a mogę być winna grosika". I my wiemy, czy faktycznie kasjerka może być winna, czy nie może.
0: Ten odwieczny i nierozwiązywalny problem rozwiążemy. Jeszcze przed 15 w Radiu Z. 16 minut po 14.

0: Fly Away, cudowny Lenny Kravitz w Radiu Z, 23 minuty po 14. No, na chwilę przed tym przedłużonym weekendem w Radiu Z wydarzyła się przepiękna rzecz. Sami posłuchajcie.
1: Wygraliście 70 tysięcy złotych w Radiu Z tuż przed moim stołem. To była radość całej rodziny, a dzisiaj po godzinie 16 kolejny raz zadzwonimy do kogoś z Was w sprawie 500 tysięcy złotych. I jeżeli chcecie, żebyśmy wylosowali Wasz numer, no to po taką kasę trzeba się po prostu zgłosić. Innego wyjścia nie ma.
0: I najlepiej zrobić to teraz, bo właśnie ruszamy z bonusem, który trwa tylko do 15. Od teraz każdy jeden SMS u nas liczony jest 5000 razy, tylko do 15.
1: 500 000 złotych czeka. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.

0: Też fajnie. Buja, ten numer to Sombra i Back to Friends w Radiu Z, 22 minuty do godziny 15. I wreszcie stało się jasne, co się może wydarzyć, jeżeli na zakupach być może za godzinę będziecie już w sklepach i jeżeli na tych zakupach nie zgodzicie się, żeby kasjerka była wam winna grosika. Ciekawi?
1: No, jestem bardzo ciekaw, tak jest.
0: Okazuje się, że prawo stoi po stronie sprzedawcy i on może tak po prostu anulować całe zakupy i powiedzieć, i to ja panu nie sprzedam i koniec.
1: Nie no, ale jakbym miał do wyboru, tak na chwilę przed majówką, zostawić w sklepie grosika, czy te 2,5 tony mięsa, które zjadłem sam, to dzisiaj świadomie zostawiłbym zakupy. Uff.
2: Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.

0: krzywie. To Dawid Kwiatkowski w Radiu Z. Za 6 minut będzie godzina 15. Ale co to będzie dzisiaj za powrót po majówce? Ktoś z was zagra z nami o 500 000 złotych. Może z najbliższymi u boku, czemu nie? Tak miał Dawid z Rybnika. Obok kibicowała mu mama.
1: Jestem bardzo dumna. To życie uratowało. To coś wspaniałego.
2: I dzisiaj cała rodzina może być z was dumna, bo wy możecie stać się naszymi bohaterami. W jednej z walizek czeka na was 500 000 złotych i do godziny 15 każdy wasz jeden SMS za 3,69 z VAT o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 5000 razy.
0: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
3: i już. Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
4: Polityka to jest gra zespołowa.
5: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
6: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko 3 najważniejsze. 3 pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z 2 minuty po 18.
7: 3 najważniejsze pytania i, mam nadzieję, 3 konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Reklama. Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Gorąco?

0: w KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
6: Po reklamie.
9: Mamy poniedziałek, 4 dzień maja, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Zapraszamy.
10: Na maturze wpływ pracy na człowieka. Rozwiązujemy poranny egzamin.
11: Idą burze i deszcz. Posłuchajcie, gdzie padać będzie najmocniej.
10: Rekordowy podatek od spadku. Powiemy o nim w wiadomościach ekonomicznych.
9: Minęła właśnie 15.
10: Pierwszy egzamin już za maturzystami. Po 4 godzinach uczniowie zakończyli zmagania z językiem polskim na poziomie podstawowym.
11: Odpowiedzi i wskazówki, jak należało rozwiązać zadania, przedstawia na Radio Z.pl Aneta Maciejczyk z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.
10: Z polonistką przed chwilą rozmawiał nasz reporter Krzysztof Grządzielski.
11: Tak jest.
10: Krzysztof, obok nas, jaki był poziom tegorocznej matury okiem ekspertki?
12: Trudno było nie zdać. Testy z języka polskiego w użyciu z tekstami o piśmie i sposobie utrwalania wiedzy, czyli dla maturzystów ciekawy, jakże na czasie temat. Zdaniem Anety Maciejczyk nie powinien sprawiać trudności. Test historyczno-literacki z klasykami, takimi jak Antygona.
13: Mamy materiał graficzny, trzeba połączyć z lekturą taką podstawową. Pieśń Rolandzie też klasyka, bo mówimy o rycerzu, o którym wszyscy pamiętają.
12: W arkuszu nie zabrakło też odniesień do Kochanowskiego, Krasieckiego, czyli standard dla zdających. No i nie mogło zabraknąć świętej lektury maturalnej, czyli lalki. A jeśli chodzi o wypracowania, do wyboru były dwa tematy. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub odpowiedź na pytanie, kiedy dla człowieka jest ważne i jak postrzegają go inni. Kto miał zatem lektury w małym palcu, na pewno nie wyszedł z egzaminu rozczarowany.
11: Arkusz rozwiązujemy na radioz.pl.
10: Pierwsze miliardy euro z unijnego programu SAFE w przyszłym tygodniu mają trafić do Polski, zapowiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Na piątek planowane jest podpisanie umowy pożyczki z Komisją Europejską. Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na inwestycje w bezpieczeństwo i obronność.
10: Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który był na konferencji prasowej wicepremiera. Przemku, kiedy te pieniądze trafią do polskich firm zbrojeniowych?
14: Pierwsza transza pożyczki ma trafić do Polski już kilka dni po podpisaniu umowy, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Mówimy o 15% zaliczce na poczet sprzętu, który kupujemy.
14: To mniej więcej 6,5 miliarda euro. Pieniądze pozwolą sfinansować już podpisane umowy z Polską Grupą Zbrojeniową na elementy obrony antydronowej SAN. Ale rząd planuje też zakupy w Hucie Stalowa Wola. Chodzi o haubice Krab, wozy bojowe Borsuk i moździerze Rak. Poręba Spytkowska, Przemek Taranek, Radio Z.
10: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw sejf, będzie dziś gościem Radia Z.
11: Trzy pytania na koniec dnia już szykuje Beata Lubecka. Zapraszamy o 18:02.
10: Burzowy front atmosferyczny nadciąga nad Polskę. Jutro burze obejmą szeroki pas kraju. Od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury. Padać ma najintensywniej na północy i zachodzie.
11: Opady są teraz bardzo potrzebne, bo susza staje się coraz większym problemem. Prognozy zebrał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
16: Jeśli opady deszczu będą nawalne, czyli spadnie dużo wody w jednym miejscu, to nie poprawia sytuacji. W walce z suszą znaczenie mają inne czynniki.
17: Czas kontaktu tej wody z gruntem oraz powierzchnia, która jest jak gdyby nasiąkana tą wodą.
16: Mówił mi dr Zbigniew Kaczkowski z Katedry Ekohydrologii UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego. Gleba jest mocno wysuszona, to widać m.in. na przykładzie mapy zagrożenia pożarowego w lasach. Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższy trzeci stopień. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Wydano ostrzeżenia dla 7 województw przed niżówką hydrogeologiczną. To zjawisko długotrwałego obniżania się wód gruntowych.
10: Iga Świątek poznała potencjalne rywalki w rozpoczynającym się jutro prestiżowym turnieju w Rzymie. Polka na miejscu oglądała losowanie.
11: A na linii dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Mateuszu, obecność przyniosła Idze szczęście?
18: Szczęście rzeczywiście się do niej uśmiechnęło. Nie jest na tej samej ścieżce, co Białorusinka Aryna Sabalenka. Raszynianka na otwarcie imprezy ma wolny los. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Katie McNally lub wracającą do zdrowia reprezentującą Australię Darią Kasatkiną. Prawdziwe schody zaczynają się w czwartej rundzie. Iga może trafić na Japonkę Naomi Osakę. Świątek podkreślała, że w wiecznym mieście czuje się jak w domu. Miała okazję kilka dni temu trenować na słynnym Piazza del Popolo, gdzie starożytny Rzym odbija się w egipskim obelisku, a historia szepcze spod każdego kroku.
11: Od pierwszej rundy turnieju rozpoczną dwie inne polskie singlistki, Magda Linet i Magdalena Frank. Na starcie zobaczymy także Huberta Hurkacza.
10: A w Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Będzie łatwiej o kredyty. Banki w drugim kwartale tego roku chcą złagodzić kryteria udzielania pożyczek mieszkaniowych i konsumenckich, podaje NBP. Powodem zmiany jest duża presja ze strony innych banków. Mniej sprzedanych nowych mieszkań w kwietniu. Polacy kupili od deweloperów w zeszłym miesiącu około 4000 lokali, czyli ponad 20% mniej niż w marcu, podaje Oto Dom. Odnotowano najwyższą od 2 lat liczbę mieszkań w rezerwacji. UOKiK ukarał 2 spółki za zmowę cenową i podział rynku. Chodzi o Dekorę i Belpol, które przez 5 lat porozumiewały się w sprawie sprzedaży paneli winylowych czy podkładów pod panele. Kara to prawie 34 miliony złotych. Rekordowy podatek od spadku zapłacili spadkobiercy prezesa Samsunga. W sumie to 12 bilionów wonów. W przeliczeniu na złotówki byłoby to około 33 miliardów złotych. Stawka podatku spadkowego w Korei Południowej wynosi 50% i należy do najwyższych na świecie.
20: No, musimy się chyba przyzwyczaić do tych upałów. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało. Chyba damy radę, mam takie wrażenie. Trochę więcej chmur dzisiaj może się pojawić na Kujawach, gdzieś w pojedynczych lokalnych miejscach na Warmii i Mazurach. Tam może po prostu delikatnie pokropić, ale tak to ponad 20 stopni w całym kraju. Raka makafon.
21: Ja myślałam, że freestyler. Jednak nie.
20: Też. Łopak MC z Radio Z.

0: Shakira i Zoo w radiu za te 12 minut po godzinie 15. No mamy oficjalnie maturalny tydzień, więc jak dzisiaj zobaczycie młodych ludzi ubranych na galowo, to błagam, tak uśmiechnijcie się do nich szeroko, dodajcie
1: tak,
0: im otuchy.
1: Tak, potrzebują tego. Dzisiaj abiturienci pisali egzamin z języka polskiego i co ciekawe, jednym z najpopularniejszych haseł wyszukiwanych dzisiaj rano w internecie była lista lektur obowiązkowych.
0: No super, ja wiem, że lepiej późno niż wcale. Jutro egzamin z matematyki i tylko u nas, tylko w Radiu Z wyjątkowa powtórka materiału razem z panami z zespołu Kuba i Kuba.
2: Maturę z matmy zdam.
1: Jak brzmi cały refren tej maturalnej piosenki od Kuby i Kuby usłyszycie tylko w Radiu Z i to już za dwie piosenki, więc zostańcie z nami, bo tekst jest przepiękny.
0: A teraz miłość jest ślepa i Sanach.

0: Sydney Hawks, the one and only w Radio Z, albo jak mówił Stachorski, typ niepokorny. 20 minut po 15. Jutro królowa nauk, po strach maturzystów, matematyka.
1: Doskonale wiemy, że wielu maturzystów właśnie tego egzaminu boi się najbardziej i dlatego tylko w Radiu Z. Aha. Już teraz muzyczna powtórka materiału razem z zespołem Kuba i Kuba.
2: Może nauczę się wzorów, jest tu A i B, zgubiłem właśnie deltę, szukam cały czas. Czy nauczę się więcej, nie daje mi to spać, beczę znów w łazience. Maturę z matmy zdam. Wiem, że będzie dobrze. Ej, ej, ej, ej.
0: Bardzo dziękujemy. Po takim wsparciu musi być lżej. Dzięki panowie. Za maturzystów oczywiście trzymamy kciuki. Jutro dostaniecie wsparcie od zespołu Weekend.
1: No to raz jeszcze, już teraz z oryginalnym tekstem. Kuba i Kuba. Wracam sam w Radiu Z.

0: Wake Me Up to Avicii w Radiu Z. Są takie miasta, które na majówce zarabiają krocie i to wcale nie na gofrach, kiełbaskach czy lodach, jak można by byłoby pomyśleć.
1: Bilans zysków po rekordowo ciepłym weekendzie majowym już za chwilę w wiadomościach Radia Z. Punktualnie o godzinie 15:30. Zostańcie z nami.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
8: Poniedziałek, 4 dzień maja, jest 15.30, czas na wiadomości w Radio Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
9: Tragiczny bilans majówki na drogach. Od czwartku do niedzieli zginęło 20 osób. Połowa to motocykliści. Kolejnych 321 osób zostało rannych.
10: W sumie doszło do prawie 280 wypadków. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 1300 pijanych kierowców. Jak informuje policja, to liczby zbliżone do tych z ubiegłego roku.
9: Piramida finansowa rozbita na Śląsku. Policjanci zabezpieczyli majątek jej autora. To ponad 21 milionów złotych, w tym diamenty i cenny obraz.
10: Według śledczych 51-letni Marcin M. oszukał ponad 200 osób na kwotę 32 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 25 lat więzienia.
9: Dramatyczny wzrost ataków na szpitale w strefach wojen. W ciągu 2 lat ich liczba wzrosła dwukrotnie, informują Lekarze bez Granic. Jak podkreśla organizacja, placówki tracą ochronę wynikającą z międzynarodowego prawa humanitarnego.
10: Tylko w ubiegłym roku zginęło blisko 2000 pacjentów i medyków. Najtrudniejsza sytuacja panuje m.in. na Ukrainie, w Palestynie i Sudanie.
9: Frekwencja w majówkę przełożyła się na rekordowe zyski z parkowania w Sopocie. Od piątku w kurorcie wzrosły ceny i obowiązują nowe zasady, bo płatny jest też postój w weekend.
10: Zaledwie 3 dni do kasy miasta wpłynęło blisko 290 tysięcy złotych. Kierowcy najczęściej wybierali postój na 2 godziny.
9: No to teraz sprawdzamy, które trasy kierowcy najczęściej wybierają. Teraz czas na wiadomości z dróg.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Wahadło na Krajowej Dwójce na Mazowszu we wsi Krzesk Królowa Niwa. Na odcinku Siedlce Międzyrzec Podlaskie osobówka zderzyła się z dostawczakiem. W obie strony tworzy się kilometrowy korek. Problemy na Krajowej 16 w Mikołajkach w Warmińsko-Mazurskiem. Na wjeździe do miasta od strony Mrągowa wywrócił się motocykl. Obowiązuje tam wahadło. Korki także na A1 na Pomorzu. Tam przez prace drogowe niedaleko węzła Kopytkowo jest 10-kilometrowy korek jadąc w stronę Łodzi. Wiadomości dla kierowców możecie tworzyć razem z nami. Dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Mamy piękny i upalny poniedziałek. Noc też będzie całkiem przyjemna. Nawet 12 stopni i to w wielu miejscach w kraju. Niestety na niebie pojawi się sporo chmur i z tych chmur może padać. Lokalnie mogą pojawić się również burze. Wtorek już tak kolorowy nie będzie, przynajmniej nie wszędzie. Na północy i północnym zachodzie kraju chłodniej. Tam też będzie padać około 19 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Hungry Eyes, to jest Eric Carmen w Radiu Z za 27 minut 16. To jest piosenka o takich wygłodniałych oczach. Ja wiem, że jeśli jeszcze gdzieś tam w waszych głowach lata karkóweczka, to ten głód też może się pojawić. Chociaż, no, mam wrażenie, że nie wrócimy do nich przez miesiąc.
12: Wiesz co, jeżeli chodzi o głód na oczy, to moje tak bardziej na serniczek albo na karpatkę teraz chorują.
8: Na karpatkę
12: to,
8: zawsze.
12: To bym złapała.

0: We Found Love, to jest Rihanna i Calvin Harris w Radiu Z za 17 minut 16. Codziennie wygrywacie wielkie pieniądze w Radiu Z. No jakiś czas temu Michał zgarnął 25 tysięcy. Posłuchajcie, na co je wyda.
1: W zeszłym roku otworzyłem firmę, która jest agencją reklamową, a za rok planuję otworzyć drukarnię, więc te środki jakby są bardzo, bardzo potrzebne na cały sprzęt, wyposażenie.
2: Mhm. Michał ma właśnie takie potrzeby, ale wy swoje 500 000 złotych to możecie wydać na co tylko chcecie. Nawet na głupoty, naprawdę.
0: No nie głupoty. Ja bym chciał taki grill gazowy, taki wielki, co to się mega szybko nagrzewa. Tam od razu głupoty. Ja bym chciał coś takiego.
2: No ale bardzo proszę, za 500 000 to do tego grilla to jeszcze można sobie działkę nad jeziorem dokupić. Po godzinie 16 finał już niedługo i właśnie ruszamy z kolejnym bonusem. Od teraz każdy SMS to 10 tysięcy szans na wygraną. Ślemy SMS Radio Z pod numer 7353.
3: Radio Z i już. Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.

0: To Marisa Odkochaj w Radiu Z, a już za chwilę po godzinie 16 finał Rządzy Pieniądza. Zagracie o 500 000 zł.
1: Do 16 trwa bonus, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 10 tysięcy razy.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać... Potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
14: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
13: Dołączasz?
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
19: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko 1,49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl, to się opłaca.
21: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
22: Rządza pieniądza.
21: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
0: To poniedziałkowe popołudnie, zbliża się godzina 16, a pora na wiadomości w Radio Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
23: Mówił o trumnie na kółkach, teraz zniknął. Policja szuka skazanego adwokata.
24: Matura na waszych oczach. Zadanie po zadaniu rozwiązujemy na radioz.pl.
23: Uratowane życie daje im największą satysfakcję. Strażacy mówią nam o swojej służbie.
0: 16.
23: Adwokat od bulwersujących słów o trumnie na kółkach jest poszukiwany przez policję. Do odbycia kary nie stawił się Paweł Kozanecki, skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
24: Mecenas próbował zmienić więzienie na dozór elektroniczny, ale olsztyński sąd nakazał doprowadzenie go do zakładu karnego.
23: Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tej sprawy. Marcinie, dlaczego to się nie udało?
1: Adwokat, mówiąc kolokwialnie, zapadł się pod ziemię i próbował na początku wnioskować o wstrzymanie wykonania kary, wyznaczenie terminu stawiennictwa w więzieniu, wreszcie o zawieszenie wykonania kary, ale sąd się na to nie zgodził. Zwrócił się natomiast do policji w połowie marca o doprowadzenie adwokata do zakładu karnego, mówił mi sędzia Adam Barczak.
2: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
1: Teraz jest więc poszukiwany listem gończym. Jeśli zostanie odnaleziony, trafi natychmiast do więzienia. Marcin Friedrich, Radio Z.
23: Do wypadku doszło 5 lat temu pod Barczewem w województwie warmińsko-mazurskim.
24: Adwokat nazwał go konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach.
23: Immunitet Szymona Hołowni niepewny. Onet i Newsweek informują o możliwych planach śledczych, by marszałkowi Sejmu uchylić ten przywilej.
24: To w związku z toczącym się postępowaniem w głośnej sprawie Collegium Humanum. Komentarze polityków w Sejmie zbierała reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: Na razie formalnie żadnego wniosku prokuratury nie ma. Sam Szymon Hołownia od początku mówił jasno, że choć złożył podanie na tę uczelnię, to studiów nigdy nie zaczął, nie wpłacił żadnych pieniędzy i nie ma dyplomu. Cała ta sprawa jest więc wyssana z palca, mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
5: Ale jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będzie musiał to wyjaśnić przed organami, to po prostu zrobi.
4: W podobnym tonie wypowiadają się też inni politycy obozu władzy, sugerując, że każdy, kto ma czyste sumienie, powinien po prostu poczekać na wyjaśnienie sprawy.
23: Oprócz Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu ma też dotyczyć europosła Michała Kobosi.
24: Za 2 godziny najważniejsza polityczna rozmowa popołudnia. Gościem Beaty Lubeckiej w trzech pytaniach na koniec dnia będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.
23: Maturzyści mają to już za sobą. Teraz my mierzymy się z maturą z języka polskiego. Na radioz.pl rozwiązujemy arkusz poziomu podstawowego razem z polonistką.
24: Możecie przekonać się, jakie są pierwsze przykładowe odpowiedzi opracowane przez ekspertkę Anetę Maciejczyk.
20: Postaram się tak, jak wiedza, ale też intuicja egzaminatora maturalnego im podpowiada, odpowiedzieć dla was. Po pierwszym czytaniu mam takie poczucie, że oba teksty nie były dla was trudne i zresztą wydaje mi się, że dotyczą tematu aktualnego, aby powiedzieć o roli pisma dzisiaj i opowiedzieć się albo po stronie Krzemińskiej, albo po stronie Olafa Szewczyka.
24: Jeśli chodzi o tematy wypracowania, maturzyści do wyboru mieli?
23: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość.
24: Oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
23: Oni postrzegani są jako odważni, niezłomni i pierwsi do pomocy. Strażacy mają dziś swoje święto. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.
24: Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek rozmawiał z brygadierem Jędrzejem Pawlakiem z Łódzkiej Straży Pożarnej.
25: Co w pracy strażaka daje największą satysfakcję?
26: Największą satysfakcję na pewno uratowane życie.
25: Trudy w codziennej służbie.
26: Kiedy coś się nie udało. Próbowali strażacy czy uratować życie, czy zgasić pożar i niestety pomimo tego, że są dobrze wyszkoleni, to nie poszło tak, jak zakładali.
25: To jest też taka służba, która wymaga stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, stałego szkolenia się, prawda?
26: Jako formacja. Tak naprawdę szkolenie jest prowadzone non-stop.
23: W Polsce strażaków zawodowych jest około 30 tysięcy. Mamy też 15 tysięcy remiz ochotniczych straży pożarnych.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
30: Ale to będzie ciepła noc, już dawno czegoś takiego nie mieliśmy. Właściwie jedynie na Podhalu może temperatura spaść poniżej 10 stopni, a w pozostałych regionach zobaczymy 11, 12, 13. Rzecz w tym, że od Wielkopolski przez Kujawy aż po właściwie Suwałki mogą pojawić się opady deszczu. Jutro już nie tak upalnie jak dziś.
29: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
28: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
31: Radio Z i już.
32: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
33: I to jest ten moment, kiedy warto przypomnieć, pilnujcie telefonów, już za chwilę ktoś z was zagra o 500 000 złotych.

0: pełne skupienie, afirmacja, żeby się udało, żeby ktoś, czyj numer jest wylosowany, odebrał bardzo szybko. Dzwońmy od razu, bo to nie ma na co czekać. I liczymy na to, że po majówce wszyscy zrelaksowani, wypoczęci, ale jednak skupieni, bo telefon musi być gdzieś pod ręką, trzeba go szybko odebrać i porozmawiać z nami o dużej kasie, bo przecież za każdym razem, kiedy jest finał Rządzę Pieniądza, to mówimy o ogromnych pieniądzach. Halo, dzień Halo. Dobry.
1: Dzień dobry, tutaj Rządza Pieniądza Radia Z, Kasia Wilk i Robert Karpowicz. Hej.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
2: Wiola.
1: Wiola, czy ty wiesz, w jakiej sprawie
2: Jola.
1: Teraz radio...
2: Jola.
1: Jola, Jola, bardzo cię przepraszam, Jola. Czy nic wiesz, w jakiej sprawie Radio Z do ciebie dzwoni?
2: No, wysyłałam SMS-a.
0: No pewno.
1: No, a jak się wysyła SMS-a, to trzeba się spodziewać telefonu w sprawie grubych pieniędzy.
0: Dobrze,
2: no,
0: że się do ciebie dodzwoniliśmy.
2: Nie spodziewałam się.
0: Powiedz proszę, gdzie się dodzwoniliśmy?
2: Do Wrocławia.
0: Okej, okay, super. Jesteśmy we Wrocławiu razem z Jolą. Bardzo mocno ci kibicujemy i chyba już zaczniemy od tego, co najważniejsze, czyli od pewniaka. A w nim 13 tysięcy złotych. Jeśli powiesz, że chcesz, to zabierasz. I już.
2: Gram dalej.
1: Mhm. No dobrze, to ja ci przedstawię opcje, jakie jeszcze masz. Oczywiście możesz wziąć swój czerwony portfel Radia Z, w nim 13 tysięcy. Możesz też wybrać walizkę i tu już jest pewne ryzyko, bo w tej walizce oczywiście dzisiaj może się znaleźć 500 000 złotych, 50 tysięcy, 15 tysięcy albo mniej niż w twoim pewniaku, 5 tysięcy złotych.
2: Nie, gram dalej.
0: Grasz dalej, dobra. To wiesz co, to te 13 tysięcy złotych pewniaku, to tam już było, minęło. 14 tysięcy złotych, to jest nasza propozycja.
2: Nie, dziękuję.
0: Okej, okay. A jak majówka w ogóle? Tak będziemy tylko o pieniądzach gadać.
2: No, jestem w domu.
0: Aha, czyli spędziłaś we Wrocławiu ten czas?
2: Tak, tak.
0: Dobra,
2: tak.
0: Dobra, rozumiem.
1: Jola, a tak widzę, że bardzo trzymasz się tego pomysłu z walizką. Czy masz jakieś takie potrzeby albo marzenia, na które zbierasz kasę i wiesz, że 14 tysięcy złotych to nie wystarczy?
2: Znaczy ogólnie, no mam marzenia, ale to jest takie bardzo drogie marzenie.
0: Ale takie, że 500 000 to za mało?
2: No... Może by starczyło.
0: Okay.
2: Dokładając to, co się ma w tej chwili, mieszkanie, po prostu marzymy z mężem o małym domku.
0: O, a macie już jakąś lokalizację?
2: No jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, dobra.
2: Jeszcze
1: no
2: nie.
1: Dobra, to w takim razie może nie na mieszkanie, ale już na piękny taras. 15 tysięcy złotych, tyle myślę wystarczy. A właśnie tyle masz już w pewniaku. Dołożyłam jeszcze tysiaka. I co teraz?
2: Może spróbujemy z tą walizką.
0: No dobra, to zagrajmy w takim razie, nie ma co. Jolu, przed tobą napis Radio Z i z tego napisu musisz wybrać sobie jedną literkę. Wybierasz sama, czy mąż ci pomoże?
2: No, męża nie ma.
0: Okej, okay, no to sama.
2: Sanatorium.
0: Dobra.
2: Literkę D wybieram.
0: D.
1: Dobrze, D. To jest twoja litera. Pod literą D mamy 25 walizek i chciałabym cię teraz prosić, żebyś wybrała jedną z nich od 1 do 25.
2: 25 walizek. Dwa.
0: Okej. Okay. No i co? Teraz najważniejsze. Otwieramy czy nie? No, musisz powiedzieć, że tak. Bo już
2: tak,
0: wybrałaś.
2: Otwieram.
1: No to
0: dobra.
1: Dobrze, otwierajmy.
0: Otwieramy.
3: Masz 15 tysięcy złotych.
0: Ani, no i tak miało być chyba, no.
2: Tak
0: było pisane. Tak było opisane.
2: Dziękuję.
0: 15 tysięcy złotych dla ciebie dzisiaj. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ale się, Jola, twój mąż zdziwi, jak do niego zadzwonisz i powiesz mu, że wygrałaś w Radio Z 15 tysięcy,
2: no chyba
1: co?
2: Tak, chyba mi nie uwierzy.
0: Wszystkiego pięknego ci życzymy, gratulujemy. Te 15 tysięcy oczywiście wysyłamy do Wrocławia. I wracamy do naszej gry. Dzisiaj graliśmy... z Jolą, a jutro z kim? No to wszystko od was zależy. Jeśli zgłosicie się SMS-em, wysyłając Radio Z pod 7353, to wchodzicie do gry, a w grze 400 tysięcy złotych.
1: No to co, gramy? SMS Radio Z 7353.
4: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Media Expert. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Czwarty dzień maja, to poniedziałek, jest 16.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
16: Dramat przy rozpalaniu grilla niedaleko Mławy na Mazowszu. Poważnie poparzony został 7-latek. Stał niedaleko ojca, który dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet.
17: Wtedy doszło do wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Dziecko z oparzeniami twarzy i szyi trafiło do szpitala. Czeka je długie leczenie.
16: Niemcy zostają przy swoim. Berlin nie planuje na razie znosić kontroli granicznych, oświadczył tamtejszy minister spraw wewnętrznych.
17: Ma też nadzieję, że w przyszłości Europa uszczelni granice na tyle, by można było zrezygnować z obecnych obostrzeń. Na razie kontrole na niemieckich granicach zostaną do września.
16: Władimir Putin wzmocnił ochronę osobistą. Przywódca Rosji obawia się zamachu stanu i spisku rosyjskich elit, informuje niezależny portal Ważnej Historii, powołując się na raport wywiadu jednego z krajów Unii.
17: Wśród zagrożeń wymieniany jest nawet atak z użyciem dronów. Służby zakazały korzystania z komórek, z internetem i zaostrzyły kontrolę urzędników, a sam Putin przestał odwiedzać swoje rezydencje i obiekty wojskowe.
16: Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie bez reklam mięsa i paliw. Z miejskich billboardów i przystanków znikają plakaty promujące burgery, samochody spalinowe czy tanie loty.
17: Holenderskie władze tłumaczą, że to niezbędny krok w walce z kryzysem klimatycznym. Branże mięsna i turystyczna protestują, oskarżając miasto o niedopuszczalne ograniczenie wolności handlowej.
16: W Radiu Z teraz wiadomości dla kierowców.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Stoicie na ekspresowej jedynce w Mysłowicach na Śląsku. Na odcinku Tychy-Sosnowiec zderzyły się dwie ciężarówki w kierunku Sosnowca. Policja kieruje na objazd przed węzłem Brzezinka, a w stronę Tychów jedziecie bez utrudnień. Wahadło na krajowej 83 w Wielkopolsce we wsi Dobra, to odcinek Kowale Pańskie-Miłkowice. Osobówka potrąciła pieszego. Tu utrudnienia mogą potrwać do 18. Kłopoty i kilometrowy korek na krajowej 22 w Malborku na Pomorzu. Po zderzeniu osobówki z tirem zablokowany jeden pas w stronę miasta. Jeśli widzicie korki lub inne utrudnienia i chcecie podzielić się tym z innymi, czekamy na sygnał.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Po wielu tygodniach suszy wygląda na to, że opady wreszcie się pojawią. Tak będzie jutro w zasadzie w północnej części kraju, ale też na zachodzie. Tam też chłodniej od 15 do 21 stopni. Południe cały czas cieszy się pogodą godną wakacji. Nawet 27 pojawi się w Krakowie.
18: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Somebody else. Save my love w Radio Z. Takie dźwięki i jeszcze lody po pracy i po szkole i nic więcej do szczęścia nam nie trzeba. Śmietankowe?
1: A różnie, ale najczęściej chyba czekoladowe.
0: A, no to ja śmietankowa, dobra, no powiedzmy, że dogadamy się. No. 13 minut do godziny 17. Bardzo się zdziwiliśmy, kiedy przeczytaliśmy, że nasz olimpijski medalista, skoczek, Kacper Tomasiak, nie jest pewien, czy w zasadzie to w ogóle jeszcze zajmować się skokami.
1: No,
0: bo on powiedział, że nie wybiega tak daleko w przyszłość, jest młody i nie jest pewien, co chciałby robić, kiedy dorośnie.
1: Ale to teraz, pani Tomasiak, pan teraz posłucha. Teraz to już jest za późno. Ale co, jak je nie skakać? Medale na koncie, my tu w nartki przed telewizorami ładnie dmuchamy. No
0: i
1: hało,
0: przecież ta pałeczka została już przekazana. My rozumiemy taką potrzebę, że chcesz mieć jakieś inne hobby, ale to dopiero za 20 lat. Oczywiście. Tak było u Małysza, u Stocha.
1: Tak. I bardzo się cieszymy, że rozwialiśmy wątpliwości. Polecamy się.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
8: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 17, pora na najnowsze wydanie wiadomości, a te mają dla nas Idalia Tomczak i Rafał Piech.
11: Reforma ochrony zdrowia w planach lewicy, wiemy, na czym miałaby polegać.
12: Koniec poszukiwań sprawcy ataku ostrym narzędziem w Poznaniu.
11: Na koniec wiadomości tenisiści, którzy walczą o większe zarobki.
10: Siedemnasta.
11: Ochrona zdrowia w Polsce do zmiany. Lewica zamierza złożyć w Sejmie własny poselski projekt reformy systemu opieki medycznej.
12: Jak mówi gość Radia Z, wiceszefowa Lewicy Anna Maria Żukowska, trzeba koniecznie działać. Na czym zmiany miałyby polegać, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
13: Po pierwsze, likwidacja składki zdrowotnej i wprowadzenie podatku, który płacić będą nie tylko pracownicy, ale także przedsiębiorstwa. Do tego więcej dochodów z opłat cukrowych, tłuszczowych czy akcyzy na alkohol. I wreszcie większe wpływy od rolników, co jak przyznaje Anna Maria Żukowska, może być nieprzyjemne dla jednego z koalicjantów.
14: Naprawdę to jest nieuczciwe, żeby część osób dokładała się na poziomie mikroskali, albo wręcz w ogóle tylko za nich robiło to państwo.
13: A jeśli nic się nie zmieni, to Polki i Polacy mogą nas ocenić negatywnie w procesie wyborczym, ostrzega gość Radia Z.
11: A naszym kolejnym gościem będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw Safe.
12: Za godzinę porozmawia z nią Beata Lubecka.
11: Umowa o Safe podpisana ma zostać w najbliższy piątek, a pod koniec miesiąca złożony zostanie podpis pod innym ważnym dokumentem.
12: Chodzi o traktat obronny Polska Wielka Brytania. Zapowiedział to dzisiaj premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem.
11: Brytyjczykom chodzi nie tylko o kwestie obrony, ale też o zbliżenie się do Unii Europejskiej, mówi premier Tusk.
15: Polska ze względów geopolitycznych, tradycyjnie też ze względu na wciąż dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia, więc premier Starmer usłyszał pozytywną moją odpowiedź na swoją prośbę, żeby Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się.
12: Brytyjczycy chcą ułatwień handlowych i większej współpracy w zakresie obronności z wspólnotą.
11: Zatrzymany mężczyzna, który ostrym narzędziem zaatakował w Poznaniu. Poszukiwania zakończyły się na Jeżycach. Mężczyzna jest podejrzewany o nocny atak na dwie osoby, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiek.
16: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala. szpitala.
12: Poszkodowani mężczyźni nie współpracują z mundurowymi, obaj mają kartoteki w policyjnych rejestrach.
11: W przypadku tej drogi politycy nie spieszą się z otwarciem. Estakada w Chorzowie, zamknięta z powodu zagrożenia zawaleniem, może zostać ponownie otwarta, ale przy ograniczeniach w ruchu.
12: Decyzji ciągle nie ma. Prezydent miasta i urzędnicy wojewody przerzucają się odpowiedzialnością. Reporter Radia Z Szymon Kastelik na miejscu śledzi opinię obu stron.
9: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapytał Nadzór Budowlany o zgodę na otwarcie estakady, ale wojewódzki inspektor twierdzi, że decyzja należy do miasta. Sam prezydent odpowiada, że chce mieć pewność, że nikomu nic nie grozi.
17: Wolimy, powiem szczerze, dzisiaj dwa razy zapytać, niż nie zapytać w ogóle.
9: We wtorek ruszą prace zabezpieczające. Miasto chce najpierw przywrócić ruch pod estakadą dla pieszych, aut i tramwajów, ale wciąż nie ma konkretnej daty. Urząd Wojewódzki naciska, by stało się to jak najszybciej i nie widzi powodów do opóźnień. Chorzów, Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Miasto nie wie, czy w ogóle wznowi ruch na estakadzie.
12: Z najnowszych opinii ekspertów wynika, że mogłyby się po niej poruszać tylko samochody osobowe.
11: Wielki szlem, wielki spór. Światowa czołówka tenisistów i tenisistek walczy z organizatorami czterech najbardziej prestiżowych turniejów. Wiadomo, o co chodzi. O dodatkowe pieniądze.
12: Dziś sportowcy skierowali do zarządów Rolanda Garrosa list otwarty, w którym domagają się wyższych nagród finansowych. Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z z tym tematem. Jakich użyto argumentów?
18: Czołowe zawodniczki i zawodnicy rankingu WTA ATP, w tym liderzy Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, wskazują, że suma wypłacanych nagród jest nieproporcjonalna do rosnącego dochodu, które generują turnieje wielkoszlemowe. Jako przykład posłużyli się Rolandem Garrosem, którego ostatnia edycja wygenerowała blisko 400 milionów euro, jednak pula nagród wyniosła zaledwie 14% tej kwoty. W liście otwartym wskazano także na US Open. Podczas turnieju w Nowym Jorku serwowano koktajl Honeydews, którego dochód ze sprzedaży przekroczył grubo ponad 12 milionów dolarów, co było kwotą znacznie większą niż nagroda dla zwycięzcy i zwycięzczyni turnieju razem wziętych.
11: Spór o wyższe nagrody finansowe turniejów wielkoszlemowych toczy się od ubiegłego sezonu.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Wyjątkowo ciepła noc przed nami, bo zobaczymy około 12-13 stopni, jedynie na Podhalu około 6. Jutro od Szczecina przez Kołobrzeg aż po Trójmiasto najchłodniej, bo tu około 15 stopni, dość silny wiatr i do tego przelotne opady deszczu. Za to świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, tu wszędzie piękne lato.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Teraz na północy też więcej chmur, ale jeżeli podróżujecie samochodem, akurat w innych regionach, to ja polecam okno w dół, zimny łokieć i dać radio głośniej. Erasmus w Radiu Z.

0: Lotto, look a la lottery w Radio Z, 12 minut po 17, ale to jest jeden z tych numerów, które sprawiają zawsze uśmiech na twarzy i można z nimi wracać z pracy do domu. W ogóle ten poniedziałek to jest takie trochę podsumowanie tego, co działo się w majówkę, ale też wspominanie o swoich małych i dużych sukcesach.
1: Chcesz
0: nawet
1: się
0: jeśli
1: pochwalić?
0: Są małe. Tak, o co, bardzo bym się chciał pochwalić.
1: No to dawaj.
0: Bo po raz pierwszy w moim życiu zrobiłem taką odległość motocyklem i to było 530 kilometrów. Nie na raz, ale ogólnie tyle machnąłem.
1: No trudno mi to sobie wyobrazić, bo ja nigdy nie...

0: siedziałam w motocyklu, ale podejrzewam, że kolana musiały boleć.
1: Kolana akurat najmniej. Nic więcej nie powiem, ale to będą wyjątkowe wspomnienia. A co u ciebie?
0: Ja sobie będę wyobrażać. U mnie może taki sukces z dzisiaj, bo przed chwilą zadzwoniłam do domu, co tam się dzieje, i namówiłam swojego starszego synka, żeby pomógł mi myć samochód po pracy.
1: Co wiesz, od takiej deklaracji do pełnego sukcesu to jeszcze jednak trochę, nie?
0: No to fakt.
1: Z życia nie znasz.
0: On ma ponad 5 lat, więc domyślam się, że na koniec będę musiała mieć i samochód, i jego, więc...
1: Ja to tak, to obowiązkowo.
0: Ale co może u was poszło, tak, może wam poszło lepiej. Czekamy na wasze historie, na wasze sukcesy, i te majówkowe, i te paniedziałkowe. Dzwońcie do nas. 321 321 321.

0: No cudowna, Agnieszka Chylińska z grupą ENA znalazłam w Radiu Z, 21 minut po 17. Takie badania do nas dotarły przed chwileczką o tym, że polscy studenci chcieliby zarabiać prawie 10 tysięcy złotych na rękę i to tak od razu po studiach.
1: Fajnie, no super, super. Ja bym na przykład chciała, żeby mój mąż zawsze pamiętał o tym, że trzeba wynieść śmieci. To tak od razu, bez przypominania.
0: Tak, no oczywiście tak. Ja na przykład chciałbym, żeby moje dzieci się nie kłóciły. I w ogóle, żeby mnie bez chodzenia na siłownię wyglądał jak z plakatu. To też.
1: A to też
0: chciał.
1: Fajne. No to ja bym chciała, żeby można było wchodzić do takich luksusowych sklepów, wybierać co się chce i nie płacić na koniec. Albo płacić, dobra, ale uśmiechem.
0: A to się trochę rozpędziłaś jednak. Ale takie rzeczy to są niemożliwe.
1: Ale moment, bo ja myślałam, że my teraz fantazjujemy. I to przecież studenci zaczęli.
0: Tak, to jest ich wina.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
6: Po reklamie.
7: Poniedziałek, 4 dzień maja, jest 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
8: Donald Tusk z wizytą w Rzymie i Watykanie. W czwartek premier spotka się z papieżem Leonem XIV oraz szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni.
9: Tego samego dnia w stolicy Włoch będzie przebywał również sekretarz stanu USA Marco Rubio.
8: Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku na miasteczko Merefa na wschodzie Ukrainy.
9: Kolejnych 18 osób zostało rannych, poinformowały władze obwodu charkowskiego. W ataku uszkodzony został dom, 4 sklepy i warsztat samochodowy.
8: We Wrocławiu kontrolują poniemieckie schrony z czasów II wojny. Urzędnicy i strażacy sprawdzają, czy mogą one ponownie chronić mieszkańców.
9: Miasto ma obecnie miejsce w schronach dla zaledwie 7% mieszkańców.
8: Policjanci z Lubina zatrzymali 21-latka, który potrącił 2 kobiety, a następnie autem wjechał w mur. Mężczyzna uciekł, zostawiając pijanego pasażera.
9: W chwili zatrzymania podejrzany miał ponad promil alkoholu. Ranne kobiety trafiły do szpitala. Kierowca usłyszał zarzuty, grożą mu 3 lata więzienia.
8: Teraz czas na wiadomości z dróg.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: 5-kilometrowy korek na A4 za węzłem Kraków-Balice. Zablokowany jeden pas w stronę Katowic, zderzyły się tam 3 osobówki. Zaczyna się korkować też południowa obwodnica stolicy przed węzłem Warszawa-Lotnisko. W stronę Wilanowa jedziecie kwadrans dłużej. Wciąż stoicie na ekspresowej jedynce w Mysłowicach w stronę Sosnowca. Zderzyły się tam 2 ciężarówki. Policja kieruje na objazd przed węzłem Brzezinka. A z powodu remontów korkuje się też A1 za węzłem Toruń-Południe. W kierunku Gdańska jest 3-kilometrowy. A ten numer jest dla Was w każdej ważnej sprawie.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
12: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Przed nami ciepła noc i upalny wtorek, ale tak będzie tylko w centrum i na południu kraju. Jutro znacznie chłodniej na północy i zachodzie. Od Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej, przez Wielkopolskę, Kujawy, tam mogą pojawić się również burze. No niestety też sporo chmur na niebie i te opady będą towarzyszyły nam od rana do wieczora.

0: to jeden z moich ulubionych ogniskowych numerów każdej nocy w Radiu Z. 18 minut do godziny 18, a my pytaliśmy was o to, co dzisiaj się wam udało i czas na sukcesy słuchaczy Radia Z.
1: Pierwszym sukcesem jest to, że udało mi się zdążyć na czas na dworzec, pożegnać mojego męża przed jazdem i do tym to skoczyć.
2: Przez majówkę zrobiłam 50 km na rowerze, na kolarzówce.
3: Radomia, moim sukcesem jest to, że dojechałem do mojej wspaniałej rodziny, do mojej żony i do moich kochanych córek.
4: Cześć, moim dzisiejszym sukcesem jest to, że po wizycie u stomatologa portfel nie bolał mnie aż tak bardzo, jak sądziłem, że będzie bolał.
5: No, to się wszystko zgadza, bo przecież po to tam szedłeś, żeby mniej bolało.
6: Radio Z i już.
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pazuryb.
1: Halo, nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z.
2: Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego.
1: Żywe złoto.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
3: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
12: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
14: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
13: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
23: Expert taniej masz. Zobacz, Stasiu, sokół.
24: Gdzie? Nie widzę.
23: No tam, patrz.
24: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
23: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
25: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
24: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
25: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Po reklamie.
26: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 18. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości. Idalia Tomczak i Rafał Piech.
27: Maturzyści napisali egzamin z języka polskiego. Było spokojnie, podaje CKE.
28: Będzie padać i grzmieć na horyzoncie, zmiana pogody.
27: U nas trzy pytania na koniec dnia do Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocniczki rządu do spraw safe.
26: 18.
27: Polski napisany Jutro matematyka. Maturzyści mierzą się z egzaminami dojrzałości. Pierwszy za nimi to pisemny język polski na poziomie podstawowym. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przebiegł spokojnie.
28: Satelitarny wóz Radia Z pojechał dziś do Ełku. Nasz reporter Michał Dzieleński towarzyszył maturzystom z liceum nr 1.
0: Test i wypracowanie wśród tematów Antygona i Przedwiośnie. Trudno nie było. Do przejścia mówili Radiu Z maturzyści.
1: Raczej nie wiem, z 50% myślę, że będzie. Patrząc, że za dużo się nie uczyłem, to był w porządku.
0: W tym roku maturę zdaje dużo więcej osób niż zwykle, bo mamy kumulację roczników. I tak jest też w Ełku, gdzie maturę w liceum nr 1 pisało 200 osób.
2: Każda sala zajęta.
0: Mówił dyrektor liceum Robert Hoffman. Jutro pisemna matematyka. Będziemy towarzyszyć maturzystom z Grajewa na Podlasiu.
28: Arkusze i odpowiedzi z języka polskiego są już na radioz.pl.
27: Burze i opady deszczu nadciągają nad Polskę. Przyniesie je front atmosferyczny, który jutro obejmie pas od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury. Najintensywniej padać będzie na północy i zachodzie kraju.
28: Opady są teraz bardzo potrzebne, bo susza staje się coraz większym problemem, mówi Radiu Z dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
27: W maju w Polsce wystąpić może zjawisko niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych.
28: Pierwsze miliardy z SAFE mają trafić do Polski w przyszłym tygodniu.
27: Chodzi o część z prawie 44 miliardów euro, które nasz kraj dostanie w formie pożyczki na rozwój bezpieczeństwa i obronności, zapowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Przygotowujemy się do podpisania umowy w najbliższy piątek. Wszystko jest na dobrej drodze. Chcemy to zrobić w Polsce, nie w Brukseli. Pierwsze pieniądze powinny trafić w kilka dni po tym, bo to znaczy być uruchomione jako ta linia kredytowa. Mówimy o 15-procentowej zaliczce na poczet sprzętu, który kupujemy.
28: Pieniądze z programu SAFE w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na finansowanie programu obrony antydronowej SAN.
27: A szczegóły z pierwszej ręki już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka, dzień dobry.
6: Dzień dobry, ja bym powiedziała nie tylko z pierwszej, ale z drugiej i z trzeciej. Z nami Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE właśnie, minister w kancelarii premiera. Dzień dobry, pani minister.
7: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
6: Pytanie numer jeden. To kiedy w końcu ta umowa pożyczkowa w sprawie SAFE zostanie podpisana? Bo tak ciągle słyszymy, że w tym tygodniu piątek to już jest przesądzona data.
7: Piątek 8 maja, jeśli tylko coś nadzwyczajnego się nie wydarzy, to piątek 8 maja widzimy się w Warszawie. Będą komisarze, ministrowie, premier.
6: A kto będzie podpisał tę umowę? Pytanie numer dwa.
7: Z polskiej strony to jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański, dwóch przedstawicieli z Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony Komisji Europejskiej to jest dwóch komisarzy, Piotr Serafin, czyli odpowiedzialny za budżet, i Andrzej Skubiliusz, czyli odpowiedzialny za obronność.
6: A czemu nie premier podpisuje? W końcu to jest premier polskiego rządu.
7: Taka uchwała została podjęta w marcu, dzień po prezydenckim wecie. Uchwała Polska Zbrojna, która upoważnia, Rada Ministrów upoważniła dwóch ministrów, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Andrzeja Domańskiego, do podpisania tej umowy.
6: A coś się jeszcze może zmienić, gdy nie na ostatniej prostej? Że to
7: myślę, że nie, ale historia długich negocjacji w sprawie SAFE-u i nagłych zwrotów akcji, których wszystkich byliśmy świadkami, uczy, żeby do końca mówić, że jak wszystko będzie dobrze, to tak będzie. Ale tak przygotowujemy się, potwierdzam, tak jak dzisiaj mówił też premier Donald Tusk, przygotowujemy się na piątek na podpisy w Warszawie.
6: Czyli to będzie Warszawa, wiadomo gdzie konkretnie, w którym miejscu, jeszcze nie wiadomo.
7: To jeszcze proszę chwilę cierpliwości i będziemy wszystko komunikować.
6: A to będzie jakaś wielka feta, rozumiem, tak?
7: Oczywiście, że będzie to duża uroczystość, no bo tak jeszcze tak dużego programu zbrojeniowego nie mieliśmy. To jest poza tym pierwszy w historii Unii Europejskiej taki program i Polska jest jego największym beneficjentem. A my też jako polski rząd, mimo różnych trudności, wszystkie udało się pokonać i pieniądze do firm zbrojeniowych już niebawem trafią. Firm zbrojeniowych.
6: No to pytanie numer trzy, bo ta umowa jest dopiero teraz w maju, jak rozumiem 8 maja, wszystko na to wskazuje, ale przecież wiele razy mówiliście, że tutaj terminy gonią, czas jest kluczowy, no to nie za późno ta umowa, czy opóźnienia leżą po naszej stronie?
7: Nie, czas oczywiście jest kluczowy, ale też nie ukrywam, że wiele tygodni trwało wynegocjowanie z Komisją Europejską ostatecznej treści umowy pożyczkowej. Ta umowa jest standardowa dla wszystkich krajów członkowskich, czyli te negocjacje odbywały się w gronie 18 państw, które są w mechanizmie, bo Węgry jeszcze nie. Do tego Komisja Europejska. Polska była autorem największej liczby poprawek, więc to wszystko wymagało czasu, ale opóźnień dzisiaj nie ma, bo z jednej strony z mechanizmu SAFE finansujemy wszystkie umowy, które były zawarte po wejściu w życie rozporządzenia, czyli od końca maja zeszłego roku. Te umowy, które musimy podpisać do końca maja tego roku, to są tak zwane umowy w formule pojedynczej. Jeden kraj kupuje u jednego producenta. My takich umów mamy sporo. sporo, ale temu też tu służyły spotkania pomiędzy Agencją Uzbrojenia, moim biurem i też potencjalnymi wykonawcami, żeby mieć wszystko wyjaśnione, wszystkie dodatkowe klauzule, które pojawią się po wejściu w życie umowy sejfowskiej, tak żeby ta procedura podpisywania umów tych w formule pojedynczej trwały jak najkrócej. No i od 1 czerwca podpisywać możemy tylko umowy, kiedy mamy inny kraj członkowski też zainteresowany tym samym sprzętem. Temuż też służy moja podróż po Europie, ostatnio Ateny, wcześniej Rzym, Oslo, Sztokholm, żeby zdobywać jak największą liczbę partnerów europejskich, którzy też między innymi w naszym przemyśle zbrojeniowym będą chcieli dokonać zakupów w ramach mechanizmu SAFE.
6: No to o tym, co się udało generalnie i gdzie udało się i jakich udało się pozyskać partnerów, o tym w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pani minister Sobkowiak-Czarnecka
7: też
6: również.
7: Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: Fajna, ciepła noc i to na pewno należy zaliczyć do plusów, ale jutro od Szczecina przez Kołobrzeg aż po Trójmiasto raptem 15 stopni i do tego przelotne opady deszczu. Deszczu padać będzie także na Kujawach i w Wielkopolsce, no ale za to w Warszawie, w Krakowie czy też w Lublinie 26-27 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
26: 6 minut po godzinie 18. No i jak tam maturzyści? Odpoczęliście po pierwszym dniu egzaminów?
9: Za chwilę sprawdzimy, co u najbardziej rozśpiewanej maturzystki w Polsce, czyli Sary James. Zostańcie z nami. No.

0: Hollywood Hills. To jest Sunrise Avenue w Radiu Z. 19 minut po 18. Matury dopiero się zaczęły, to wszystko ruszyło dzisiaj, był polski. No nie ma chwili wytchnienia. Jutro kolejny egzamin. Pisać go będzie między innymi Sarah James. Zapytaliśmy ją, którego przedmiotu obawia się najbardziej?
1: Myślę, że matematyki. Ja nie jestem totalnie umysłem ścisłym, a tam jest dużo takich konkretnych zasad, których trzeba się trzymać. No ja nie jestem taka matematyczna dziewczyna, więc ja raczej idę w muzykę, więc troszkę się boję.
2: Ja to rozumiem, ale maturzyści naprawdę wdech, wydech spokojnie, dacie radę. Jestem przekonana, że na matematyce wszystkim wam pójdzie tak samo jak Sarah James, uwaga, śpiewająco!
0: O, dobre! Słowa na K, koniec egzaminów i wakacje. Tego wam życzymy.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać... Potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
13: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
14: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
16: Po reklamie.
17: Poniedziałek, 4 maja, jest 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu wiadomości pojawiła się Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, zapraszam. Samochód wjechał w grupę ludzi w centrum Lipska na wschodzie Niemiec. Są informacje o dwóch osobach zabitych i kilku rannych. Policja mówi też, że złapała sprawcę. Więcej powiemy o tym w wiadomościach o 19. Dożywotnie więzienie grozi mężczyźnie, który udając staruszka szpiegował w Ukrainie na rzecz Rosji. 45-latek zdobywał i przekazywał informacje FSB, między innymi o planowanych działaniach ukraińskiego wojska w Zaporożu. Rosyjskie służby zainteresowały się nim, gdy na Telegramie szukał sposobów lekkiego zarobku. Koniec wysyłania PIT-11 i innych formularzy. Pracodawcy nie będą musieli tego robić już od przyszłego roku. Podatnicy za to będą mieli dostęp do dokumentów bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Pracownicy rozbitą majówkę mieli ratownicy TOPR. Musieli udzielić pomocy ponad 20 osobom, które zapomniały, że wysoko w góry nie wychodzi się bez odpowiedniego obuwia i sprzętu. TOPR-owcy ściągali turystów z urazami kolan i kostek, między innymi ze szlaku na Rysy, z Nosalowej Przełęczy czy z Małego Cichego. Z górskich tras przenosimy się teraz na drogi asfaltowe. Wiadomości dla kierowców w Radiu Z.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Zablokowany jest jeden pas na A2 w Wielkopolsce między węzłami Konin Wschód, koło w stronę Warszawy. Tam ciężarówka wpadła do rowu. Problemy z przejazdem mogą być jeszcze przez godzinę. Kilometrowy korek na Krajowej 2 w Lubelskiem. We wsi Styżyniec na odcinku między Rzec Podlaski, Biała Podlaska zderzyły się dwie osobówki i tam policja kieruje ruchem wahadłowo. Na Krajowej 7 zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Za Łomiankami korek ma już 4 km, a powodem jest zderzenie dwóch aut. Drogowe wiadomości wracają jutro, ale jeśli na waszej trasie teraz dzieje się coś, o czym powinniśmy poinformować innych kierowców, dajcie znać.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
20: Jeśli mnie pamięć nie myli, to tak ciepłej nocy w tym roku jeszcze nie było. Nawet 13 stopni na termometrach. Można spacerować, pewnie, że tak, tylko weźcie ze sobą parasol, bo lokalnie może popadać deszcz. Jutro raj dla miłośników upałów, to na południu i w centrum, tam nawet 27 stopni. Na północy i zachodzie chłodniej i deszcz około 15 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.

0: Z. Za kwadrans będzie godzina 19. Mateusz Ptaszyński, cześć, cześć, cześć.
1: Cześć, cześć, jestem.
0: No a jak ta majóweczka u ciebie?
1: Bardzo dobrze, bo pracowałem w piątek, a później miałem wolne, więc najlepiej.
0: No to, powiem ci, dokładnie miałem tak samo, więc wiem, co czujesz.
2: No dobrze, jesteśmy po majówce, dzisiaj 4 dzień maja, a to oznacza, że już coraz bliżej do konkursu Eurowizji. A dzisiaj u ciebie kolejny odcinek, będziemy odsłaniać kulisy tych wielkich przygotowań.
1: Tak, no już w zasadzie będziemy podglądać to, co dzieje się tam na miejscu, niemalże w przeddzień, więc zapraszamy bardzo gorąco. Magda Barczyk po raz kolejny pogadała z Alicją Szemplińską, naszą reprezentantką.
0: Okej, co nowego u Alicji dowiecie się tylko w Radiu Z, więc zostańcie z Mateuszem Ptaszyńskim. Dzięki, hej! Radio Z i już!

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
5: Po reklamie.
6: Hi, we are the Colors. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej
5: masz. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W poniedziałek, 4 maja, najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Ola Wojciechowska. Posłuchajmy.
8: Na podpisanie umowy o pożyczkę SAIF gość Radia Z potwierdza konkretną datę. Samochód wbił się w grupę pieszych na wschodzie Niemiec. Są zabici i ranni. Dziś święto strażaków. Karol Nawrocki awansował oficerów.
7: Dziewiętnasta.
8: Już jest konkretna data i miejsce podpisania umowy SAIF. W piątek, 8 maja w Warszawie zrobią to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu finansów Andrzej Domański, dwaj przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i dwaj komisarze ze strony Unii Europejskiej. To będzie duża uroczystość, bo jeszcze nie mieliśmy tak dużego programu zbrojeniowego, mówi w trzech pytaniach na koniec dnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pełnomocnik rządu do spraw SAIF przekonuje, że wszystkie pieniądze trafią do polskich firm zbrojeniowych. Po rozmowie z gościem Beata Lubecka, która ze mną w studiu.
9: Dzień dobry.
8: Beata, powiedz, podpisanie umowy oczywiście cieszy, ale czy nie będzie opóźnień w związku z wetem prezydenta?
9: No, pani minister przyznaje, że czas nas goni, ale umowy w ramach tego programu muszą być podpisane do końca maja. Tyle, że nie jest tak, że są negocjowane na ostatnią chwilę dopiero po podpisaniu umowy. Finalizacja w piątek, a potem popłynie do nas pierwsza transza w wysokości 6,5 miliarda euro.
10: To pewnie będzie bardziej kwestia godzin niż dni, ale oczywiście piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej i to będzie 15% całej kwoty, 6,5 miliarda euro, czyli ponad 20 miliardów złotych.
9: Pytałam też o oprocentowanie tej pożyczki. To niezmiennie bardzo interesuje naszych słuchaczy także. Tym bardziej, że spłata kredytu przewidziana jest na 45 lat. Oprocentowanie będzie zmienne między 3 a 4%. Tak mniej więcej na ten moment. I będzie to weryfikowane dwa razy do roku, kiedy trzeba będzie się z realizacji programu rozliczać na bieżąco.
8: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl, na portalu X i na YouTubie. Rozpędzone auto wjechało w grupę ludzi w centrum Lipska na wschodzie Niemiec. Według najnowszych informacji zginęła jedna osoba. Reporter Radia Z Marcin Friedrich śledzi najnowsze informacje. Marcin, co już wiemy i czy to mógł być atak terrorystyczny?
11: Policja zapewne nie wyklucza i takiego scenariusza, ale na pewne odpowiedzi musimy poczekać. Wiadomo, że kierowca osobówki został zatrzymany. Mówił o tym i burmistrz Lipska, i policja poinformowała o tym w internecie. Nie podano jednak, kim jest sprawca. Do zdarzenia doszło w samym centrum Lipska. Samochód miał wjechać z ulicy w strefę dla pieszych na Augustusplatz. Tam zazwyczaj jest dużo ogródków restauracyjnych i kramów, bo to miejsce targowe. Znajduje się w pobliżu uniwersytetu i tuż przy Lipskiej Operze. Według straży pożarnej rannych zostało około 20 osób. Dwie są w bardzo ciężkim stanie. Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Na miejscu cały czas pracują ekipy ratownicze. Miejsce wypadku zostało zamknięte dla pieszych. Prezydencka Rada Nowej Konstytucji bez ludzi z lewicy. Na pewno do niej nie wejdą. Stanowczo postawiła sprawę Anna Maria Żukowska w porannej rozmowie z Bogdanem Rybanowskim w Radiu Z. Posłanka twierdzi, że powołane przez Nawrockiego gremium stworzy nie nową, a starą konstytucję i wskazała na wiek powołanych do Rady osób. Anna Maria Żukowska ma też inne wątpliwości.
12: Generalnie widzę, że takie gremium, to jeżeli miałoby coś tam zmieniać w konstytucji, to szło to by raczej tak w kierunku zakazu aborcji, rozwodów, w kierunku nakazu wieszania krzyży wszędzie.
13: Dobrze, czyli lewica nie będzie w Radzie u prezydenta?
12: Nie, na pewno nie będziemy zasiadać w jakim gremium wspólnie z panią Julią Przyłębską. To się nie wydarzy.
8: Zdaniem wiceszefowej lewicy, Karol Nawrocki chciałby wprowadzić ustrój prezydencki, bo chce więcej władzy. Ale zdaniem Żukowskiej i tak ani w tym Sejmie, ani w kolejnym nie będzie większości, by konstytucję zmienić. Ich zawód cieszy się w Polsce największym społecznym zaufaniem. I nic dziwnego, to oni pierwsi są przy wypadkach, ratują życie innych, narażając własne. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji prezydent wręczył oficerom awanse. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, zwrócił się do strażaków Karol Nawrocki.
6: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
8: Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja w większości krajów europejskich. Ustanowiono go ponad 150 lat temu. W Radiu Z teraz wiadomości kulturalne, które przygotował Rafał Piech.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Był jedną z twarzy The Kelly Family, ma na koncie 5 albumów i właśnie przyjechał do Polski promować najnowszy, Traces. Już dziś w Gliwicach koncert zagra Michael Patrick Kelly, z kolei jutro artysta wystąpi na warszawskim Torwarze. Koncertom patronuje Radio Z. W paryskim Muzeum d'Orsay otwarto salę poświęconą obrazom odzyskanym w Niemczech po II wojnie, z których część została zrabowana. Ekspozycja zatytułowana Do kogo należą te dzieła zawiera m.in. płótna sławnych impresjonistów jak Renoir czy Degas, a także mniej znanych malarzy. Ma 50 lat i właśnie trafił do rejestru zabytków. Chodzi o warszawski neon Księgarnia MDM. To otwiera drogę do pełnej renowacji napisu. Do lat 80. stolica przeżywała prawdziwy rozkwit neonów, które rozświetlały główne ulice i centrum. Po upadku komunizmu były niszczone lub demontowane. Tytus, Romek i Atomek wrócą w pełnometrażowej animacji. Do sieci trafił teaser, w którym widać m.in. jak bohaterowie kultowego komiksu Babcia Chmiela latają żółtą wanną. Na razie nie wiadomo, kiedy produkcja trafi do kin.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Miały być majowe burze i będą. Według zapowiedzi dzisiaj około 21 w Suwałkach, Wrocławiu, Poznaniu i w Opolu możliwe, że zagrzmi błyśnie, więc uważajcie na siebie. Deszcz taki klasyczny w Olsztynie i Zielonej Górze. No nie mówiąc o tym, że w tamtych miejscach, gdzie burze, to też może pokropić. Na szczęście ciepło wieczorem, nawet 19 stopni w Warszawie.
16: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
7: 5 minut po 19:00, Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór, 4 maja, poniedziałek. No nareszcie lista, co? Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie jest. Męskie granie, orkiestra 2026, miejsce 10 dzisiejszego notowania listy Lubię To. Myślę, że niebawem na miejscu pierwszym. I ta piosenka pojawiła się już w czołówce top 50, jeśli chodzi o polskie piosenki na jednym z serwisów streamingowych, więc myślę, że no, będzie się działo. Marisa, Odkochaj, to jest utwór z propozycji. Propozycje znajdziecie na Radio ZFL pod aktualnym notowaniem. Marisa przypomniała na Instagramie, że możecie głosować na ten utwór. Dziękujemy, że pomagasz nam w pracy, Marisa.

Joe, End of Beginning, lista Lubię to w Radiu Z, czyli dziesiątka waszych ulubionych utworów, na które głosujecie. Zapraszam, radioz.pl, zakładka radio, lista Lubię to. Joe dzisiaj na miejscu 9, a ja mam dla was płytę niespodziankę za wytypowanie miejsca pierwszego. Zapraszam, 3, 2, 1. Pierwsza odpowiedź, piosenka to remix znanego hitu, znanego sprzed lat. Nie jest to Kungs i Theophilus London Galaxy, bo oni na 8.

0: Edyta Górniak, Superpower, propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Głosujcie na Edytę, jeśli chcecie, żeby pojawiła się w notowaniu. A my gramy za chwilę Dawida Kwiatkowskiego, utwór Czy wie. Dawid wrzucił zdjęcia merchu na najbliższą trasę koncertową. No jak wiadomo, trzeba się spieszyć z takimi rzeczami w przypadku tego typu artystów.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
11: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
17: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
16: Dołączasz?
18: Marian, a gdzie mogę kupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
21: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
22: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
23: Po reklamie.
24: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

0: podsiadło sezon. Na miejscu 6 listy lubię to w Radiu Z. Przed majówką było miejsce pierwsze, więc proszę głosować dalej. Zapraszam na radioz.pl. A tymczasem płyta niespodzianka do wygrania. Dzwońcie 321-321-321. Mogę wam zdradzić, że wokalnie w tym kawałku, który dzisiaj na miejscu pierwszym, pojawia się amerykańska piosenkarka. Kto to taki, jeśli wiecie, dzwońcie. Nie są to na pewno Madonna i Sabrina Carpenter. One premierowo dzisiaj w liście. To jest utwór, taka klubowa produkcja, w której Madonna i Sabrina stawiają na refleksyjny przekaz i taneczny rytm. Jednocześnie singiel promuje długo wyczekiwany album Confessions 2, który ma być kontynuacją kultowego wydawnictwa Madonny z 2005 roku. Czy Madonna wróci do korzeni? Czy powtórzy sukces? Posłuchajcie, ocencie sami łapką w górę na radioz.pl.
1: Premiera w Radiu Z.

Alex Warren, Fever Dream. To dzisiaj miejsce piąte, listę lubię to w Radiu Z. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Alex był wyżej. A tymczasem Boy You Turn Me, Felix Jan i Kaskada. Felix w piątek będzie miał dla nas nową muzę, więc czekamy z niecierpliwością, a na razie słuchamy miejsca czwartego.

Rodrigo, Drop That. Propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Symbol Olivii Rodrigo pojawił się na koszulkach Barcelony. Chodziłbym, mówiąc krótko. Płyta niespodzianka cały czas do wygrania. Ostatnia podpowiedź, piosenka na miejscu pierwszym. Remiksuje numer Faithless. Jaki numer? Jak się nazywa? Kto go wykonuje? Proszę, dzwońcie 321-321-321. Płyta niespodzianka czeka. A podium poniedziałkowego notowania otwiera Somber Back to France.

sterowali góra aż 4 pory roku. Miejsce drugie, listy lubię to w Radiu Z. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Wiktor radził sobie na majówce z Radiem Z, wpadajcie na naszego Instagrama. A to Ale Farben, Rena Miller, Body Talk. Propozycja jeszcze przed miejscem pierwszym.

0: Szona Fanka. Pamiętaj, przed chwilą widziałem zdjęcie Ani Fanki, która promienieje po prostu w ciąży. Już chyba to bliżej niż dalej. Pamiętaj, głosowanie na Radio ZPL. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym, to wie słuchacz Paweł. Słuchamy?
1: Może dzisiejszy numer jeden to będzie Bibi Rexia i Faithless.
0: Tak jest, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, czyli remix Insomni. Dzisiaj na miejscu pierwszym. Płyta niespodzianka dla ciebie, Paweł.

0: Reklama.
1: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
2: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Już w maju o 20:00 w Pulsie. Dwóch bohaterów kina akcji. W każdy poniedziałek spotkanie z Bruce'em Willisem, a we wtorek z Melem Gibsonem. Już dziś Poza prawem, a jutro Dziedzictwo krwi. Pełna napięcia opowieść o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Już teraz czas na najnowsze wiadomości. Te do studia przynosi Ola Wojciechowska.
3: Warszawa i Londyn podpiszą traktat o wspólnej obronie. Dołączyć chce jeszcze jeden kraj. Polska 2050 broni immunitetu Hołowni w tle. Sprawa Collegium Humanum. Maraton maturalny. Uczniowie dziś napisali język polski. Polska i Wielka Brytania wspólnie będą się bronić. Pod koniec maja podpiszemy z Londynem traktat w tej sprawie. Do współpracy chce też dołączyć Kanada, mówi Donald Tusk, który niebawem wybiera się tam z wizytą. Na czym miałyby polegać polsko-brytyjsko-kanadyjskie działania? Informację przynosi reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Zarówno traktat z Wielką Brytanią, jak i Kanadą mają dotyczyć mniej więcej tych samych obszarów. Chodzi o współpracę na rzecz obronności. W przypadku Kanady zapisana ma również zostać ściślejsza współpraca służb specjalnych. Polska zamierza być także mecenasem zacieśniania współpracy Brytyjczyków z Unią Europejską, bo jak mówi Donald Tusk, po Brexicie na Wyspach są dziś inne nastroje.
5: Wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
4: Z Kanadą będziemy współpracować także w dziedzinie energetyki jądrowej i odnawialnej. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Premier rozmawiał z szefami rządów Wielkiej Brytanii i Kanady podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Polacy z wycieczkowca, na którym stwierdzono przypadki zakażenia hantawirusem, czują się dobrze i nie zgłaszają potrzeby pomocy, przekazuje nasz resort dyplomacji. Ten patogen jest przenoszony przez gryzonie. Pojawił się na statku płynącym przez Atlantyk w weekend. 5 osób zachorowało, 3 z nich zmarły. Jedna leży w szpitalu w RPA na intensywnej terapii. Po kilku tygodniach względnego spokoju na Bliskim Wschodzie znów robi się niespokojnie. W wywiadzie dla Fox News Donald Trump zagroził, że, tutaj cytat, zmiecie Iran z powierzchni ziemi, jeśli ten zaatakuje amerykańskie okręty w cieśninie Ormuz. Kilka zdań później Trump ocenił, że jego zdaniem Teheran stał się znacznie bardziej elastyczny w negocjacjach pokojowych. Polska 2050 staje w obronie Szymona Hołowni. To po doniesieniach, że prokuratura szykuje wniosek o uchylenie mu immunitetu w związku z postępowaniem w sprawie Collegium Humanum. Sprawa wyssana z palca, mówi Maciej Żywno z Polski 2050. Wicemarszałek Senatu tłumaczy, że Hołownia co prawda złożył papiery na tę uczelnię, ale studiów nigdy nie zaczął.
6: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będzie musiał to wyjaśnić przed organami sprawiedliwości, to po prostu zrobi. W tej całej sprawie zdecydowanie powinien mieć status pokrzywdzonego i pomówionego.
3: W podobnym tonie wypowiadają się też inni politycy obozu władzy. To jednak na pewno nie jest przyjemne, przyznaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
7: Ale myślę, że każdy, kto jest przekonany o swojej niewinności, o tym, że ma czyste sumienie, no powinien po prostu zacisnąć zęby i to ustać i tyle, no i czekać na wyjaśnienie sprawy.
3: Według doniesień medialnych, oprócz Szymona Hołowni, wniosek o uchylenie immunitetu ma też dotyczyć europosła Michała Kobowski. Polityk zadeklarował, że jeśli taki trafi do parlamentu Europejskiego, to udzieli wszystkich informacji i wyjaśnień. Pierwszy maturalny egzamin za nimi. Uczniowie napisali dzisiaj podstawowy język polski. Tematy nie były trudne, mówili naszemu reporterowi Piotrowi Gawryńskiemu ci, którzy pracę oddawali sporo przed czasem.
8: Więcej bym nie wymyślał, pierwsza myśl to ta najlepsza.
2: Co tam było na tej maturze?
8: Było o wpływie pracy na człowieka, także wydaje mi się, że dosyć przystępny temat, a drugiego szczerze mówiąc nie pamiętam.
9: Pisałam rozprawkę na temat, że kiedy dla człowieka jest ważna opinia innych.
10: Całkiem jestem zadowolona, w tym sensie, że z rozprawką mój trening się nie udał, bo sądzę, że była potrzebna lalka. Nie trzeba tam siedzieć jak najdłużej, bo się człowiek po prostu stresuje i zaczyna zmieniać odpowiedzi.
11: Godzinę przed, tak, ale już tam siedziałem i przekartkowałem sobie z 10 razy.
2: Ale nie masz żadnych planów dzisiaj, nie śpieszysz się nigdy.
11: Wiesz co, na jazdy się śpieszę akurat.
3: Jutro o 9:00 matura z matematyki, a teraz w Radiu Z wiadomości sportowe, które ma dla was Marcin Powidał.
2: Dobry wieczór.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Na stadionie w Radomiu trwa spotkanie kończące 31. kolejkę PKO Ekstraklasy. Rywalem Radomiaka jest Lechia. Do przerwy gospodarze prowadzą 2-0. Strzelcem obu goli Abdul Tapsoba, ale żeby nie było tak kolorowo, to czerwoną kartką ukarany został w 36. minucie zawodnik Radomiaka Jeremy Blasko. Tymczasem szkoleniowcem piłkarzy Rakowa został były trener Krakowi Dawid Kroczek. Zastąpił on zwolnionego wczoraj Łukasza Tomczyka. Umowa obowiązuje na razie tylko do końca sezonu, w którym częstochowianie po porażce w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze walczą jeszcze o miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach. Na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu medaliki zajmują pozycję 5, ale mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie z Jagiellonią, która znajduje się oczko wyżej. Liderem tabeli broniący tytułu Lech. A do pracy w Polsce wraca Stefan Horngacher, były trener naszych skoczków narciarskich. Tym razem koordynować ma system szkolenia. Austriak pobyt w naszym kraju wspomina bardzo dobrze. Z pierwszą reprezentacją pracował przez 3 lata do kwietnia 2019 roku. Pod jego wodzą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, indywidualne złoto Kamila Stocha i brąz w drużynie. Były także medale w Mistrzostwach i Pucharze Świata, a także turniej o 4 skoczni.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Co oznacza nagły wystrzał na termometrach? No niestety burze, które jutro będą krążyć po kraju. Największe szanse na to we Wrocławiu, Warszawie i Białymstoku. Generalnie na północy będzie deszczowo. No i temperatury, niezły rozstrzał tutaj widzę. Od 12 w Gdańsku do 25, 6 to Kraków czy Warszawa.
12: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Radio Z. 6 minut po 20. Poznajecie tę gitarkę? To na pewno nie gram ja. To Michael Jackson. On też nie grał na gitarze, z tego co wiem. Black or White w Radiu Z. Oglądaliście już film Michael? 2 razy obejrzałem, powiem wam zupełnie szczerze. A za chwilę o Alicji Szemplińskiej, naszej reprezentantce na Eurowizję. Będziemy się z nią łączyć.

0: Ale hicior się zrobił z tego numeru. Shut Up and Dance, Walk the Moon w Radiu Z, kwadrans po 20. Nieco ponad tydzień do występu Alicji na Eurowizji, więc sprawdzamy w ramach Drogi do Wiednia, co tam u niej rozmowę przeprowadziła Magda Barczyk.
1: To jest poniedziałek, to jest Radio Z, a po drugiej stronie, prosto z Wiednia, Alicja Szemplińska. Cześć, Ala!
2: Cześć, kochana!
1: Ty jesteś już po pierwszej próbie na wielkiej eurowizyjnej scenie. No jestem ciekawa twoich emocji.
2: No, przyznam, że emocje są ogromne. To był wielki stres, ale też wielka radość, żeby stanąć na tej scenie po 6 latach czekania na ten moment.
1: Czy jest taka, jak ją sobie wyobrażałaś, czy coś cię zupełnie zaskoczyło?
2: Jest taka, jak sobie wyobrażałam, bo jest monumentalna, robi bardzo duże wrażenie na żywo. Jest piękna. Jedyne, co mnie trochę zaskoczyło, to ilość kamer, ilość ludzi pracujących. I moje próby ogarnięcia tego wszystkiego na żywo po raz pierwszy.
1: Internet oszalał, bo zobaczyliśmy pierwsze 3 zdjęcia z twojej próby. No wiemy już, jak będzie wyglądał ten rekwizyt, o którym rozmawiałyśmy przez tyle tygodni. Powiedz
2: tak.
1: mi, no wszystko już jest jasne. Gdybyś mogła opisać też naszym słuchaczom, którzy być może nie widzieli tych zdjęć, co to takiego?
2: Jest to podest, który ma 2 metry wysokości i jest bardzo stromy. To będą na nim moi tancerze i ja, i będziemy wspinać się po tym podejściu, więc modlę się, żeby to wyszło dobrze.
1: My wszyscy będziemy oczywiście prej, jak najbardziej. Na zdjęciach też widzimy cię w kostiumie scenicznym. Czy to jest ostateczna wersja kostiumu, czy nadal jeszcze zastanawiacie się nad ewentualnymi zmianami?
2: O, nie jest ostateczna wersja kostiumu. Ja lubię robić niespodzianki na streamet.
1: No, znamy ciebie, więc absolutnie ci wierzymy. Powiedz w takim razie, jak mija ci ten poniedziałek, jak spędzasz dzisiaj czas w Wiedniu?
2: Dzisiaj rano miałam próbę. Teraz mam chwilę, żeby pozwiedzać, ale też nagrać trochę kontentu. Jedziemy na rollercoastery, czyli na moje ukochane miejsce w Wiedniu. Też mamy kilka delegacji w naszym hotelu, więc mogliśmy trochę czasu spędzić razem, porozmawiać. Więc no, to jest właśnie fajne na Eurowizji, że można też fajnie spędzić czas razem i się zintegrować. Jutro mam kolejną próbę, lekcję śpiewu, spotkania z innymi uczestnikami, wywiady, więc po prostu od rana do nocy ogień.
1: My z Polski wysyłamy ci bardzo dużo dobrej energii, będziemy to wszystko śledzić. Trzymaj się mocno, dbaj o siebie, no i dziewczyno, do przodu.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: My również pozdrawiamy, dzięki, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pa, pa.

0: Dota, pamiętnik w Radiu Z, za chwilę gramy dalej, między innymi Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. No a propos filmów o znanych muzykach, Whitney też się takiego doczekała o sobie kilka ładnych lat temu. No chyba nie był takim sukcesem jak ten o Michaelu mimo wszystko.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
17: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
1: Reklamie.
23: Radio Z i już.
24: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor polskiej ligi siatkówki. www.elko-garden.pl.

Wtorek idea z Karcem z Księga Żywiołów, gdy będziesz sam. A teraz propozycja do listy. Głosowanie cały czas na radio.pl. Tam znajdziecie zakładkę radio i głosujecie na swoich ulubieńców. Może Dive Into Me, Alok i Khalid. Alok za 20 dni wystąpi w Warszawie, pewnie fani wiedzą. A tutaj biorą na warsztat utwór Fatimy Yamaha. What's a girl to do? Tak nazywa się ten oryginał, a jak to wypadło w ich wykonaniu, posłuchajcie sami.

0: Burn It Down, Linkin Park w Radiu Z. 19 minut do 21. W zeszłym roku grali na openerze, tak dla przypomnienia. Za chwilę między innymi Dr. Alban, Kuba i Kuba. Zostańcie z Radiem Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu Z, 9 minut do 21. Już w piątek drugi półfinał Must Be The Music. Wystąpi m.in. Robert Wiewióra, zdobywca dzikiej karty Radia Z, który był moim gościem w piątek. Całość będziecie mogli obejrzeć w Polsacie o 21. Zapraszamy już teraz.

0: badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Zobacz, Stasiu, soku.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
24: Zbliża się 21. Czas na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
0: Zawieszenie broni w Ukrainie. Putin i Zełenski podają sprzeczne informacje. Nożownik z Poznania w rękach policji. Poszkodowani w szpitalu. Więcej pociągów w Lubelskiem. Będą nowe połączenia między innymi z Warszawą. Władimir Putin ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą. Ma obowiązywać 8 i 9 maja, gdy w Rosji będzie świętowany Dzień Zwycięstwa. Tego dnia na Placu Czerwonym ma się odbyć wielka wojskowa parada. Podczas tej parady mogą także przelecieć ukraińskie drony, powiedział Wołodymyr Zełenski i odrzucił pomysł Putina, bo jak mówi, żadna oficjalna prośba dotąd nie wpłynęła. Coraz mniej chętnych do prac nad nową ustawą zasadniczą. Do powołanej przez Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji nie wejdą członkowie Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej odmówiła też Lewica. Premier Donald Tusk mówi krótko: ja się tam nie wybieram.
4: Nie chcę zaostrzać atmosfery, ale jeśli ktoś chce wierzyć w to, że to jest poważna inicjatywa, jego sprawa. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego.
0: Projekt Nowej Konstytucji ma być gotowy do 2030 roku. W prezydenckiej Radzie oprócz Julii Przyłębskiej jest też m.in. była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Po ataku nożownika w Poznaniu sprawca jest już w rękach policji. Został zatrzymany dziś po południu w dzielnicy Jeżyce. W nocy zaatakował dwie osoby, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
0: Poszkodowani mężczyźni nie współpracują ze śledczymi, obaj są znani policji. Ponad 200 osób oszukanych i 32 miliony złotych strat w diamentowej piramidzie finansowej, która działała w całym kraju. Mechanizm stworzył 51-latek ze Śląska. Gdzie dokładnie działał i jak oszukiwał ludzi? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
21: Przez kilka lat działał niemal w całym kraju. Podejrzany oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty, udziały w spółkach i różnego rodzaju produkty finansowe, informuje młodszy aspirant Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
22: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach.
21: Śledczy zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości 21 milionów złotych, w tym nieruchomości i dzieła sztuki. Dzięki temu poszkodowani mają szansę odzyskać przynajmniej część utraconych pieniędzy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Podejrzany dostał dozór policji i musiał zapłacić 1 000 000 złotych kaucji. Grozi mu do 25 lat więzienia. Po majówce paliwa znowu w górę. Ministerstwo Energii podało stawki maksymalne na jutro. Benzyna ma kosztować 6,49, a diesel nie więcej niż 7,31. W kolejnych dniach nie powinno być większych zmian, mówi Radio Z Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
25: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Trochę tańszy jest teraz autogaz i według prognoz możliwe są dalsze spadki cen LPG. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy i Wrocławia. Jak mówi szef resortu Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
26: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
0: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Za 5 lat w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. W Radiu Z czas teraz na wiadomości sportowe. Zaprasza Marcin Powidał.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
28: Abdul Tapsoba, bohaterem Radomiaka, reprezentant Burkina Faso, strzelił hat-tricka w meczu z Lechią, a jego drużyna, która przez ponad godzinę grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasco, zwyciężyła 3-1. Po tym spotkaniu Radomiak awansował w tabeli na miejsce 8. Lechia tuż nad strefą spadkową, zaledwie 2 punkty przewagi nad Widzewem. Do końca sezonu PKO Ekstraklasy pozostały już tylko 3 kolejki. A jutro poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. W Londynie mecz Arsenal-Atletico. Przed tygodniem w Madrycie padł remis 1-1. W rewanżu faworytem będą kanonierzy, którzy w obecnej edycji Champions League na swoim stadionie jeszcze nie przegrali. Wielkie podekscytowanie, jesteśmy głodni trofeów. Trudno opisać, co czujemy przed tak wielką szansą. Szczególnie, że zagramy przed swoimi kibicami, którzy tak jak my czekają na spektakularny sukces bardzo długo. Damy z siebie wszystko, to może być wspaniały wieczór. Mówił trener kanonierów Mikel Arteta. Arsenal po raz ostatni zagrał w finale Ligi Mistrzów 20 lat temu. Atletico przed dekadą.
27: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
2: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.
3: Przed nami stosunkowo ciepła noc. Wiecie, co mam na myśli?
6: A, że stosunkowo?
7: To jest taki zboczek. Mateusz, naprawdę, daj spokój, chłopie.
3: 11 stopni.
6: Nie mogę się doczekać, aż skończysz 14 lat.
3: 11 stopni w Warszawie. 9 we Wrocławiu, 7 w Suwałkach, 4 w Gdańsku. Mrozu nie będzie. Za to ciepłe chłopaki teraz przyjmują antenę. Hej!
7: Wiesz co, ja myślałem, że on powie 6 we Wrocławiu, 9 w Wałbrzychu. 6-9. Mateusz, dorośli, chłopie, dorośli.
2: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.
6: Obiecujemy, że w dzisiejszym programie nie będzie żadnych aluzji seksualnych. Co nie, Cinek?
7: Tak, nawet Bon Jovi tego nie zmieni. It's my life.
6: Marcin Sointa i Korościel.
7: John Bovi.

0: Timbaland i Gary Hilson, The Way I Are w Radio Z. Kwadrans po godzinie 21 jest dokładnie teraz, w tym momencie, a to jest program Co za wieczór, co za noc w Radio Z.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: All right, Marcin Sońta, Michał Korościel, pojawiamy się. Pierwszy dzień matur, proszę państwa. Język polski za nami, przed nami matematyka. I w tej sprawie napisał do nas pan Jerzy z Konina, wyobraź sobie. Otóż pan Jerzy z Konina ma wnuczka.
0: Przepraszam, czy z Konina to jest nazwisko?
2: Nie. Pan Jerzy, nie wiem jak ono nazwisko, jest z Konina.
0: A, to nie jest pan Jerzy z Konina.
2: Nie. To jest pan Jerzy pochodzący z miasta Konin.
0: Okej, już rozumiem.
2: I pan Jerzy ma wnuczka, Antoniego. I ten wnuczek...
0: Antoniego z Koniny.
2: Nie, no żartuję, dobra, czytaj. Normalnie ma wnuczka. I ten wnuczek, jak pisze pan Jerzy, to nie jest moja opinia, jest lekko przygłupi.
0: Tak? Nie wolno tak mówić o wnuczku.
2: No, to nie jest, Marcin, mam zacytować tego maila, czy nie mam zacytować?
0: Dobra, to jakie są fakty, rozumiem.
2: Jest lekko przygłupi i jutro chciałby pan Jerzy, żeby poradził sobie ten wnuczek z matematyką.
0: Dobrze, że lekko.
2: Co pan Jerzy ma zrobić? Jak ma pomóc? No jest 21.16, jutro rano jest ta matematyka. Czy coś jeszcze można zrobić dla wnuczka pana Jerzego,
0: nie wiem,
2: wnuczka Antoniego?
0: Zapytać go, za ile będzie 22? Mi to zawsze sprawia problem.
2: Dajcie znać, kochani, może da się uratować Antoniego i całą rodzinę jego. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: Zostawcie Tytanika w Radio Z, apeluje zespół Lady Punk. 22 minuty po godzinie 21. Słuchacie Radia Z i dzisiaj rozwiązujemy problem naszego słuchacza, pana Jerzego, który napisał, pan Jerzy Skonina, napisał,
1: Skonina, tak.
0: Tak, że jego wnuczek ma jutro maturę z matematyki, tylko że jest, cytuję, lekko przygłupi.
1: Tak napisał.
0: I co z tym zrobić, no bo czas do matury liczymy już teraz w godzinach. Aha. Zostało 11 godzin i 40 minut. Aha. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
2: Dzień dobry. Ja proponuję panu Jerzemu, zostało mało czasu, żeby po prostu pomodlił się do świętego Antoniego.
1: To jest sprytne, no bo ten wnuczek ma na imię Antoni. Natomiast z tego, co ja wiem, a dobrze wiem, do Antoniego modlimy się wtedy, do świętego Antoniego, kiedy coś zgubimy, bo to jest patron od zgubionych rzeczy. Więc nie wiem, czy to jest dobry adresat tej modlitwy, no chyba, że uznamy, że wnuczek zgubił rozum.
0: Piątą klepkę.
1: Wtedy tak. Inne rady dla wnuczka pana Jerzego, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
3: Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
12: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50/50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Teraz ja?
1: Teraz ty, no.
0: Przemiły majowy wieczór z Radiem Z zapewnia muzyka numer jeden. To Anne Born i Everything I Do. Mogę normalnie?
1: Teraz normalnie, no.
0: Napisał do nas pan Jerzy, nasz słuchacz z Konina, którego wnuczek zdaje jutro maturę z matematyki. Natomiast jak pan Jerzy sam napisał, wnuczek Antoni, tak ma na imię, jest lekko przygłupi. Co robić, bo godzin coraz mniej do tejże matury. 3, 2, 1. Halo?
2: Dobry wieczór. Ja to bym się po prostu wyparła takiego wnuczka. Mniej stresu, mniej nerwów. I nie ma się nad czym zastanawiać.
1: Bardzo cenny głos w dyskusji, bardzo pani dziękujemy. Poza tym jeszcze jeden plus z tego wynika, nie trzeba będzie się dzielić emeryturą, bo to wiadomo, wnuczek przyjdzie, jak się wyprzesz, to też zaoszczędzisz, także polecamy, panie Jerzy. Inne pomysły 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: Michael Cimbello i Maniac w Radiu Z. Za 18 minut 22 zaczęły się matury i wszyscy żyją maturami, przynajmniej ci, którzy mają w otoczeniu swoim maturzystów, tak jak nasz słuchacz, pan Jerzy Skonina, którego wnuczek jutro zdaje matmę, ale mówiąc delikatnie, nie jest za dobry w tą matematykę. No pan Jerzy napisał bezpośrednio, że on jest lekko głupi.
1: Przygłupi.
0: Przygłupi.
1: To jest Antoni, ten
0: jest
1: wnuczek.
0: Jest różnica.
1: Tak, jest, jest.
0: Jaka?
1: Przygłupi. To jest tak, że jest jeszcze jakaś nadzieja, natomiast głupi jest, wydaje się już przypadkiem beznadziejnym.
0: Ostateczna diagnoza wtedy.
1: Tak, tak.
0: Okej, no w każdym razie co robić, bo czasu coraz mniej. 3-2-1.
2: Cześć, mówi Mateusz. Tak sobie myślę, że można wziąć koło i puknąć Antka w czoło.
1: Tak, rzeczywiście. Na mnie na przykład to działało. Kołem w czoło zawsze pomagało.
0: Jakim kołem? Przepraszam, że tak dociekam, ale jakim kołem? Kołem od traktora.
1: Kołem fortuny, Cinek, no błagam cię.
3: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Vito Bambino i Zalia, decyzje w Radiu Z. Wydaje się, że Zalia jest gwarancją sukcesu. Jeżeli nagrywasz piosenkę z Zalią, to jest potem przebój. Taki ja mam przynajmniej
1: wrażenie. A mi się wydaje, że gdybym ja nagrał piosenkę z Zalią, to wcale nie byłby przebój, także nie róbmy z Zali cudotwórczyni.
0: Wydaje mi się, żebyś zatonął i pociągnął Zalię za sobą. To skończył jej karierę na to zawsze.
1: Byłby Titanikiem Zali.
0: Za 10 minut 22, cały czas żyjemy sprawą naszego słuchacza, pana Jerzego, którego wnuczek jutro zdaje matematykę. Natomiast pan Jerzy mówi, że on jest lekko przygłupi, to był cytat. I teraz pytanie, co powinien zrobić? 321-321-321. Halo.
2: Wnuczku Antoni, tu mówi babcia Gosia, taka przyszywana, z Ołecka, z Mazur. Po prostu idź się połóż spać i odpocznij sobie. I to jest najlepsze lekarstwo, a rano wstaniesz jak nowy.
1: Właśnie, zwłaszcza, że bycie przygłupim wcale nie wyrzuca ze społeczeństwa. Można prowadzić audycję co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
0: Mamy dwa żywe dowody na to. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w Radiu Z.

0: Daria Zawiałow z tobą na chacie. Pamiętam, jak ta piosenka miała swoją premierę i Daria Zawiałow zaprosiła cię do siebie na chatę i nagrywałeś stamtąd program. Jak było?
1: Było bardzo fajnie, ale nie do końca byłem ukontentowany, bo nie uznawałem, że ta chata jest całkowicie polska. Na przykład nie było kapci dla gości.
0: A gdzie były śmieci? Pod zlewem?
1: No właśnie, nie było też śmieci pod zlewem.
0: Daria Zawiałow nie śmieci?
1: Może i śmieci nie wiem, gdzie wyrzuca. Mam nadzieję, że z balkonu, no bo nie...
0: Może pali. Może pali w piecu opony.
1: Dokładnie, bo jak wiemy, śmieci dzielą się na te, które można palić w dzień.
0: Ale to nie jest potwierdzona
1: palić w nocy.
0: Ale to nie jest potwierdzona informacja, że Daria Zawiałow pali opony w piecu. Proszę,
1: aczkolwiek nie wykluczamy.
0: Nie wykluczamy.
1: Bardzo możliwe.
0: Prawdopodobne. Radio Z
2: i już. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie, więcej na termyunijów.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Ola Wojciechowska.
12: Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Zacznie się już jutro. Idzie zmiana pogody i długo wyczekiwany deszcz w lasach. Ekstremalnie sucho. Listy do policji. Kierowcy piszą donosy na piratów drogowych.
1: 22.
12: Prezydent Ukrainy zmienia zdanie. Jednak będzie wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Wzajemne ataki mają ustać jutro o północy, a nie jak chciał Putin 8 i 9 maja, gdy w Rosji będzie świętowany Dzień Zwycięstwa. Życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. I podkreślił, że do tej pory do władz w Kijowie nie wpłynęła żadna oficjalna propozycja przerwania działań zbrojnych. Polska mogłaby przyjąć amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemiec, deklaruje szef resortu obrony. Na razie nie wiadomo, gdzie trafią przeniesieni wojskowi, ale Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że Warszawa od dawna rozmawia o zwiększeniu obecności wojsk USA w naszym kraju.
13: Ta obecność i utrzymanie wojsk amerykańskich w Europie dla całej Europy ma strategiczne znaczenie. My zrobimy wszystko, wydając, też inwestując w pobyt żołnierzy amerykańskich w Polsce. Średnio na każdego żołnierza amerykańskiego wydają 15 tysięcy dolarów rocznie. Ale to jest najlepsza inwestycja, najlepiej spożytkowany pieniądz. Obecność wojsk amerykańskich ma ogromne znaczenie dla Polski, dla Europy.
12: Minister obrony przekazał, że w najbliższym czasie do Polski mają przylecieć przedstawiciele sztabu wojsk amerykańskich. Po gorącej majówce idą zmiany w pogodzie. Najpierw będą burze, potem dość mocno popada i na koniec zrobi się chłodniej. Szczegóły ma dla Was reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
14: Nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie burze w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury. Tu trzeba się też od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami będą silne, mówiła mi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
15: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
14: Ulewny deszcz miejscami może powodować podtopienia. Czekają nas też spore zawirowania w temperaturze. Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Pogodowy rollercoaster zatrzyma się dopiero w weekend, a do tego czasu niech pada, bo na deszcz czekają wszyscy. Rolnicy, badelarze, sadownicy. Ekstremalnie sucho jest w całej Polsce i w większości kraju mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. W weekend na Śląsku doszło do kilku potężnych pożarów. Skala zniszczeń jest ogromna. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
16: Tylko w pożarze w okolicach Hutek koło Częstochowy spłonęło 20 hektarów młodego lasu. Jak mówi Paweł Domagała z Nadleśnictwa Herby, to ogromny cios dla lokalnego ekosystemu.
17: Następnie pożaru ten proces rozwoju lasu został przerwany.
16: Przyczyny tego i pozostałych pożarów bada policja, ale leśnicy nie mają wątpliwości. To wina człowieka. Susza i nieodpowiedzialność jak ognisko. Niska niedopałki czy śmieci sprawiają, że ogień w jednej chwili niszczy cenną przyrodę. Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach nie obowiązuje jedynie na Wybrzeżu i w części Wielkopolski. Polacy mają dość piratów drogowych i bez ogródek podsuwają policji nagrania z wyczynów na drogach. Na skrzynkę Stop Agresji Drogowej w zeszłym roku trafiło 45 tysięcy obywatelskich donosów. Najwięcej w Warszawie, Wrocławiu i w Katowicach. Na filmikach widać nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, zajeżdżania drogi czy drogowe awantury, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
8: Przesyłając materiał filmowy, pamiętajmy, że wyrażamy zgodę na jego wykorzystanie, w tym upublicznianie w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.
12: Policja reaguje na każde zgłoszenie i zapewnia, że wskazuje na możliwość popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Teraz w Radiu Z czas na wiadomości sportowe, które ma dla Was Marcin Powida.
0: Zgodnie z przepisami jedziemy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Kibice Radomiaka mogą odetchnąć po dzisiejszej wygranej 3-1 z Lechią. Ich zespół awansował w tabeli na miejsce 8 i na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu PK Ekstraklasy ma 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. Piłkarzem meczu Abdul Tapsoba, który strzelił hat-tricka. Za to gdańszczanie niebezpiecznie w dół, pozycja tuż nad kreską. 2 punkty zapasu to niewiele. W 4 ostatnich spotkaniach 3 porażki. Oczywiście nie jest to wynik na miarę naszych oczekiwań. Jesteśmy jak Święty Mikołaj. Rozdajemy wszystkie prezenty. Tak było dziś, tak było wcześniej, dlatego właśnie tracimy tyle goli i zajmujemy niskie miejsce w tabeli. Mówił trener Lechii John Carver. Kluczowe dla gdańszczan będzie kolejny pojedynek w Łodzi z Widzewem, który znajduje się w strefie spadkowej. Dystans dzielący oba zespoły to 2 punkty. Fatalną serię w Premier League przedłużyli piłkarze Chelsea. The Blues przegrali 6 mecz z rzędu, tym razem 1-3 na Stamford Bridge z Nottingham. Trwa pojedynek Evertonu z Manchesterem City. Obywatele prowadzą do przerwy 1-0.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Dzisiaj było bardzo ładnie, można powiedzieć, że to taki czwarty dzień majówki był, nie? Natomiast jutro już meteorologiczny koniec majówki. Łupnie.
1: Chociaż tak biorąc sprawę zupełnie ściśle, to jest piąty dzień majówki, później szósty, no bo to jest szósty dzień maja, siódmy dzień maja.
0: Dobrze, dobrze, nie przeszkadzaj mi, dzięki.
1: Dobra.
0: Jutro łupnie na północy i na zachodzie kraju. Deszcz łupnie, zachmurzy się, temperatury pospadają.
1: Nie wiem, czy powinniśmy używać słowa łupnie, które jest słowem potocznym, kolokwialnym. Nie przystoi dziennikarzowi Radia Z.
0: Kuchnie, sieknie.
1: No.
0: Rymownie.
1: Pieprznie.
0: Michał.
1: Przepraszam.
0: Słuchają nas dzieci.
1: Przepraszam.
0: A teraz dzieci mają dzieci, zaraz pomyślone. W każdym razie jutro chłodniej na północy i na zachodzie i może padać. Na południu, w centrum i na wschodzie jeszcze ciepło i słonecznie.
1: Proszę Państwa, tu Marcin Sońta
0: i Michał Krościel.
1: Bardzo wesoła audycja, co za wieczór, co za noc, w której to audycji teraz zapraszamy do konkursu Państwa Miasta, nasz numer 321 321 321.

0: Don't put your blame on me.
1: Rock and Bone Man, Human w Radiu Z. 15 minut po 22 gramy w Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
1: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Agnieszka. Cześć Agnieszka.
3: Cześć, dobry wieczór.
1: Gdzie Agnieszka mieszka, że tak zażartuję?
3: Agnieszka jest z Legionowa.
1: Z Legionowa, witamy serdecznie. Twoim rywalem jest Bartek. Bartek jest z Łodzi, co nie?
4: Tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. A na jakim morzu ta Łódź, że znowu zażartuję?
4: Na polskim.
1: A okej. Okay. Cinek, to dawaj, przebij moje żarty teraz.
5: No dobrze, bo spróbuję. Dzisiaj w konkursie Państwa Miasta literka C jak witamina C.
1: A dobra, 1-1.
5: Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź mamy 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Gracie do 3 punktów i odpowiadacie alfabetycznie. Czyli najpierw Agnieszka z Legionowa, a potem Bartek z Łodzi. Grajmy. Zaczynamy od Agnieszki. Agnieszko, literka C, twoja kategoria. Można to wylać.
3: Ciecz. Można wylać ciecz.
1: Można wylać ciecz. Nie oczywiście. Polecamy, ale można.
5: No to kategoria dla Bartka w takim razie. Bartku, można to ścisnąć. Na C.
4: Czapka.
1: Czapkę można ścisnąć, oczywiście.
5: No to mamy po 1, wracamy do Agnieszki. Agnieszko, twoja kategoria. Coś ozdobnego.
1: Aj, czapka. Po czasie. I czapka już była.
5: Myśleliśmy, że pomyślisz o cekinach.
3: O kurczę.
1: 2-1 dla Bartka w takim razie.
5: Bartku, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz. Twoja kategoria, coś gorącego.
4: O, czekolada.
1: Jaki romantyk. Oczywiście, czekolada może być na gorąco. Bartek wygrywa.
5: Czekolada.
4: Bardzo dziękuję.
5: Bardzo proszę, czekolada może być romantyczna, jak się okazało, Michał stwierdził.
1: Ale on powiedział takim tonem. Czekolada. Przychodzi do ciebie żona o 22, co masz dla mnie? Czekoladę.
5: To powiedz mi teraz, kolego, z czego wolisz pić czekoladę? Z kubka czy z butelki Duffy typu bidon?
1: O,
4: dobre pytanie. No, jak się dużo zmieści tej czekolady do tej butli, to tam bardzo chętnie przygarnę.
5: Rozumiem, dla ciebie Bartek, butelka Duffy typu bidon.
1: Nie powinieneś, Bartek, mówić erotycznym głosem o wszystkim, no bo zaraz powiesz, lubię jeździć traktorem.
4: Lubię czekoladę.
1: Bartek, daj
5: spokój. Przestań, dzieci nas słuchają. Ich dzieci też.
1: Trzymajcie się, kochani.
5: Poczekaj, Agnieszko, ty masz kubek na czekoladę.
3: Super, dziękuję.
5: Dziękujemy tobie za grę, było przemiło.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
0: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Adam Lambert i Ghost Town w Radiu Z. Za 24 minuty godzina 23, Korościel Sońta, a skoro Korościel, to się pojawią skoki, bo to jest jego ulubiona dyscyplina sportowa. Nie, przepraszam, druga ulubiona, bo
1: obok żużla,
0: tak. Speedway, tak?
1: Tak. Ale ze skoków bardzo dobra informacja. Stefan Horngacher po kilku latach przerwy, po kilku latach trenowania niemieckich skoczków wraca do polskiej kadry.
0: Wspaniale.
1: I będzie takim doradcą, nie będzie głównym trenerem, nie zwalniają Macieja Maciusiaka, tylko będzie doradzał w sprawie nowinek technicznych, bo on jest taki dobry kombinator, że to jakieś buty wymyślą, coś tam.
0: Czyli będziemy mieli dwóch trenerów, tak?
1: No, Quanta Namera, dodajemy trenera, mówiąc tak.
0: Zawsze działa, dlatego każdy kraj ma dwóch prezydentów, Kościół katolicki ma dwóch papieży, to jest dobry pomysł.
1: Czuję, że ironizujesz, ale uważam, że to będzie działało, bo to będzie taki doradca trenera bardziej. To będzie taki bardziej doradca trenera i z nim mieliśmy super sukcesy. Kamil Stoch wygrywał, Żyła, Kubacki.
0: Nie, no pamiętam.
1: No, także bardzo
0: fajnie. Mówimy teraz o skokach czy o żużlu?
1: Mówimy o skokach narciarskich. Także Stefan Horngacher, witamy cię. Stefanio ma taką pieszczotliwe, taki pseudonim Bestia z Hinterzarten. Na niego się mówi, wiesz?
0: Willkommen in Polen.
1: O, tak, Willkommen Bestia.

0: Kwiat Jabłoni w Radiu Z za 17 minut 23. To jest moment na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel, Cinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Oto ona. W 2013 roku dr Tomasz Rożek, fizyk i popularyzator nauki.
1: Kto?
0: Popularyzator, Marcin.
1: Nie wiem. Jestem popularyzator.
0: Jestem zestresowany, a ty próbujesz na tym zbudować swoją karierę, gnoju. No nic. Popularyzator nauki.
1: 2-0 dla mnie.
0: W ramach eksperymentu przystąpił do matury z języka polskiego. No. Uzyskał 70% punktów, analizując tekst własnego autorstwa pod tytułem Świat w 44 zerach.
1: Czyli na maturze był jego tekst, dali mu tekst do tego i miał 70%.
0: Tak, nie zrozumiał książki, którą napisał.
1: Nie zrozumiał swojego tekstu.
0: Tak, właśnie dlatego powinno się dawać na maturze teksty tych pisarzy, którzy już nie żyją, bo oni nie mają prawa stwierdzić, wiesz, czy to było tak, czy nie. Jak cię pytają, co Mickiewicz miał na myśli? No.
1: A co zrobić, jeżeli chcesz wziąć autora, który żyje? Jakie jest twoja propozycja?
0: Lepiej poczekać.
1: Poczekać chwilę.
0: Chwilę, dłuższą chwilę. No różnie, prawda? Życie jest przemijane.
1: Różnie może być. No.
0: Dokładnie.

0: Godzina do północy. Tu Radio Z. Czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
1: Adwokat od trumien na kółkach zapadł się pod ziemię. Jest za nim list gończy. Klasyka na maturze z polskiego. Warto było czytać Antygonę i Ferdydurkę. Super El Niño nadciąga. Latem będzie gorąco, burzowo i niebezpiecznie.
0: 23.
1: Jest list gończy za adwokatem od trumn na czterech kółkach. Paweł Kozanecki, skazany za zabicie w wypadku dwóch kobiet, uciekł. Za kratę miał trafić na półtora roku, ale próbował przekonać sąd, by karę odbywać w domu. Olsztyński sąd nakazał doprowadzenie Kozaneckiego do zakładu karnego, ale ten zniknął. Marcin Friedrich zna szczegóły tej sprawy.
2: Adwokat, mówiąc kolokwialnie, zapadł się pod ziemię. Próbował na początku wnioskować o wstrzymanie wykonania kary, wyznaczenie terminu stawiennictwa w więzieniu, wreszcie o zawieszenie wykonania kary, ale sąd się na to nie zgodził. Zwrócił się natomiast do policji w połowie marca o doprowadzenie adwokata do zakładu karnego, mówił mi sędzia Adam Barczak.
3: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
2: Teraz jest więc poszukiwany listem gończym. Jeśli zostanie odnaleziony, trafi natychmiast do więzienia. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Kozanecki chciał odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego, ale ten wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez łódzki sąd penitencjarny. Plan B na doposażenie policji, Straży Granicznej i projekty infrastrukturalne jest gotowy, zapewniła w Radiu Z pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o unijnej pożyczce trzeba było poszukać pieniędzy poza programem na projekty inne niż wojskowe. Mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Finalizujemy to rozwiązanie. Za to odpowiedzialni są ministrowie właściwi, czyli minister finansów, minister spraw wewnętrznych i minister infrastruktury. Myślę, że niebawem też będą komunikować, jaką drogą te środki trafią. Będą inną drogą przekazywane. Ministrowie właściwi będą o tym mówili. To, co ja wiem, to to, że dzisiaj cała pożyczka SAFE będzie przekazana tylko i wyłącznie na sprzęt wojskowy.
1: Umowa na realizację programu SAFE zostanie podpisana w piątek. Kilka dni później na konto Banku Gospodarstwa Krajowego dostaniemy zaliczkę około 20 miliardów złotych. Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy inicjatywę prezydenta i powołanie przez Nawrockiego nowej rady, która ma pracować nad zmianami w Konstytucji. Prezydent jest otwarty na szeroką dyskusję. Zostały wysłane zaproszenia do klubów i kół parlamentarnych, mówi Zbigniew Kuźmiuk.
5: Pan prezydent zaprasza do debaty o przyszłej Konstytucji, tak jak zakreślił ramy czasowe. Ma to trwać do roku 2030.
1: Ale politycy obozu władzy są sceptyczni. Padają pytania o intencje prezydenta. Mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
6: Moim zdaniem czyste politykierstwo i próby też zawłaszczania jakiegoś terenu w polu tej administracji, który się nie należy. Tak to czytam. Nie sądzę, żeby pan prezydent mnie przekonał, że jest inaczej.
1: Stąd na ten moment politycy obozu władzy do prezydenckiej rady dołączać nie zamierzają. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było, za nimi matura z polskiego. Na teście potrzebna była wiedza z klasyki, Antygony, Ferdydurkę i z lalki. Rozprawka dotyczyła spraw bliższych pokoleniu Z, wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych. Egzamin nie był trudny, podsumowuje w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grządzielskim polonistka Aneta Maciejczyk.
7: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się, wybrania tekstów. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
8: Bez lalki nie ma matury.
7: Stety albo niestety, ja akurat jestem wielbicielką tej lektury. I mówię, że zawsze lalkę można na nowo odczytywać. No ale tak, to jest taki klasyk, jak ja mówię, święty klasyk maturalny.
1: Odpowiedzi i wskazówki, jak należało rozwiązać zadania, znajdziecie na radioz.pl. Banksy jest tylko jeden i w Katowicach na pewno go nie ma. Miasto walczy z graficiarzami, montuje kamerki, liczy straty. Tysiące złotych co miesiąc na usuwanie amatorskich malunków. Ta kasa mogłaby się przydać na dużo ważniejsze sprawy. Remonty dróg, nowe ławki czy inwestycje w zieleń. Jest jeszcze jedna, mniej oczywista metoda na walkę z działalnością niespełnionych artystów, mówi Barbara Szumilak z katowickiego urzędu.
9: Jest legalna sztuka uliczna. Miejsca takie jak przejścia podziemne zyskały murale tworzone przez profesjonalnych artystów, które wypełniają zarówno rolę edukacyjną, prewencyjną, jak i artystyczną. artystyczną.
1: Za nielegalne graffiti grozić może nawet kara więzienia. To już niemal pewne. W tym roku pogodę zaprogramuje nam Super El Niño. Lato ma być gorące i suche, z epizodami gwałtownych i niebezpiecznych burz i nawałnic. Dzieje się tak, gdy woda w Pacyfiku nagrzewa się szybciej i mocniej niż zwykle. I to zjawisko już widać, tłumaczy klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Można obawiać się, że pojawi się Super El Niño, czyli taki okres, kiedy ten Pacyfik będzie po prostu wyjątkowo ciepły. Gdy ten obszar robi się coraz cieplejszy, to jest dodatkowy czynnik, który będzie globalnie podnosił temperaturę.
1: Super El Niño ma się zacząć jeszcze tej wiosny i potrwać do końca roku. O 23:00 to wszystkie informacje. Nad kolejnym wydaniem pracuje już Michał Krasucki i zapraszam w jego imieniu na wiadomości o północy.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro w pogodzie będziemy mieli tak jakby dwie Polski. Polskę południową i trochę centralną, gdzie będzie gorąco, 27 stopni w Krakowie, w Warszawie. I Polskę północną, deszczową i chłodną. 15 będzie w Kołobrzegu, w Gdańsku, w Szczecinie. I tam również wystąpi opad atmosferyczny w postaci deszczu.
12: Tak, ale dodam, że pojutrze już będziemy mieli jedną Polskę. Wszędzie będzie pochmurno, wszędzie będzie padało i wszędzie będzie chłodniej.
0: Także... Ale to ja wolę taką Polskę bez podziałów. Ja już mam dosyć podziałów, Cinek. Przestańcie dzielić Polskę.
12: Ty, dlaczego to do mnie mówisz? Ja nie dzielę Polski.
0: Wiesz, to różnie z tobą bywa. Zdarzać się dzielić Polskę.
12: Tam raz czy dwa może podzieliłem.
0: Marcin Sońta.
12: Michał Krościel.
0: Hejka, Kasia Kowalska, Antidotum w Radiu Z.

0: Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu Z, 17 minut po 23. To jest taki czas, kiedy ja próbuję zdążyć ze wszystkimi ważnymi informacjami, których nie zdążyliśmy dzisiaj w ciągu dnia przekazać, bo została ostatnia godzina tego poniedziałku.
1: Dobrze, ale jeżeli to nie będzie ważne, to ja mogę w połowie zdania ci przerwać i zagrać piosenkę?
0: Nie, bardzo bym prosił nie, bo ponieważ ona będzie ważna i chyba możesz mi zaufać już po tylu wspólnych latach pracy, prawda?
1: No tak, mogę. No, słuchamy.
0: Uwaga, często pytacie w listach do redakcji... W jakiej temperaturze najlepiej pić herbatę?
1: Proszę Państwa, nie ma takich listów.
0: Według naukowców idealna temperatura wynosi około 60 stopni Celsjusza.
1: O!
0: Żeby świeżo zaparzony napój ostygł do tego poziomu, czyli w temperaturze pokojowej, żeby ostygł, potrzeba zazwyczaj poczekać od 5 do 10 minut.
1: To wcale nie tak długo.
0: No, właśnie, należy pamiętać, że w szerokiej filiżance herbata stygnie szybciej niż w grubym, wąskim, wysokim kubku.
1: Czyli najszybciej wystygnie, jeżeli wlejemy ją do wanny.
0: Albo do takiego talerza płytkiego.
1: Do talerza
0: wtedy
1: płytkiego.
0: Wtedy będziemy ją tak chłopać wieczorem.
1: Albo na przykład słomką wtedy.
0: Słomką, prawda.
1: Tak, czyli zapraszasz kobietę na randkę, wylewasz jej na talerz herbatę, dajesz słomkę i wejdzie szybko ostygnięcie.
0: Siorbę.
1: Siorb, kochanie.
0: Damiano David, kochanie, the first time w Radiu Z. 18 minut po godzinie 23.

0: Mika, relax, take it easy w Radio Z, 24 minuty po godzinie 23. Jest taki poniedziałek, po długim weekendzie to wiadomo, że wszyscy się relaksują, nikt nie pracuje. Potem tam wtorek trochę jakiś taki rozpęd weźmiemy, środa, wiadomo dzień czego, czwartek dokończymy co trzeba, ja przerzucimy resztę.
1: Później będzie Boże Ciało i długi weekend.
0: No właśnie, i Sylwester. Co robicie na Sylwestra właśnie, dajcie znać. Póki co mamy matury jeszcze, początek maja, tradycyjnie są matury i fenomenem tutaj w tym temacie jest chyba nasz piłkarz kadrowicz, Oskar Pietuszewski, który w sobotę zdobył tytuł mistrza Portugalii wraz ze swoją drużyną, nie wiem czy słyszeliście, FC Porto. Aha. A dzisiaj rano stawił się w Białymstoku w swoim liceum zdawać maturę.
1: Bardzo fajnie, że mu nie odbiło. Znaczy myślę, że nie wiem, czy mu odbiło, czy nie, no ale fajnie, że podszedł
0: do tej
1: matury.
0: Wydaje mi się, że mogło mu odbić, bo generalnie no, z maturę się zdaje dla rodziców, nie? Tak czy inaczej, więc chyba po prostu przyjechał, żeby rodzicom było miło.
1: No może i tak. W każdym razie Oskarowi gratulujemy Mistrzostwa Portugalii, a czy gratulujemy zdanej matury, to się dopiero okaże.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: To jest muzyka numer jeden, a konkretnie Chemistry i piosenkarka belgijska, o ile dobrze pamiętam, Velvet. A Velvet to znaczy aksamit.
1: Chyba tak, no. A teraz będzie po polsku. Zaśpiewa Wiktor Waligura. Nie wiem, czy pamiętasz taką bajkę. Mhm. Bajka o Waligurze i Wyrwidębie.
0: Pamiętam ten tytuł, ale samej bajki nie pamiętam.
1: No w każdym razie chciałem tak nawiązać, że to teraz będzie Waligura, a po nim zaśpiewa Wyrwidąb.
0: W jakiej piosence wystąpi?
1: Monday Morning.
0: Jego największy przebój, Wyrwidębu.
1: Wyrwidębu, tak.
0: Za 24 minuty godzina 00. Tak.

0: Melanie Fiona w Radiu Z. Za 18 minut północ to jest czas na DD, proszę państwa.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Pan lektor powiedział właściwie już wszystko. Jeden z nas dowcip opowiada, drugi się z tego dowcipu śmieje i już akurat dzisiaj się wylosowało, że Cinek opowiada.
2: To bardzo proszę, będzie dowcip o blondynce, także z góry przepraszam. Mhm. Blondynka siedzi sama w domu, nagle ktoś puka do drzwi. Kto tam? Sąsiadki? Nie ma siatek.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Halo?
1: Nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z.
2: Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego.
1: Żywe złoto.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
3: Północ. Wtorek, 5 maja, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Europa bardziej niezależna energetycznie i w kwestii obronności to główne wątki szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. W Erywaniu spotkali się liderzy ponad 40 krajów, nie tylko unijnych, ale także Wielkiej Brytanii, Ukrainy czy pierwszy raz Kanady. Jakie ustalenia szczytu w kwestiach obrony? Po pierwsze, mamy reakcję na decyzję USA o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Szefowie unijnych instytucji mówią jasno, że to sygnał, że musimy wzmocnić europejską stronę NATO. Musimy być w stanie sami stanąć w naszej obronie, mówi Ursula von der Leyen. Na szczycie w Erywaniu był też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte stwierdził, że Europejczycy usłyszeli frustrację prezydenta Donalda Trumpa i wzmacniają działania obronne. Odbyło się już spotkanie w sprawie pomocy Ukrainie. Sojusz Północnoatlantycki zapewnił o płynności umówionych dostaw broni. Czujne oko będzie pilnować Polski z kosmosu. Na orbitę trafił nasz czwarty satelita, zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych, na przykład w sytuacjach kryzysowych, tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
3: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Jeszcze w tym roku Polska może mieć 9 takich urządzeń na orbicie. Donald Tusk z wizytą w Rzymie i Watykanie. W czwartek premier spotka się z papieżem Leonem XIV oraz szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Tego samego dnia w stolicy Włoch będzie przebywał również sekretarz stanu USA Marco Rubio. We Wrocławiu kontrolują poniemieckie schrony z czasów II wojny. Urzędnicy i strażacy sprawdzają, czy mogą one ponownie chronić mieszkańców. Miasto ma obecnie miejsce w schronach dla zaledwie 7% mieszkańców. Prezydencka inicjatywa w sprawie powołania Rady Nowej Konstytucji bez szans na realizację. Nie ma ani przestrzeni, ani woli, a co najważniejsze, nie ma większości do zmiany ustawy zasadniczej. A do tego właśnie korekty lub napisania na nowo Konstytucji ma doprowadzić powołana przez głowę państwa Rada. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: Politycy obozu władzy są delikatnie mówiąc sceptyczni, choć dostrzegają, że po niemal 30 latach obecna Konstytucja być może wymaga pewnych korekt, to jednak nie taką drogą, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
6: Osobą, która nie czyta konstytucji, nie szanuje i nadużywa weta, rozmawiać się nie da.
5: Pytanie brzmi, co tak naprawdę przyświeca inicjatywie prezydenta, dodaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
7: Moim zdaniem czyste politykierstwo.
5: Stąd na dziś szans na szeroki dialog nie ma.
3: Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele obozu władzy nie dołączą do prezydenckiej inicjatywy. Piramida finansowa rozbita na Śląsku. Policjanci zabezpieczyli majątek jej autora. To ponad 21 milionów złotych, w tym diamenty i cenne obrazy. Według śledczych 51-letni Marcin M. oszukał ponad 200 osób na kwotę 32 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 25 lat więzienia. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drodze krajowej nr 91. W miejscowości Kozie Głowy, to na trasie Częstochowa-Siewierz, doszło do pożaru samochodu osobowego. Nikomu nic się nie stało. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Policyjne skrzynki stop agresji drogowej pękają w szwach. W zeszłym roku kierowcy zgłosili prawie 45 tysięcy uwag, prawie o połowę więcej niż rok wcześniej. Wiadomości dotyczą głównie agresywnych i niebezpiecznych zachowań na drodze. Jakich najczęściej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
8: Zgłoszenia obejmują m.in. nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym czy drogowe awantury. Najwięcej sygnałów trafia do komend w największych miastach. Stołeczni policjanci dostali ponad 13 tysięcy wiadomości w ubiegłym roku, mówi aspirant Kamil Sobutka.
9: W każdej sytuacji organ powołany do ścigania i ukarania sprawców czynów zabronionych zbiera i weryfikuje przekazane dane w celu uwiarygodnienia materiału dowodowego.
8: Oznacza oznacza to, że osoby zgłaszające wykroczenie mogą być nawet przesłuchane w sprawie, aby złapać sprawcę zdarzenia lub udowodnić mu winę. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Zgłoszenie policjanci rozpatrują tylko, jeśli są na nim data, miejsce, godzina, dane pojazdu oraz osoby zgłaszającej. 95 w górę, diesel bez zmian. Dziś na stacjach obowiązywać będą nowe ceny. 6,49 zapłacimy za litr benzyny, 7,31 za olej napędowy. W najbliższych dniach stawki utrzymają się na podobnym poziomie. Na giełdach natomiast wzrosty cen. Mówi Radio Z Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
0: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
3: Delikatnie za to tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Duże utrudnienia dla pasażerów w samym centrum Katowic. Tramwaje nie kursują na odcinku Rynek, Rondo przy Spodku, a powodem są pilne prace naprawcze, które potrwają blisko 3 tygodnie. To oznacza spore zmiany w funkcjonowaniu komunikacji i problemy dla tysięcy podróżnych. Jak informuje Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego, zmiany obejmują aż 12 linii tramwajowych.
10: Dla pasażerów oznacza to albo zawieszenie niektórych linii tramwajowych, albo wprowadzenie nowych rozkładów jazdy i tras na innych liniach. Uruchomiliśmy zastępczą komunikację autobusową. Autobusy kursują na trasie Katowice-Rynek, Koszutka-Słoneczna-Pętla.
3: Szczegółowe informacje pasażerowie znajdą na przystankach. Utrudnienia potrwają do 22 maja. Od grudnia co godzinę pojedziemy do Warszawy z Lublina. Ministerstwo Infrastruktury przyspiesza połączenia ze stolicą Lubelszczyzny i wypełnia tu białe plamy. Nowych połączeń będzie więcej, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
11: Od grudnia nowy rozkład jazdy i to nowe połączenie do Warszawy, ale też od grudnia nowe połączenie będzie w relacji do Radomia, Kielc i dalej w kierunku Częstochowy i Wrocławia. Też chcemy tę oś komunikacyjną Lublin Wrocław wzmacniać nie przez Warszawę, ale właśnie przez Kielce, Częstochowe.
3: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwane połączenie kolejowe do Lublina.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Oficjalnie mamy już wtorek i dzisiaj przyjdzie załamanie pogody. Na początku na północy i na zachodzie kraju temperatury pospadają. Nad morzem będzie maksymalnie 15, wyobrażasz to sobie?
13: Ale zimno, ja cię kręcę.
12: I będzie padało. Na wschodzie, na południu i w centrum ciągle słonecznie i bardzo ciepło.
13: I elegancko.
14: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
2: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Strzelanina w pobliżu Białego Domu. W tym czasie przebywał tam prezydent Donald Trump. Jak informuje Secret Service, funkcjonariusze postrzelili jedną osobę. Agenci zidentyfikowali podejrzaną osobę, która wydawała się posiadać broń palną. Mężczyzna zaczął uciekać po tym, jak podeszli do niego funkcjonariusze, wyciągnął broń i otworzył ogień. Agenci Secret Service odpowiedzieli ogniem i ranili podejrzanego. Został on przewieziony do szpitala. Jego stan nie jest znany. Lekko ranny został również przypadkowy nieletni przechodzień. Do incydentu doszło nieco ponad tydzień po tym, jak uzbrojony mężczyzna próbował przedrzeć się przez zabezpieczenia w hotelu w Waszyngtonie, gdzie przebywał Donald Trump. 31-letni Cole Allen został oskarżony o próbę zamachu na prezydenta. Władimir Putin wzmocnił ochronę osobistą. Przywódca Rosji obawia się zamachu stanu i spisku rosyjskich elit. Informuje niezależny portal Ważny Jej Historii, powołując się na raport wywiadu jednego z krajów Unii. Wśród zagrożeń wymieniany jest nawet atak z użyciem dronów. Służby zakazały korzystania z komórek z internetem i zaostrzyły kontrolę urzędników, a sam Putin przestał odwiedzać swoje rezydencje i obiekty wojskowe. Coraz mniej chętnych do prac nad nową ustawą zasadniczą. Do powołanej przez Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji nie wejdą członkowie Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej odmówiła też Lewica. Premier Donald Tusk mówi krótko: ja się tam nie wybieram.
3: Nie chcę zaostrzać atmosfery, ale jeśli ktoś chce wierzyć w to, że to jest poważna inicjatywa, jego sprawa. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego.
2: Projekt nowej konstytucji ma być gotowy do 2030 roku. W prezydenckiej radzie oprócz Julii Przyłębskiej jest też m.in. była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Ochrona zdrowia w Polsce. Do zmiany Lewica zamierza złożyć w Sejmie własny poselski projekt reformy systemu opieki medycznej. Jak mówi gość Radia Z, wiceszefowa Lewicy Anna Maria Żukowska, trzeba koniecznie działać. Na czym zmiany miałyby polegać, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Po pierwsze, likwidacja składki zdrowotnej i wprowadzenie podatku, który płacić będą nie tylko pracownicy, ale także przedsiębiorstwa. Do tego więcej dochodów z opłat cukrowych, tłuszczowych czy akcyzy na alkohol i wreszcie większe wpływy od rolników, co jak przyznaje Anna Maria Żukowska, może być nieprzyjemne dla jednego z koalicjantów.
5: Naprawdę to jest nieuczciwe, żeby część osób dokładała się na poziomie mikroskali, albo wręcz w ogóle tylko za nich robiło to państwo.
4: A jeśli nic się nie zmieni, to Polki i Polacy mogą nas ocenić negatywnie w procesie wyborczym, ostrzega gość Radia Z.
2: Żukowska wyznaje też, że przeciwko odwołaniu obecnej minister zdrowia zagłosowała z bólem serca. To nie była spokojna majówka w lasach. Seria pożarów pochłonęła ogromne połacie zieleni, zwłaszcza w województwie śląskim. Z żywiołem walczyły setki strażaków, wspierane przez samoloty gaśnicze i śmigłowce. Skala zniszczeń jest ogromna i oznacza nieodwracalne straty ekologiczne, o czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
6: Tylko w pożarze w okolicach Hutek koło Częstochowy spłonęło 20 hektarów młodego lasu. Jak mówi Paweł Domagała z nadleśnictwa Herby, to ogromny cios dla lokalnego ekosystemu.
7: Następstwie pożaru ten proces rozwoju lasu został przerwany.
6: Przyczyny tego i pozostałych pożarów bada policja, ale leśnicy nie mają wątpliwości. To wina człowieka. Susza i nieodpowiedzialność, jak ogniska, niedopałki czy śmieci, sprawiają, że ogień w jednej chwili niszczy cenną przyrodę. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Z powodu suszy w lasach obowiązują najwyższe zagrożenia pożarowe. Lublin, kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmie sklepy i stacje benzynowe. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Za była większość radnych, tylko 4 wstrzymało się od głosu. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, to dobrze, bo poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
9: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
8: Ograniczenia wejdą etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6. Od stycznia przyszłego roku od 22. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Nocną prohibicję w Polsce wprowadziło już około 180 gmin. Wielki szlem, wielki spór. Światowa czołówka tenisistów i tenisistek walczy z organizatorami czterech najbardziej prestiżowych turniejów. Wiadomo, o co chodzi, o dodatkowe pieniądze. Sportowcy skierowali do zarządów Rolanda Garrosa list otwarty, w którym domagają się wyższych nagród finansowych. Jakich użyto argumentów? Marcin Powidał z redakcji sportowej Radia Z z tym tematem.
10: No, czołowe zawodniczki i zawodnicy rankingu WTA ATP, w tym liderzy Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, wskazują, że suma wypłacanych nagród jest nieproporcjonalna do rosnącego dochodu, które generują turnieje wielkoszlemowe. Jako przykład posłużyli się Rolandem Garrosem, którego ostatnia edycja wygenerowała blisko 400 milionów euro, jednak pula nagród wyniosła zaledwie 14% tej kwoty. W liście otwartym wskazano także na US Open. Podczas turnieju w Nowym Jorku serwowano koktajl Honeydews, którego dochód ze sprzedaży przekroczył grubo ponad 12 milionów dolarów, co było kwotą znacznie większą niż nagroda dla zwycięzcy i zwycięzczyni turnieju razem wziętych.
2: Spór o wyższe nagrody finansowe turniejów wielkoszlemowych toczy się od ubiegłego sezonu. Ma dopiero 14 lat, ale już od 10 prowadzi samochód. Bruno Grycz, który zasłynął jako czterolatek za kierownicą malucha, wchodzi w świat dorosłych rajdów. W weekend zajął pierwsze miejsce w swojej klasie w rajdzie Wizaginas na Litwie. Na razie startuje tam, gdzie na odcinkach specjalnych mogą się ścigać już nastolatki.
11: Zamieniam się z pilotem na dojazdówkach. Niektórzy się śmieją, jak przejeżdżają, widzą, że mój pilot siedzi skurczony w moim fotelu.

0: druga. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Burzowy front atmosferyczny nadciąga nad Polskę. Dziś burze obejmą szeroki pas kraju od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury. Padać ma najintensywniej na północy i zachodzie. Opady są teraz bardzo potrzebne, bo susza staje się coraz większym problemem. Prognozy zebrał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Jeśli opady deszczu będą nawalne, czyli spadnie dużo wody w jednym miejscu, to nie poprawia sytuacji. W walce z suszą znaczenie mają inne czynniki.
2: Czas kontaktu tej wody z gruntem oraz powierzchnia, która